0: Ma to też pomóc ograniczać gwałtowny spływ wód w czasie intensywnych opadów, czy zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień. Akcja Puma na Pomorzu Zachodnim zakończona. Poszukiwany od czwartku dziki kot został złapany w lasach w gminie Polanów. Ze szczegółami reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Puma przyszła ponownie w okolicy wsi Karsinka, gdzie była widziana już wcześniej. Służby leśne oddały do niej strzały ze środkiem usypiającym, a potem dziki kot został włożony do klatki, mówi Radiu Z Justyna Plucińska z Urzędu Gminy Polanów.
2: Kot był obserwowany przez nas przez cały ten czas, odkąd ta informacja była, że się pojawił. No i ostatecznie został wczoraj zaobserwowany. Wezwałam weterynarza. Był dosyć blisko zabudowania, ale w leśnym terenie, w takich krzakach.
1: Zwierzę zostało już wstępnie przebadane przez weterynarza i trafi do poznańskiego zoo.
0: To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w zachodnim Pomorskiem. Poprzednie były w styczniu w gminie Będzino, ale wtedy żadne zwierzę nie zostało złapane. Teraz Francja. Ponad 1300 hektarów strawił od niedzieli pożar w lesie Fontainebleau, około 60 km na południowy wschód od Paryża. Jak przekazał szef francuskiego MSW, dwie osoby podejrzane o wzniecenie pożaru zostały aresztowane. W walce z ogniem uczestniczy kilkuset strażaków, cztery samoloty gaśnicze i śmigłowce. Z zagrożonych terenów ewakuowano około 1000 osób. Pożar wciąż się rozprzestrzenia, jednak nawet po jego opanowaniu całkowite ugaszenie zajmie jeszcze kilka dni, a nawet kilka tygodni, podkreśliły lokalne władze. Las Fontainebleau zajmuje powierzchnię około 25 tysięcy hektarów i co roku odwiedza go 15 milionów turystów. Na koniec sport i zmiany w czołówce rankingu tenisistów i tenisistek po Wimbledonie. Mocno w dół Iga Świątek, zwyciężczyni z poprzedniego sezonu. Tegoroczną edycję turnieju zakończyła na trzeciej rundzie. Polka spadła w światowym zestawieniu z miejsca trzeciego na ósme. Kto zyskał, a kto stracił po występie w Londynie, o tym Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
3: W zestawieniu pań najwięcej zyskały finalistki Wimbledonu. Zwyciężczyni czeszka Linda Noskowa awansowała na miejsce siódme, a jej rodaczka Karolina Muchowa nawet oczko wyżej. Do czołowej trójki wskoczyła Amerykanka Jessica Pegula. Pozycję liderki utrzymała Aryna Sabalenka, druga jest Jelena Rybakina. Wśród panów na czele wciąż Jannik Sinner, który wygrał w Londynie finał z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec awansował na pozycję wicelidera, co nie umknęło uwadze Włocha. Wiem, że twoim kolejnym celem jest rankingowa jedynka. Jesteś blisko. Muszę być czujny. Lider może spać spokojnie, jego przewaga jest duża, za to blisko Aleksandra Zwieriewa jest trzeci w rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz.
0: Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Frank 44, a Magdalinet 51. Teraz to już wszystko, kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Były dwie drużyny. Nas, czyli aktorów, i dziennikarzy telewizyjnych. Te pytania, na które odpowiadaliśmy, Gajda teoretycznie losował, ale tak naprawdę my je znaliśmy już wcześniej. Podali je nam. Razem z odpowiedziami. Nie mogli dopuścić, żeby się znane osoby skompromitowały. Więc to pierwszy numer. A drugi był taki. Umówili się z nami, że gramy do jakiejś tam stawki. To chyba było 40 tysięcy złotych, już nie pamiętam. W każdym razie niezbyt dużo. I my, czyli drużyna aktorów, mieliśmy w określonym momencie przegrać. Chodziło im o to, żeby przeznaczyć środki na cele charytatywne, ale nie za dużo, bez przesady. I zrobić sobie w ten sposób reklamę. Więc odgórnie ustalili, do jakiej kwoty mamy dojść i potem mieliśmy się pomylić. Znaczy najpierw Sandra miała źle odpowiedzieć na pytanie i byśmy wtedy odpadli, a potem mieli się kopnąć nasi przeciwnicy. Czyli to oni by zwyciężyli. Gajda miał im wręczyć elegancki czek, zresztą był już przygotowany dokładnie na tę sumę, która była dogadana. Dziki zawiesił głos. I co dalej? Upomniała się Gabriela. Co dalej? No cóż, Sandra się postawiła. I na to pytanie, na które miała odpowiedzieć źle, odpowiedziała dobrze. Żebyś widziała minę Gajdy, zachichotał. Dlaczego to zrobiła? Po prostu nie mogła przełknąć, że ma na oczach całej Polski wyjść na idiotkę, która nie wie, gdzie żyją emu. Więc odpowiedziała spokojnie, że w Australii. Ta druga drużyna zgłupiała. Nie wiedzieli, co się dzieje, ale w końcu zrobili tak, jak było umówione, czyli wylosowali pytanie i odpowiedzieli źle. W ten sposób, chociaż mieli wygrać, odpadli przed nami. Gajda był tak zdenerwowany, że się baliśmy, czy się na jakiś zawał nie przekręci. Coś mu tam gadali w słuchawce, tyle że niewiele mogli zrobić. A potem się zrobiło jeszcze większe zamieszanie, bo zadał Sandrze kolejne pytanie i chociaż go nie znaliśmy, to wyobraź sobie, odpowiedzieliśmy poprawnie. Sandra była bardzo dobra, muszę jej to przyznać. W dodatku się okazało, że mamy bardzo łebską ekipę. Gajda zadawał pytanie i zaraz ktoś odpowiadał poprawnie. Jak sobie przypomnę tego biednego Adama, jak tam się pocił, zwijał, kombinował. Gdyby to było zwykłe nagranie, to pewnie ktoś by wziął Sandrę na bok i jej tę zabawę wyperswadował. Ale wyobraź sobie, to leciało na żywo. Gajda był kompletnie bezsilny. Tylko z każdym pytaniem robił się coraz bardziej blady, jakby miał zemdleć zaraz. A my wygrywaliśmy, nie wygrywaliśmy. W sumie dojechaliśmy prawie do końca i wygraliśmy 120 tysięcy. Niezłe jaja, co? Gabriela była pod wrażeniem. No szok. A potem wyłączyli kamery i się zaczęło. Natychmiast pojawili się jacyś dyrektorzy, prezesi i awantura na całego. Najgorzej się oberwało Adamowi. Choć przecież to nie była jego wina, ale na kogoś musieli zwalić. Sandrze nic zrobić nie mogli, bo musieliby się przyznać oficjalnie, że mieli ustawiony teleturniej. W sumie trudno się dziwić, że Adam Sandrę znienawidził. Gdyby wtedy znaleźli się gdzieś sam na sam, to podejrzewam, że mógłby jej zrobić krzywdę. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy Adam miał powód, żeby pomóc Sandrze się zabić, to zapewniam, że tak. Hej, siostra! Możesz nam pomóc? Nie dajemy sobie rady z tym krakenem. Gabriela ocknęła się z zamyślenia i spojrzała w kierunku drzwi, w których stał Wiktor i patrzył na nią błagalnie. Nie, odpowiedziała. Jej brat raczej nie spodziewał się odmowy. Jak to nie? Zdziwił się. Chodzi tylko o to, żebyś mi podtrzymała. Nie, powtórzyła Gabi dobitnie, jestem zajęta. Patrzył na nią zaskoczony i zły. A nie wyglądasz, zauważył z przekąsem. Kłótnia z nim była ostatnią rzeczą, o jakiej teraz marzyła. Poproś kogoś z kuchni, poinstruowała, i wyjdź. Wycofał się, a Gabi powróciła do analizowania tego, co przed chwilą usłyszała. Historia z teleturniejem była tak niewiarygodna, że uwierzyła w nią bez zastrzeżeń. Z tego, co się do tej pory dowiedziała o Sandrze Herman, wynikało, że takie zachowanie było dokładnie w jej stylu. Nie przejmowała się tym, co myślą o niej ludzie. Zawsze stawiała na swoim i kochała być w centrum uwagi. Musiała się podczas tego nagrania naprawdę nieźle bawić. Za to dla Gajdy ta sytuacja z pewnością nie była zabawna. Gabi wyobraziła sobie, jak musiał się wtedy czuć i szczerze mu współczuła. Najpierw koszmarne nerwy na wizji, a potem wysłuchiwanie pretensji od szefów i gruźb, że wywalą go z programu. A wszystko przez to, że Sandra miała w nosie to, co zostało wcześniej ustalone. Tak, miał prawo być na nią wściekły. miał prawo pielęgnować do niej urazę. Zabijano z bardziej błahych powodów. Czy to przypadek, że znalazł się w Nałęczowie w tym samym czasie, co Sandra? W dodatku wyszedł wieczorem z pensjonatu. Gabi pamiętała to bardzo dobrze. Sama mu przecież podawała kod do drzwi wejściowych. A jeżeli specjalnie przyjechał dzień wcześniej, żeby się policzyć z Herman? Wzięła do ręki komórkę, odnalazła numer Gajdy, który wpisała sobie, kiedy wyjeżdżał, po czym bez wahania nacisnęła zadzwoń. Jeden sygnał, drugi, szósty. Po ósmym się rozłączyła i spróbowała jeszcze raz. Znów bez efektu. A kiedy zadzwoniła po raz trzeci, Gajda ją zrzucił. Nie zdziwiło jej to. Tacy jak on raczej nie odbierają połączeń z nieznanych numerów. Napisała więc SMS. Dzwonię z pensjonatu z Nałęczowa. Coś pan u nas zostawił. Bardzo proszę o kontakt. Przeczytała treść, drugie zdanie poprawiła na zostawił pan u nas coś cennego i wysłała wiadomość. Tak jak myślała, oddzwonił od razu. Halo? Nie bardzo rozumiem. Wydaje mi się, że wziąłem wszystko. Wyczuła, że mimo to jest zaciekawiony. Dzwoniłam do pana kilka razy. Nie odbierał pan, więc trochę nagięłam rzeczywistość. Powiedziała tonem, który mógł zapowiadać flirt. I tak jak myślała, całkiem mu się to spodobało. Czyli dopadła mnie pani podstępem? Roześmiał się. A dlaczego tak pani zależało, żeby się ze mną skontaktować? Prawdopodobnie myślał, że ma do czynienia z fanką, która poprosi go o zdjęcie albo autograf. Iść w to czy nie iść? Myślała intensywnie. Już tłumaczę. Moja mama pana uwielbia. Jak pan u nas był na spotkaniu, kupiła pana książkę i pan jej napisał taką piękną dedykację. Była przeszczęśliwa. Myślała gorączkowo, co dalej. W tym momencie jej wzrok padł na zwiniętego w kłębek Charlie'ego. I niech pan sobie wyobrazi, zostawiła ją na kanapie, tę książkę, i zjadł ją pies. Wypaliła. Po drugiej stronie Adam Gajda chyba się właśnie powstrzymywał, żeby nie parsknąć śmiechem. Co za historia? Powiedział w końcu. O tak, sama była nią zaskoczona. Moja mama jest załamana, więc wymyśliłam, że odkupię jej tę książkę i poproszę pana o nowy autograf. Wiem, że pan jest z Warszawy, ale to dla mnie żaden problem, żeby podjechać. Proszę chwilę poczekać, zaparkuję i sprawdzę terminy. Była zaskoczona, jak łatwo poszło. O, już, otwieram kalendarz. Jutro o 18:00 mam spotkanie autorskie w Domu Kultury na Jelonkach. Niech pani wpadnie. Podpiszę pani książkę i potem możemy gdzieś wyskoczyć na drinka. Gdyby była jego fanką, lewitowałaby teraz ze szczęścia. Świetnie, bardzo panu dziękuję. Będę. Rozłączyła się i poderwała z kanapy. Jeżeli chce, żeby Wiktor został jutro na dyżurze w recepcji, musi go szybko udobruchać, bo kiedy wyrzucała go z pokoju, minę miał nietęgą. Pozostawała jeszcze jedna kwestia. Kwestia transportu. Oczywiście mogła tłuc się autobusem, ale to oznaczało mniej czasu, no i konieczność dostosowania się do rozkładu jazdy. Pewnie mogłaby poprosić ojca, ale nie chciała go mieszać w tę historię. Za to przyszła jej do głowy inna osoba, jeżeli uda się ją namówić.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Jutro? Do Warszawy? A po co? Siedziały w kuchni u Małgosi. Między nimi na stole w dwóch miseczkach połyskiwały oliwki. Z trzeciej, większej, wysypywały się chipsy o smaku grillowanych żeberek, które Gabi chwyciła po drodze w Żabce. Gospodyni nalewała właśnie do kieliszków czerwone wino. Muszę się zobaczyć z tym Gajdą. Chlup, stróżka wina wylądowała na obrusie. Szlak! Małgosia odstawiła butelkę, szybko zdjęła ze stołu wszystkie naczynia i ściągnęła obrus. Całe szczęście, że nie biały, zauważyła Gabi. Przyjaciółka zmoczyła plamę zimną wodą i posypała solą. Dobra, powinno puścić, stwierdziła, wycierając stół papierowym ręcznikiem. A po co ty się chcesz z nim widzieć? Gabi, idąc tutaj, zastanawiała się, na ile może być z Małgosią szczera. Jeżeli jej powie o swoich podejrzeniach, na 100% za chwilę będzie o tym wiedział Mateusz, a zaraz potem Jaskuła. Ale czekało je kilka godzin wspólnej drogi. Ciężko będzie nie rozmawiać o Gajdzie, a jeszcze ciężej znaleźć wiarygodny powód, dla którego musi się z nim spotkać. Chodzi o Sandrę Herman. Mówiłam ci już, że to samobójstwo wydaje mi się podejrzane. Małgosia usiadła na krześle naprzeciwko Gabrieli i wpatrywała się w nią zdziwiona. Co to znaczy podejrzane? Według mnie ktoś jej pomógł wyskoczyć z tego balkonu, powiedziała Gabriela. Czyli uważasz, że została zamordowana? Gabi skinęła potakująco głową. No ale co Gajda ma z tym wspólnego? Być może wszystko. Byli z Sandrą w potężnym konflikcie, a mój informator twierdzi, że Gajda jej szczerze nienawidził. Do Małgosi coś wreszcie zaczęło docierać. Poczekaj, czyli ty myślisz, że on mógłby, że to on ją zabił? Serio? Gabi ze zdziwieniem zauważyła, że Małgorzata próbuje powstrzymać śmiech. Serio? Powiedziała prawie obrażona. Miał motyw. No i na cały wieczór i północy zniknął z pensjonatu. Powiedz mi, co można robić w Nałęczowie po 22? Małgosia przestała się powstrzymywać. Po prostu wybuchła śmiechem.
2: Nie mogę.
1: Śmiała się tak, że aż z jej oczu zaczęły płynąć łzy. Gabriela patrzyła na przyjaciółkę zdegustowana. Weź się uspokój. To jest poważna sprawa. Umówiłam się z nim jutro w Warszawie. Chcę go przycisnąć. Jeżeli wyczuje, że kręci, spróbuje nasłać na niego Jaskółę. Czego ty rżysz?
2: Co można robić w Nałęczowie po 22?
1: Małgorzata chichotała dalej w najlepsze.
2: Czekaj, niech ja pomyślę. Może uprawiać seks?
1: Gabriela zmrużyła oczy. Reakcja przyjaciółki była tak zaskakująco nieadekwatna, że nie mogła nad nią przejść do porządku dziennego.
2: Jaki seks? Co ty opowiadasz?
1: Małgorzata podniosła kieliszek i lekko stuknęła nim o kieliszek Gabi.
2: Nie musisz jutro jechać do Warszawy,
1: powiedziała.
2: Daję głowę, że Gajda nie zamordował Sandry. W ogóle się do niej nie zbliżył. Ma alibi. I to ja nim jestem.
1: Teraz to Gabriela zrobiła wielkie oczy.
2: No nie wierzę,
1: jęknęła.
2: Przyszedł do mnie koło 10 i został prawie do rana,
1: wyjaśniła Małgosia.
2: Więc jako sprawcę możesz go sobie odpuścić.
1: To jakieś jaja. Gabriela kręciła z niedowierzaniem głową. Opowiadaj. Małgorzata wzruszyła ramionami.
2: Co tu jest do opowiadania? Kilka tygodni temu skontaktowałam się z nim w sprawie spotkania. Teoretycznie wszystko załatwiał jego menedżer, ale to były jakieś szczegóły odnośnie do pytań i chciałam z nim pogadać osobiście. Rozmawialiśmy na FaceTime'ie i on mnie po prostu zaczął podrywać. Widziałam, że ma w tym dużą wprawę. Ewidentnie jest typem w każdym porcie dziewczyna, więc chętnie w to weszłam. Dlatego przyjechał do Nałęczowa dzień wcześniej.
1: Gabriela słuchała oszołomiona.
2: Czyli ty z nim sypiasz?
1: Nie sypiam. Spałam. Raz. Gabriela chwyciła kieliszek i wypiła do dna.
2: Jasne, rozumiem. Znaczy nie rozumiem. Gość ma w każdym porcie dziewczyna, a ty w to wchodzisz?
1: Małgorzata odrzuciła do tyłu długie, ciemne, lekko falujące włosy.
2: Oczywiście. Żadnych związków. Taką mam zasadę. Moje małżeństwo było porażką i nie zamierzam się znowu pakować w faceta. Facet oznacza kompromisy, a mnie zdolność do kompromisów się wyczerpała.
1: Ale lubię seks. Pójść z kimś czasami do łóżka jest fajnie.
2: Problem polega na tym, że Nałęczów liczy 3,5 tysiąca mieszkańców. Nie ma szans, żeby się tutaj z kimś przespać i żeby zaraz o tym nie wiedziało pół miasta. A ja jestem dyrektorką biblioteki i nie mogę sobie pozwolić na plotki. Właśnie dlatego Gajda był idealny. Przyjechał, wyjechał. Nikt za nim tęsknić nie będzie. Ten swoisty manifest życiowy przyjaciółki sprawił, że myśli Gabrieli, które od kilku dni udawało jej się utrzymywać w ryzach, znowu pożeglowały w niebezpieczne rejony. Bo wszystko, co dotyczyło związków, było niebezpieczne. A kiedy Małgorzata wspomniała o seksie, Gabi poczuła jakiś taki straszny żal i tęsknotę, i jednocześnie złość i sprzeciw. To było nie do zniesienia. Przepraszam, muszę do łazienki, powiedziała chrapliwym głosem. Zamknęła za sobą drzwi i przekręciła w zamku staroświecki klucz. Musiała pobyć przez chwilę sama. Znowu, tak jak przed komisariatem, zaczęło jej brakować powietrza. Otworzyła niewielkie okienko umieszczone nad umywalką i kilka razy odetchnęła głęboko. Ten ostatni miesiąc nauczył ją pokory. Zrozumiała, że nie ma sensu walczyć z tym, co robią z jej ciałem emocje, bo opór powodował ból, a ona nie była już w stanie przyjąć więcej bólu. Poczuła też, że nadszedł czas, żeby to wszystko z siebie wyrzucić. Kiedy wróciła do kuchni, Małgorzata właśnie kończyła nakładać lody do dwóch wielkich misek, z których każda mogłaby spokojnie pomieścić zapas sałatki jarzynowej na Wielkanoc. Czekoladowe mogą być? Upewniła się, choć obie wiedziały, że to ukochany smak Gabrieli. Gabi wzięła swoją porcję i usiadła do stołu. Czy to jest... spytała, przyglądając się uważnie łyżce. Małgorzata skinęła głową. Tak, to z tego kompletu ślubnego, który dostaliśmy od klasy, potwierdziła. Widzisz, jakie porządne? Jadły przez chwilę w milczeniu,

0: Ciągle nie potrafiła powiedzieć tego nikomu w twarz. Tydzień wcześniej od znajomego dilera samochodów Tomek dostał do przetestowania Jeepa. Superauto. Nówka sztuka, bajer na bajerze. Mówiła, wpatrując się w drzewa za oknem. W drodze powrotnej miał prowadzić Tomasz, ale zaczęłam go prosić, żeby mi pozwolił. Trochę się droczyliśmy i w końcu zamilkła na chwilę. Zabrałam mu kluczyki i wsiadłam za kierownicę. A 5 kilometrów dalej już nie żył. Wypadliśmy na zakręcie z drogi, uderzyliśmy w drzewo. Zabiłam go. Gdyby to on prowadził, na pewno by się to nie stało. Nie była w stanie dłużej powstrzymywać łez. Spływały jej po policzkach na szyję, łaskocząc w najbardziej denerwujący sposób i wsiąkały w bluzkę, a Gabriela zaciskała bezsilnie dłonie, wbijając sobie paznokcie w ciało. Nie miała doświadczenia w płakaniu, a tym bardziej w płakaniu przy kimś. Bała się, że przyjaciółka zacznie ją pocieszać albo uspokajać, ale nic takiego się nie stało. Małgorzata po prostu podeszła do niej, otoczyła ramionami i mocno przytuliła. I trwały tak kilka minut, delikatnie się kołysząc, a to kołysanie zaskakująco koiło ból. Łzy powoli się kończyły, a w serce Gabrieli powracał spokój. W końcu przyjaciółka wypuściła ją z objęć i odgarnęła jej z czoła wilgotne włosy. Pamiętaj, musisz płakać, powiedziała, podając Gabi pudełko chusteczek. Płacz to najlepsze lekarstwo. Bez niego nie wyzdrowiejesz. Gabriela wzięła kilka chustek i osuszyła nimi opuchniętą twarz. A kto powiedział, że ja chcę wyzdrowieć? Czuję taką straszną gorycz, taki żal, ale to mi w jakiś sposób odpowiada. Jest karą, a ja zasłużyłam na karę. Małgorzata popatrzyła jej głęboko w oczy. A, więc jesteś już na drugim etapie. Na drugim etapie czego? Żałoby. Szok i otępienie już przeszłaś. Teraz jesteś w fazie tęsknoty i rozgoryczenia. To długa podróż, ale zawsze na końcu pojawia się akceptacja. A potem zamykasz ten rozdział i zaczynasz na nowo żyć. Ale ja go nigdy nie zamknę, powiedziała twardo Gabriela. Zawsze będzie bolało. Małgorzata wzięła swój kieliszek, wciąż do połowy napełniony czerwonym winem, i podeszła do zlewu. Popatrz, powiedziała. Odkręciła kran, puszczając wąską stróżkę wody. To jesteś ty, stuknęła paznokciem w kieliszek, a wino to twój ból po stracie. Woda, no cóż, woda to czas, to codzienność, która nas otacza. Woda to życie i popatrz, jak to działa. Podsunęła kieliszek pod kran, a woda zaczęła go wypełniać, rozrzedzając wino. Gabi patrzyła, jak płyn powoli zmienia kolor, staje się coraz jaśniejszy i jaśniejszy. W końcu zaczyna wylewać się z kieliszka, a po chwili zamiast wina w kieliszku znajdowała się już tylko czysta woda. Widzisz? Małgorzata podniosła kieliszek w górę. Tak będzie. Wszystko minie. Wszystko się wyklaruje. Tylko na razie nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić. Gabriela próbowała się uśmiechnąć. Nie jestem kieliszkiem, powiedziała. Oczywiście, że nie. Ty jesteś kubkiem, porządnym, ceramicznym kubkiem, ale nie chcę cię martwić. Z kubkami to działa tak samo, tylko mniej widać proces. Gabi najpierw poczuła ogromną wdzięczność do przyjaciółki, a zaraz potem paniczną chęć ucieczki. Poderwała się z miejsca. Przepraszam cię, muszę iść, powiedziała. Zadzwonię. Poczekaj, dam ci coś. Małgorzata wyszła z kuchni i po chwili wróciła, niosąc książkę. Trzymaj, podała ją Gabrieli, to prezent. Rów Mariański, przeczytała tytuł Gabi. Ja się nie interesuję oceanografią. To nie jest o oceanie, tylko o godzeniu się z czyjąś śmiercią. Przyspiesza proces. Przytuliły się na pożegnanie i Gabriela wyszła. Noc była ciepła i spokojna. Gabi ruszyła w stronę pensjonatu, a kiedy mijała stojący na chodniku kosz na śmieci, wrzuciła do niego książkę. Nie zamierzała niczego przyspieszać.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Siły rosyjskie zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi. W kilku punktach miasta wybuchły pożary, poinformował szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko. Jak dodał, obrona powietrzna odpiera atak. Tkaczenko przekazał, że rakiety uderzyły m.in. w magazyny w dzielnicy Hołosiwskiej. Na południu miasta mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi i dronami, a także, że uderzyły one m.in. we wschodnie przedmieścia stolicy, gdzie kilka samochodów stanęło w ogniu. Agencja France Press podkreśla, że Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym koalicja chętnych postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. Kraje Unii Europejskiej nie potrafią się dogadać w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Ministrowie spraw zagranicznych rozpatrywali go wczoraj w Brukseli. Ze słów szefowej unijnej dyplomacji wynika, że spór toczy się o poprawkę dotyczącą limitu ceny na rosyjską ropę transportowaną morzem. Jeśli korekta nie zostanie przyjęta do środy, cena za baryłkę rosyjskiej ropy skoczy z 44 do 58 dolarów, a to oczywiście oznacza większe wpływy dla Kremla na prowadzenie wojny. Niemieckie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Powód to cyberataki wymierzone w Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej, a także Ukrainę. Resort dyplomacji na platformie X napisał: cyberataki są nie do zaakceptowania. Odpowiadamy na nie zdecydowanie także dodatkowymi sankcjami. Wcześniej w związku z cyberatakami wymierzonymi we Francję, ale także inne kraje, w tym Polskę, wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef MSZ-u Francji. O cyberatakach mówi też Wielka Brytania. Londyn ogłosił pakiet sankcji wymierzonych w osoby i podmioty powiązane z rosyjskimi atakami. Przełom w sprawie ofiar zbrodni wołyńskiej. Szczecińscy naukowcy pod kierownictwem profesora Andrzeja Osowskiego pierwszy raz zidentyfikowali konkretne osoby zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów. To 8 byłych mieszkańców wsi Późniki w zachodniej Ukrainie, którzy od zakończenia wojny spoczywali w bezimiennym grobie. Dlaczego to taki przełom? Z profesorem Osowskim rozmawiał reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
1: Bo jak mówił mi profesor Andrzej Osowski, to pokazuje siłę polskiego państwa. W 80 lat od tragicznych wydarzeń potrafimy zidentyfikować osoby, o których praktycznie nic nie wiemy.
2: Niewiele jest w tej chwili państw, które są w stanie identyfikować absolutnie bezimienne ofiary, a państwo polskie jest w stanie. To pokazuje, w jakim miejscu dzisiaj się znajdujemy, jak dbamy o pamięć o swoich bliskich, którzy zginęli przeszło 80 lat temu.
1: Jak dodaje Osowski, to też pokazuje, w którym kierunku powinny iść wszystkie ekshumacje na Wołyniu, by nie chodziło jedynie o przeniesienie szczątków z jednego grobu do drugiego, ale rzeczywistą identyfikację ofiar. Łuck. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Wkrótce rodziny ofiar będą mogły umieścić tabliczki z nazwiskami krewnych na grobach na cmentarzu w Późnikach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi nie planom poszerzenia granic Częstochowy. Miasto chce przejąć część gminy Poczesna, gdzie jest należące do niego składowisko odpadów, którego rozbudowę od lat blokuje gmina. MSWiA uznało jednak, że argumenty Częstochowy są niewystarczające, wskazując m.in. na sprzeciw mieszkańców i ochrony środowiska. Włodzimierz tutaj z Urzędu Miasta przekonuje, że to nie koniec sprawy i miasto czeka na ostateczną decyzję rządu.
3: Jest potrzebne jakieś porozumienie związane z właściwym, prawidłowym funkcjonowaniem tej instalacji, a jednocześnie wskazaliśmy na to, że w końcu gmina ma tam tak naprawdę kilkaset hektarów, które chciałaby w jakiś sposób wykorzystać.
0: Projektem rząd ma się zająć do końca lipca. Weterynarze wzięli się za koniec nadmorskiego oka, wszystkie przebadali, zważyli i sprawdzili, jak się trzymają. Na 280 zbadanych zwierząt tylko 2 definitywnie nie nadawały się do ciągnięcia wozów na jednej z najpopularniejszych tras turystycznych. Dziennikarz Radia Z Marcin Friedrich zajrzał w końskie karty zdrowia. Jakie są wnioski?
4: Że konie są w dobrej kondycji. Jedyny generalny problem, z którym się borykają, to nieumiarkowanie w jedzeniu. Są tak dobrze utrzymane i karmione, że mają problem z utrzymaniem linii, mówi mi specjalista od końskiego zdrowia Piotr Szpotański.
5: Po prostu jest kwestia regularnej pracy i umięśnienia. Konie są generalnie, są przekarmiane.
4: Ruch więc, jak przekonuje, przysłuży się ich zdrowiu. To jednak nie przekonuje organizacji prozwierzęcych, które od lat domagają się kategorycznego zakazu konnego transportu turystów do Morskiego Oka. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Od ubiegłego roku turystów wożą też 4 elektryczne busy. W sumie ma być ich 20. Teraz o tym, jak Łódź zamierza sobie radzić z ociepleniem klimatu. Trwa tam pionierski projekt przywrócenia na powierzchnię rzeki przez 10-lecia ukrytej w podziemnym kanale. Chodzi o rzekę Lamus. Wydobycie jej na powierzchnię ma ograniczyć skutki tzw. miejskiej wyspy ciepła, donosi z Łodzi reporter Radia Z Mateusz Szkudlar.
6: Lamus przepływa pod łódzkim parkiem Kilińskiego. Rzeka zostanie odkryta w jego centralnej części, a jej koryto będzie miało szerokość mniej więcej metra. Poziom wody będzie uzależniony od opadów. Cały projekt został przygotowany ze wsparciem hydrologów. Cel to oczyszczanie w sposób naturalny wody opadowej. Odwracamy pewien niekorzystny trend, mówił mi hydroinżynier Piotr Wierzbicki.
7: Początek odwrócenia tego niechlubnego trendu betonowania miasta.
6: Do rzeki w czasach fabrykanckich trafiały ścieki. To właśnie dlatego została ukryta pod ziemią. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Prace mają skończyć się w tym roku. Wokół rzeki ma też powstać rekreacyjna przestrzeń dla mieszkańców. FIFA znów pominęła Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie został wyznaczony do pierwszego półfinału Mistrzostw Świata, w którym dziś Francja zagra z Hiszpanią. Czy Marciniak ma jeszcze szansę na jakiś mecz na tym mundialu? O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Tak, ale możliwości jest coraz mniej. Może poprowadzić drugi półfinał, w którym Anglia zmierzy się z Argentyną, ale szanse na to spotkanie wydają się małe. Marciniak sędziował już mecz Albiceleste w fazie grupowej i wywołał sporo kontrowersji, kiedy nie pokazał czerwonej kartki Leo Messiemu. Po półfinałach zostanie jeszcze pojedynek o trzecie miejsce oraz finał i według francuskiego dziennika L'Equipe Polak ma być jednym z faworytów do poprowadzenia najważniejszego meczu turnieju.
0: Marciniak raz już prowadził finał mundialu 4 lata temu w Katarze. Czerwcowe zadłużenie Norwegów na kartach kredytowych było w przeliczeniu o ponad 0,5 miliarda złotych wyższe niż miesiąc wcześniej. Według ekonomistów za znaczną część tego wzrostu odpowiadają wydatki związane z mundialem. Norwegowie płacili za jedzenie, napoje, koszulki reprezentacji oraz oglądanie spotkań w lokalach i strefach kibica. Norwegia odpadła z Mistrzostw Świata po ćwierćfinałowej porażce z Anglią. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: A razem z nami posłanka Joanna Mucha z Komisji Zdrowia w Sejmie, bo o zdrowie między innymi dziś pytamy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na początek krótka piłka jak zawsze, konkretne pytanie. Czy rząd da radę zreformować szpitale? Tak czy nie?
10: Nie.
1: Tak odpowiada nasz gość. Zobaczmy, co na to słuchacze.
10: Ale to nie
1: sonda
10: jest
1: na
10: tylko kwestia reformy szpitali.
1: Już o tym rozmawiamy. Sonda na Radio Z.pl już ruszyła. Gdyby przyszedł do pani dzisiaj premier i powiedział, jest super ważna misja, proszę pokierować Ministerstwem Zdrowia. Bierze pani tę robotę?
10: To było zawsze moje największe marzenie, ale to jest marzenie tego typu, które kiedy się spełniają, to człowiek żałuje, że się spełniają.
1: Więc magister zarządzania, doktor od ekonomii zdrowia, jeszcze studia podyplomowe z ekonomiki zdrowia.
10: Tak jest.
1: W papierach wszystko się zgadza.
10: W papierach wszystko się zgadza. To jest misja samobójcza. Gdyby pan premier mnie do takiej misji powołał, nie uchylałabym się. Natomiast nie sądzę, żeby taki scenariusz miał się zdarzyć.
1: Ale myśli pani, że na nieco ponad rok przed wyborami da się wypracować rozwiązania, omówić je z lekarzami, wynegocjować i wprowadzić w życie, żeby coś się naprawdę zmieniło?
10: W ciągu roku można właśnie wypracować kierunki i przekonać do nich różnych interesariuszy, natomiast w ciągu roku pacjenci nie odczują poprawy. Ja myślę, że realną poprawę pacjenci są w stanie odczuć po 3 latach takiej dobrej, naprawdę bardzo gęstej, bardzo intensywnej reformy. Czyli straciliśmy. Te 2,5 roku straciliśmy.
1: Mówi pani jak Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy w Sejmie. 2 lata w służbie zdrowia zostały zmarnowane. Od początku mówiliśmy, że trzeba zacząć na początku kadencji. Uważam, że jesteśmy w grubym niedoczasie. Czyli rząd zmarnował 2,5 roku rządzenia?
10: Spójrzmy tylko na te wynagrodzenia lekarzy, bo naprawdę wszyscy o nich wiedzieli. Pani ministra Leszczyna przygotowała przecież ustawę o tym, żeby właśnie te kominy płacowe zlikwidować.
1: I ministra Leszczyna wiedziała, że jest taka patologia?
10: Ale rzeczywiście, że tak.
1: I nic z tym nie zrobiła.
10: Natomiast pani ministra, dzisiejsza ministra zdrowia, pani Jolanta Sobierańska-Grenda, przecież ona jest specjalistką od szpitalnictwa właśnie. Ona sama, dokładnie, ona sama konsolidowała szpitale. Jeśli ktoś mi powie, że ona nie wiedziała, jakie są wynagrodzenia w szpitalach, to sorry, ale to jest po prostu nieprawda. Więc trzeba było wkurzyć się, ja mówię o panu premierze, trochę wcześniej i trzeba było naprawdę postawić tę sprawę jako jeden z tematów, a to jest jeden z 10-15 grubych tematów, które trzeba wziąć na ruszt natychmiast.
1: I dowiadujemy się dzień po dniu czegoś zupełnie nowego. Na przykład, najnowszy
10: będziemy
1: przykład.
10: Będziemy się dowiadywać.
1: Prawie 1 800 000 złotych, tyle w rok zarobił lekarz zatrudniony w powiatowym szpitalu w Braniewie. Interia i Polsat News podały, że w jednym miesiącu medyk rozliczył ponad 1000 godzin pracy,
11: czasie, gdy miesiąc ma maksymalnie 744 godziny.
10: W Kaliszu, jeśli dobrze sobie przypominam, było 4 lekarzy, którzy zarobili łącznie 10 milionów w ciągu roku i to było dokładnie tyle, ile szpital miał zadłużenia. To są naprawdę sytuacje, które nie są pojedyncze czy wyjątkowe, tylko raczej są pewnego rodzaju systemowe.
11: I słyszy pani hasło, z lekarzami nikt nie wygrał. Tak mówi szef Izby Lekarskiej. Teraz rząd wygra?
10: Zdecydowana większość lekarzy też nie pochwala tego typu sytuacji, żeby były takie kominy płacowe. Oni też wiedzą, że są nieprawidłowości i chcą doprowadzić do tego, żeby te nieprawidłowości wyeliminować, dlatego że to ich wszystkich obciąża. Tylko gdzie są te nieprawidłowości, to my jeszcze tutaj w tej rozmowie tego nie powiedzieliśmy.
11: Gdzie jest klucz do sukcesu dzisiaj? Jak pani patrzy na te propozycje Ministerstwa Zdrowia? Tam jest rozwiązanie, które jest kluczem?
10: Nie, te rozwiązania idą w dobrym kierunku, natomiast one są... To są złe propozycje. One nie rozwiążą problemu. One mogą
11: idą w dobrym kierunku, ale złe propozycje.
10: My musimy pozbyć się kominów płacowych. Musimy sprawić, że praca lekarzy będzie rejestrowana, nie będzie możliwa bilokacja. Musimy dokładniej sprawdzać tę pracę i to jest kierunek, który obrała pani ministra. Natomiast zaproponowane propozycje nie przyniosą niczego dobrego systemowi. Jeśli ktoś chce zatrudnić lekarza na czas pracy i płacić mu za czas pracy, to w tym czasie pracy ten lekarz wykona mniej procedur medycznych. A jak wykona mniej procedur medycznych, to zwiększą się kolejki, albo pacjenci pójdą, pacjenci pójdą do sektora prywatnego.
11: Czyli pacjenci stracą
10: ale
11: na tych
10: oczywiście,
11: propozycjach.
10: Znaczy system cały straci, ale jest jeszcze drugi element, który jest niezwykle istotny, bo te procedury, które są dzisiaj sprawozdawane, szczególnie w szpitalnictwie, NFZ nie pilnuje, czy dokładnie rzeczywiście ta procedura została wykonana, czy jakaś tańsza i prosta.
11: I słyszy pani, że mają być kontrole, jeszcze bardziej zaawansowane niż do tej
10: pory. NFZ nie kontroluje też zupełnie podstawowej kwestii, czyli czy ta procedura była potrzebna pacjentowi. Bo ja mam dzisiaj całe mnóstwo informacji z sektora, że proponuje się procedury, które nie są niezbędne, które są naddatkowe i które mogą wręcz szkodzić pacjentowi. Więc to są te dwie rzeczy, gdzie po prostu NFZ musi zacząć działać.
11: Pani poseł, Ryszard Petru zapowiada, że przychodzi do ofensywy, buduje nową partię. Zaprosił panią na pokład?
10: My jesteśmy w ciągłym kontakcie z Ryszardem, ale ja od czasu wyborów w naszej partii Polsce 2050 mówiłam, że żaden nowy projekt się nie uda i że nie jestem za tym, żeby tworzyć nowy projekt.
11: Nie uda się, bo wyborcom niepotrzebna jest już dzisiaj żadna nowa partia?
10: Nie uda się, bo jeśli mieliśmy projekt Polska 2050, który się składał z dwóch elementów, takiego bardziej społecznego i takiego bardziej liberalnego, to on był jedynym projektem, który na scenie politycznej mógł zaistnieć. Jeśli teraz to się podzieliło na dwie części, żaden z tych projektów nie ma szans.
11: Ale jeszcze niedawno mówiła pani tak, naród potrzebuje partii centrum, partii dla normalsów, ale ja dzisiaj na polskiej scenie politycznej takiej partii nie widzę. No to
10: dlatego,
11: może właśnie Petru proponuje teraz taką partię.
10: Dlatego, że to musi być partia, która oddycha dwoma płucami. Właśnie i tym społecznym, i tym liberalnym. W momencie, w którym te dwie partie tworzą dwa oddzielne projekty polityczne, żaden z nich nie zadziała, żaden z nich nie wyjdzie.
11: Ryszard Petru mówi, to będzie partia do bólu gospodarczo-pragmatyczna, antyksenofobiczna i proeuropejska.
10: Tak, i sam mówię o tym, że chcę zbudować taką konfederację light i to rzeczywiście jest na naszej scenie politycznej potrzebne.
11: I to jest
10: z tym,
11: do zrobienia?
10: Że...
11: Petru może złowić
10: nie,
11: tych wyborców Konfederacji?
10: Część złowi, ale moim zdaniem to nie jest projekt, który ma szansę zagnieździć się na polskiej scenie politycznej i przekroczyć próg wyborczy.
11: Ale myśli pani, że ta konfederacja light ostatecznie pójdzie do wyborów z list Koalicji Obywatelskiej?
10: Myślę, że są takie starania już dzisiaj czynione, żeby rzeczywiście ludzie, którzy są związani z tym środowiskiem, znaleźć się na listach koalicji.
11: Ale pani stoi z boku i zakłada, że nie ma pani już planów politycznych na najbliższą przyszłość.
10: To jest mój bazowy scenariusz.
11: Z uśmiechem na twarzy.
10: W październiku, tak, można się bardzo, bardzo naprawdę cieszyć po 20 latach służby dla kraju, że ten czas służby się kończy.
11: W październiku przyszłego roku.
10: Tak, czyli wtedy, kiedy kończy się kadencja.
11: A gdyby Szymon Hołownia odzyskał wpływy w Polsce 2050, mógłby panią zatrzymać w polityce?
10: Nie, Szymon niestety zawiódł moje zaufanie i zaufanie bardzo wielu osób i ja powtórnie nie byłabym w stanie mu zaufać.
11: No, dziennik Gazeta Prawna pisał ostatnio, że Hołownia chce odzyskać inicjatywę, a Polska Agencja Prasowa donosiła, że Hołownia chce być szefem klubu parlamentarnego Polski 2050.
10: Dokonuję takich prób, mam kontakt z ludźmi z Polski 2050. Jeszcze raz powiem, żaden z tych projektów nie jest projektem politycznym, który mógłby zaistnieć na scenie politycznej i pozostać na tej scenie politycznej.
11: Pani poseł, Ryszard Petru mówi, że potrzebna jest głęboka rekonstrukcja rządu, bo tak się wygrywa wybory. Tędy droga?
10: Ja nie rozumiem tego rządu, panie redaktorze.
11: Co to znaczy?
10: To znaczy, że poza naprawdę nielicznymi wyjątkami funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny.
11: Kto ich wybrał?
10: Wybrał ich pan premier.
11: Nie, natomiast koalicjanci wskazywali kandydatów na ministrów.
10: Tak, i ja naprawdę nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji, a dzisiaj mam wręcz wrażenie, że ten rząd działa trochę na zasadzie, może nie sam rząd w sensie kadry ministrów, wiceministrów, ale niżej, kiedy schodzimy już do kadry urzędniczej, że działa trochę na zasadzie strajku włoskiego, bo tam się po prostu wszystko zatrzymało, Polska stanęła.
11: Ale problemem są konkretne osoby w rządzie, czy problem jest w ogóle gdzie indziej, nie w personaliach?
10: Problem jest w niezarysowaniu żadnej strategii. To pierwsze moje wykształcenie, o którym pan mówił, zarządzanie, to jest zarządzanie strategiczne. My nie mamy strategii w tej chwili dla Polski. Poza tym, że mamy naprawdę bardzo dobrą strategię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to cała reszta reformy naszego kraju zupełnie się zatrzymała.
11: Donald Tusk tego nie widzi?
10: Ja dlatego mówię, że ja tego nie rozumiem. Zatrzymały się wszystkie mechanizmy kontrolne, więc nie mamy dzisiaj, czy to jest prokuratura, czy to jest sąd, czy to jest właśnie NFZ, który nie kontroluje lekarzy. Mam takie poczucie, że Polska stanęła.
11: To my na chwilę też stajemy, bo za chwilę przeniesiemy się do internetu, ale zanim jeszcze krótka piłka, po raz drugi trzy pytania na koniec tej części naszej rozmowy. Obecna koalicja przegra wybory przez Szpital Południowy, tak czy nie?
10: Nie. Myślę, że wygra. Mimo wszystko.
11: Rafał Trzaskowski osłabia Koalicję Obywatelską, tak czy nie?
10: Uchylam się od tej odpowiedzi.
11: Dlaczego?
10: Dlatego, że nie chcę jakby uderzać w Rafała Trzaskowskiego.
11: Czyli brak odpowiedzi jest jednak dość jednoznaczną odpowiedzią. Polska 2050 wejdzie do kolejnego Sejmu, tak czy nie?
10: Myślę, że nie.
11: W naszej sondzie pytaliśmy, czy rząd da radę zreformować szpitale. Brak wiary w narodzie. 22% odpowiedzi tak, 78% odpowiedzi nie. Tak wyglądają wyniki sondy. Pokazujemy je na radio.z.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
9: To jest gość Radia Z.
11: A żałuje pani wstąpienia do Polski 2050?
10: Nie, nie żałuję, dlatego że na tym etapie, kiedy ta partia była tworzona, ona naprawdę miała szansę zaistnieć i rzeczywiście w kolejnej kadencji zbudować sobie pozycję. Natomiast po prostu kilka osób popełniło bardzo istotne błędy i dlatego to się nie udało.
11: I nie żałuje pani wyjścia z Polski 2050?
10: Nie, nie żałuję. Ja przypomnę i mówiłam o tym w wielu wywiadach, że wtedy, kiedy wyszłam z Platformy Obywatelskiej, naprawdę miałam zamiar już jakby pójść na rynek do pracy i zajmować się po prostu innymi tematami, więc dałam szansę Polsce 2050, to jest dodatkowa kadencja, którą byłam w Sejmie, ale niestety nie wierzę już w ten projekt.
11: No to pisząc o rekonstrukcji, dziennik Gazeta Prawna donosi tak. Premier przygotowuje zmiany w gabinecie, a w kuluarach pojawiają się spekulacje, że najchętniej zerwałby współpracę z szefową Polski 2050. Pani bywa w tych kuluarach. To właśnie tam słychać?
10: Od dawna. Nie od dzisiaj, nie od tygodnia, nie od miesiąca. Natomiast w tym temacie akurat bieg zdarzeń może być dość zaskakujący. Więcej nie mogę powiedzieć, bo to są moje jakby źródła informacji, o których nie mogę szerzej opowiadać.
11: Szymon Hołownia pomoże premierowi Tuskowi w tej sprawie i doprowadzi do tego, że on znajdzie się w rządzie zamiast Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
10: Szymon Hołownia jest na pewno znacznie bardziej koncyliacyjny niż Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i naprawdę bardziej chce działać na rzecz koalicji. Z tym, że pamiętajmy, bo to jest prawda, o czym mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, że ta koalicja nie działa. Znaczy nie ma spotkań koalicyjnych, nie ma uzgodnień koalicyjnych. Czy pan widział, żeby przy tym planie dotyczącym reformy zdrowia odbyło się jakiekolwiek spotkanie koalicyjne?
11: W tym tygodniu było spotkanie koalicyjne, czytałem w mediach.
10: Jakiekolwiek ustalenia dotyczące tego, jakie kierunki reformy?
11: Tego
10: ja przegapiłam tę informację.
11: Co jest efektem
10: natomiast,
11: tego spotkania.
10: Natomiast mam wrażenie, że tu jest, że to nie jest, że to jest koalicja tylko na poziomie, czy w tym momencie, kiedy trzeba głosy oddawać w Sejmie, nigdzie więcej.
11: No dobrze, ale powiedziała pani przed chwilą, że ta koalicja jednak wygra następne wybory. I tak. To jest o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno mówiła pani, że Donald Tusk nie doprowadzi Koalicji Obywatelskiej do zwycięstwa w wyborach.
10: Wie pan, co jest moim zdaniem... Tak, zmieniło się. Zmienił to program Safe. W moim przekonaniu program Safe, absolutnie niewiarygodny sukces polskiego rządu, sprawi, że moim zdaniem na dzisiaj, jeśli to nie zostanie zaprzepaszczone, bo jest wiele sposobów na to, żeby to zaprzepaścić, da temu rządowi te głosy, które są potrzebne do tego, żeby wygrać.
11: Czyli mówi pani dzisiaj inaczej niż w październiku. Dzisiaj pani mówi, Tusk poprowadzi Koalicję Obywatelską do zwycięstwa.
10: W październiku nie było Safe, więc wydaje mi się, że na tym projekcie rzeczywiście można zbudować zwycięstwo.
11: A jest w ogóle w Koalicji Obywatelskiej ktoś inny, ktoś lepszy od Tuska, kto mógłby dać zwycięstwo tej partii w wyborach?
10: Nie odpowiem na takie pytanie, dlatego że polityk musi sobie wygryźć zwycięstwo i miejsce na scenie politycznej, więc tu nie ma wskazywania paluchem, kto mógłby zamiast Donalda Tuska poprowadzić dzisiaj koalicję. Natomiast
11: pytanie, czy pani widzi kogoś takiego, komu się chce gryźć?
10: Widzę. Zupełnie pojedyncza osoba, ale widzę. Natomiast dzisiaj sytuacja jest taka, jaka jest. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Ja nie rozumiem, dlaczego ten rząd traci czas, jeśli chodzi o reformowanie Polski, reformowanie nas wewnątrz. Bo samo bezpieczeństwo to nie jest naprawdę wszystko.
11: No to Polska 2050 organizuje w najbliższy wtorek okrągły stół dla ochrony zdrowia. Dostała pani zaproszenie?
10: Nie, nie dostałam zaproszenia. Jeśli dostanę, to chętnie pójdę na ten stół. To przygotowuje Wioleta Tomczak, przepraszam, posłanka, która jest naprawdę bardzo dobrą specjalistką. Ona ma wykształcenie ze zdrowia publicznego. Świetna dziewczyna. No,
11: czytam, że zaproszono m.in. ministra zdrowia, ośrodek prezydencki, przedstawicieli klubów parlamentarnych, a także ekspertów. Ale zastanawiam się, bo to nie pierwszy okrągły stół, jeśli rzeczywiście się odbędzie, czy takie rozmowy mogą dać coś więcej niż tylko wspólne zdjęcie i poczucie, że rzeczywiście coś się wydarzyło.
10: Nie mam poczucia, że tego typu inicjatywy przynoszą jakąkolwiek zmianę. Nie ma wspólnej strategii koalicji, nie ma w ogóle strategii na reformę opieki zdrowotnej.
11: No bo każda partia ma swój pomysł, swoją ustawę napisała.
10: Ale wie pan, chodzę w tej chwili PSL. Po mediach i błagam o to, żeby nie rzucać systemem o ścianę. Naprawdę. Bo jeśli ktoś dzisiaj proponuje, żeby zamiast systemu składkowego przejść na budżetowy, albo żeby w jednej chwili zakazać połączenia systemu publicznego i prywatnego, to są tego typu rewolucje, które powodują rok chaosu, 2 lata chaosu, nie przynoszą naprawdę nic dobrego, przynoszą tylko skutki tego chaosu.
11: Te rewolucje idą dalej, na przykład pomysł zburzyć NFZ, podzielić go na osobne, odrębne, konkurujące ze sobą fundusze czy kasy chorych.
10: 2 lata chaosu, żadnego uzysku. Proszę mi wierzyć, znaczy połączenie kas chorych w jeden NFZ tak naprawdę jakby sposób funkcjonowania jest bardzo podobny. Ten system potrzebuje kilkuset drobnych zmian. To jest tak, jakby się usiadło przed taką wielką tablicą, gdzie jest setki pokręteł i przekręcając jedno z tych pokręteł, wszystkie pozostałe też się zmieniają, bo ten system jest współzależny.
11: Jak miksowanie dźwięku.
10: Trochę
11: no to
10: tak.
11: Wśród tych kilkuset zmian, na przykład taka, szpitale powinny być tylko rządowe, nie samorządowe. Co pani na to?
10: Uważam, że szpitale powiatowe, które dzisiaj działają pod starostą, powinny być wszystkie funkcjonować pod wojewodą.
11: Czyli byłyby rządowe de facto.
10: Byłyby na innym poziomie samorządu, co by to wymuszałoby też zmiany w ogóle w samym systemie samorządności. Co by to dało? Koordynację między szpitalami powiatowymi, które są na terenie danego województwa, bo dzisiaj one dublują się i jeśli chodzi o oddziały, i jeśli chodzi o sprzęt, i jeśli chodzi o różnego rodzaju inwestycje.
11: No bo każdy starosta nie chce oddać tego, co ma u siebie, no bo dlaczego miałby oddawać?
10: Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przerosty zatrudnienia, które są w szpitalach powiatowych, które wynikają z politycznych względów, nie boję się tego powiedzieć, to też mogłoby zostać zlikwidowane.
11: A może trzeba skorzystać z pani pomysłu, z tytułu doktoratu sprzed lat, racjonalizacja publicznej służby zdrowia w Polsce poprzez system dopłat pacjentów do usług medycznych.
10: Ja w tym dlatego zajęłam się dopłatami w 2004 roku bodaj, kiedy zaczęłam się interesować systemem, bo byłam bardzo przeciwna dopłatom. I z mojego doktoratu, z moich badań, bo ja przeprowadziłam naprawdę bardzo szerokie badania, wynikło, że dopłaty, jeśli się uwzględni koszt administracyjny, nie są dobre dla systemu. Nie są dobre dla systemu.
11: Nie naprawią tego systemu.
10: Nie naprawią tego systemu, dlatego że dopłaty jakby w teorii ekonomii wywołują jeden efekt w postaci takiej, że nie nadużywamy danej usługi, która jest darmowa, natomiast wywołują jeszcze jeden efekt, czyli opóźniają pójście do lekarza. A opóźnienie pójścia do lekarza...
11: Dlaczego?
10: Dlatego, że jeśli ktoś ma zapłacić na przykład nie tylko za siebie, ale też za dzieci, to może się zastanowi, a może za tydzień jak pójdę, znaczy, a może wyzdrowieje w międzyczasie. Jak pójdzie tydzień później, to jego choroba, czy miesiąc później, czy dwa miesiące później, jego choroba jest bardziej zaawansowana i jest droższa.
11: To pojawia się
10: leczenie.
11: Jeszcze jeden pomysł, żeby płacone, czy żeby opłata była za te wizyty, z których nie skorzystałem, chociaż się umówiłem. Nie przyszedłem, płacę.
10: Najpierw zacznijmy od tego, żeby ucyfrowić to umawianie się na nasze wizyty. Jeśli wtedy będziemy mieli system, który informuje, który przypomina SMS-owo o tych wizytach, a w takie systemy już w wielu miejscach istnieją, to dopiero wtedy myślmy o dalszych jakby krokach.
11: No słyszymy, że będzie e-kolejka, że będzie e-rejestracja. Co ciekawe,
10: ona już jest.
11: Tak, w niektórych obszarach.
10: Protezach.
11: Tak, ale wiemy, że ta e-kolejka, czy rejestracja na operację ma być dopiero w zasadzie po wyborach w pełni funkcjonująca. I Adrian Zandberg komentuje, im się chyba naprawdę znudziło rządzenie.
10: To jest trudny system. Moim zdaniem 4 lata rządzenia absolutnie powinny wystarczyć do tego, żeby przygotować ten system. Tylko proszę pamiętać, że to też nie jest czarodziejska różdżka, która wszystko załatwi. Dlatego, że pacjent, który jest zapisany do kolejki, lekarz powiedziałby, może się zaostrzyć. Czyli może być niezbędna interwencja, która jest szybsza.
11: Czyli w którymś momencie musi być przeniesiony w tej kolejce na górę.
10: I to też jest pewnego rodzaju kontinuum. To nie jest tak, że to zaostrzenie jest jakby takim pstryczkiem on lub off.
11: Chce pani powiedzieć, że będą politycy na przykład przychodzili, żeby ich przysunąć w kolejce i wtedy powie się, że zaostrzyło im się, proszę bardzo,
10: wchodzi pan bez kolejki. Chcę powiedzieć, że to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów naszego systemu, bo to też, to jest na pewno krok w absolutnie dobrym kierunku, natomiast nie rozwiąże wszystkich problemów systemu.
11: Jeśli pani poseł Prawo i Sprawiedliwość mówi dzisiaj, podniesiemy drugi próg podatkowy do 180 tysięcy złotych, jeśli wygramy wybory, to rząd może sobie pozwolić dzisiaj na to, żeby nie podnieść tego progu przed wyborami, choćby do 140 tysięcy?
10: Mnie drażni w sposób absolutnie niewiarygodny ta debata o tym, żeby podnieść progi. Czyli podniesiemy w tej chwili drugi próg, spowodujemy, że do czasu, kiedy inflacja znowu nie urośnie, to problem, który dzisiaj mamy u określonej grupy ludzi, przesunie się na trochę wyższą grupę ludzi. Nasz system podatkowy jest jednym z najgorszych w krajach OECD, jednym z najgorszych w Unii Europejskiej. Może zaczniemy myśleć o nim całościowo, a nie tylko przenosząc problem z jednego miejsca na drugie
11: miejsce. Jak tu oboje siedzimy, wiemy, że jak zaczniemy myśleć całościowo, to my do emerytury nie doczekamy.
10: Były
11: pewnie
10: takie propozycje. W 2015 roku szliśmy jako Platforma Obywatelska z całościową propozycją zmiany systemu właśnie opodatkowania, właśnie progów wyborczych.
11: Super, tylko że tu i teraz jest problem i mówi o tym na przykład Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, od wielu tygodni powtarza, nie możemy zabijać klasy średniej. System podatkowy jest dramatycznie niesprawiedliwy, krzywdzi tych, którzy zarabiają średnio, na przykład nauczycieli, którzy wzięli dodatkowe godziny i de facto podatek im zjadł.
10: Dlatego proponuję rozwiązania prostackie, a nie rzeczywiście działające i nie rzeczywiście funkcjonujące.
11: Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje prostackie rozwiązanie problemu?
10: Tak samo jak pan prezydent, bo pan prezydent również proponuje bardzo podobne rozwiązanie. To nie są rozwiązania, które są jakby na nasz poziom rozwoju kraju. My naprawdę musimy zająć się tym trochę bardziej no tak od dołu, od całościowo, systemowo.
11: Pytanie tylko, czy wyborcy nie oczekują tego prostackiego rozwiązania, to jedno, a drugie, czy jeśli go nie będzie, to Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej zagra znaną dobrze płytą. Pieniędzy nie ma i nie będzie.
10: My będziemy przypominać, że spełnienie tego typu obietnic ze strony Prawa i Sprawiedliwości oznacza jedno. Gigantyczną inflację. Bo oni tylko wtedy są w stanie spełnić tego typu obietnice.
11: A gdyby miała pani dzisiaj wytłumaczyć potencjalnemu wyborcy, dlaczego miałby zagłosować na was, w sensie waszą stronę demokratyczną, a nie stronę, która rządziła wcześniej, to co pani powie?
10: Powiem, że kolejne rządy prawicy to już jest zabetonowanie polskiej sceny politycznej na 20 lat, tak jak to było na Węgrzech. Bo oni nie cofną się naprawdę już przed niczym i to nie jest zatrzymanie Polski, tak jak dzisiaj się dzieje, tylko cofnięcie Polski o kilka dekad i w moim przekonaniu w konsekwencji też wyprowadzenie z Unii Europejskiej.
11: Pani poseł, Sejm szykuje się do wybrania nowego rzecznika praw obywatelskich. To za chwilę się będzie działo na Wiejskiej. Będą publiczne przesłuchania kandydatów. Adam Borowski, Sylwia Gregorczyk-Abram. Zgłoszona jest ona przez Koalicję Obywatelską. Politycy PiSu mówią, że Sylwia Gregorczyk-Abram była powiązana z grupą Wejście, na której omawiano przejęcie, odbicie mediów publicznych. Czy w czasie przesłuchania w Sejmie zapyta pani kandydatkę, czy to prawda?
10: Ja bardzo cenię Sylwię Gregorczyk-Abram, która walczyła o polską praworządność. I to nie jest związane z żadną stroną, jakby z żadną partią na scenie politycznej. To była walka o praworządność, o to, żebyśmy właśnie między innymi zostali w Unii Europejskiej. Sprawy tej grupy nie znam, więc...
11: Ta dyskusja trwa od wielu miesięcy.
10: Ona zostanie zapewne zapytana
11: przez... Czy dla pani to jest ważne? Czy Sylwia Gregorczyk-Abram miała związek z przejmowaniem mediów publicznych w czasie rządów?
10: Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Jeśli zostanie zapytana i odpowie na to pytanie, zapewne odpowie na to pytanie, będę miała szansę wyrobić sobie na ten temat zdanie. Dzisiaj
11: ale
10: nie mam
11: czy
10: zdania
11: pani zapyta
10: temat.
11: O to? Czy dla pani to jest ważne?
10: Myślę, że zostanie zapytana przez ludzi z prawej strony sceny politycznej.
11: Nie, no, ale pytanie jest takie, czy głosując nad kandydaturą, powinna mieć pani jasność w tej sprawie?
10: Powinna mieć jasność i wyrobię sobie wtedy zdanie na ten temat.
11: A jeśli to prawda, jeśli Sylwia Gregorczyk-Abram była w grupie Wejście, to pytanie, powinna być rzecznikiem praw obywatelskich?
10: To wtedy pytanie, czym ta grupa się zajmowała, na czym polegało jej jakby działanie. Ja naprawdę nic nie wiem na ten temat, więc trudno mi się odnieść.
11: To spójrzmy do pytań naszych słuchaczy, widzów, internautów. Pan Robert pyta panią, pani poseł. I stwierdza przy okazji, trochę szkoda, żeby tak pracowita i ambitna posłanka zrezygnowała z pracy w Sejmie. Czy możliwy jest pani powrót za jakiś czas do Polski 2050, w której moim zdaniem realizowała się pani na 100%?
10: Nie realizowałam się niestety na 100% i to moi koledzy wiedzą, jak to wyglądało. Bardzo dziękuję, bo to bardzo, bardzo pochlebna opinia i bardzo, bardzo miła. Ja w tej chwili jestem na etapie takim, w którym rzeczywiście rozpoczynam jakieś rozmowy dotyczące przyszłej pracy i powiem wprost, najbardziej na świecie chciałabym pracować w jakimś miejscu, gdzie nadal służyłabym Polsce. I ja po prostu kocham ten kraj i naprawdę uważam, że te 20 lat doświadczenia to jest coś, co jest warte tego, żeby tego użyć. I nawet gdybym miała dwie oferty, jedną z rynku, drugą pracę dla Polski, ale za mniejsze pieniądze, bo to zawsze będą mniejsze pieniądze, to wybiorę pracę dla Polski.
11: Z kim pani o tym rozmawia?
10: No są takie miejsca, gdzie jeszcze można tę moją wiedzę spożytkować.
11: No to może to jest kierunek, o który chodzi. 20. gospodarka świata, tak się podpisuje słuchacz, a pyta tak. Czy prawdą jest, że planuje pani start na prezydent miasta Lublin?
10: Nie, nie mam takich planów. 20. gospodarka świata, ja wciąż powtarzam, jesteśmy 20. gospodarką świata we wszystkich wskaźnikach jakościowych dotyczących funkcjonowania naszego państwa. Jesteśmy w okolicach 40. miejsca. Coś tu się rozjechało.
11: Twarz Andrzeja. Dlaczego w proponowanych zmianach dotyczących służby zdrowia nie ma nic o nagminnym wystawianiu skierowań na badania, zabiegi opłacane z NFZ przez lekarzy podczas swojej prywatnej praktyki tego słuchaczy?
10: To jest ten temat rozdzielenia prywatnego i publicznego systemu, który jest dobrym kierunkiem, ale to trzeba przygotować. To nie może być coś, co się zdarzy natychmiast, dlatego że wtedy spowodowałoby odpływ lekarzy do sektora prywatnego. Natomiast tak, oczywiście to trzeba uregulować i to jest jeden z tych elementów, których nie kontroluje NFZ.
11: To pan Kolano pyta też o te pieniądze, bo pyta tak, jakie efekty przyniesie ograniczenie zarobków lekarzy zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia? Czy nie obawia się pani, że doprowadzi do odpływu zabiegowców do sektora prywatnego? Jeszcze bardziej zniechęci młodych medyków do wybierania specjalizacji o podwyższonym ryzyku zabiegowych na SOSZ.
10: Dwa efekty moim zdaniem, które zobaczę w szpitalnictwie, to jest spadek liczby procedur medycznych wykonywanych, bo jak lekarz pracuje na godzinę, to pracuje wolniej, po prostu wolniej. I drugi efekt, który jest bardzo niebezpieczny, odpływ lekarzy ze szpitali powiatowych, bo jeśli oni będą musieli jakby pokazywać swój czas pracy, to zrezygnują z pracy w szpitalu powiatowym. Efekt, rewolucja niekoordynowana przez nikogo, jeśli chodzi o szpitalnictwo powiatowe.
11: Tylko wiemy, że w tych szpitalach powiatowych są absurdalnie wysokie stawki płacone wielokrotnie, bo szefowie muszą ściągnąć tych lekarzy, więc
10: tylko
11: oferują
10: pieniądze.
11: Tylko
10: proszę, pomyślmy o tym w sposób systemowy. Mamy mapy potrzeb zdrowotnych, które są opracowywane na poziomie województwa, czyli mamy powiedziane, w którym miejscu, w jakim powiecie, w jakim mieście, jakiego typu usługi zdrowotne powinny być wykonywane, gdzie można dojechać, gdzie 30 kilometrów nie jest problemem, jeśli jest dobry transport medyczny, a gdzie to jest problematyczne. Jeśli będziemy zmieniać ten system, strukturę tego systemu w oparciu o te mapy potrzeb zdrowotnych, to dojedziemy do tego, że pacjent będzie miał bezpieczeństwo medyczne. Jeśli to będzie w wyniku jakiejś niekontrolowanej rewolucji, jak to się dzisiaj, mam wrażenie, zacznie dziać, to pacjenci tracą bezpieczeństwo.
11: To spójrzmy na to, co się będzie działo dzisiaj. Czego spodziewa się pani w czasie obchodów rocznicowych w Jedwabnem?
10: Jest wysyp różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez tą głęboko prawicową stronę, nie tylko związanych z Jedwabnem, ale też z rocznicą rzezi wołyńskiej.
11: Tak jest.
10: Mam jakieś wrażenie, że może dojść do różnego rodzaju czy prowokacji, czy przepychanek. Powiedziałam ostatnio, że nasza polityka historyczna zmieniła się w politykę histeryczną. O ile polityka historyczna powinna być czymś, co leczy rany, to w polityce histerycznej te rany się rozdrażnia. I dzisiaj prawa strona właśnie ma taki cel, żeby rozwibrować to nasze społeczeństwo, ten nasz naród. I uważam, że to jest naprawdę coś bardzo niebezpiecznego.
11: Politycy skrajnej prawicy rok temu zakłócali uroczystości w Jedwabnem i zaprzeczali, że zbrodni w Jedwabnem dokonali Polacy.
10: Zbrodnia w Jedwabnem jest bardzo dokładnie udokumentowana i myślę, że ktoś, kto nie jest w stanie przyznać się do własnych błędów albo do błędów własnego narodu, nie jest w stanie tych błędów naprawić. A przecież chodzi o to, żebyśmy byli i indywidualnie, i jako zbiorowość coraz lepsi, ale to musi być zbudowane na dobrej diagnozie. Notabene rozmawialiśmy o opiece zdrowotnej, czyli na dobrym rozpoznaniu własnych błędów.
11: Polska i Ukraina wróciły do rozmów w sprawie wysyłki naszych migów do Kijowa. Wicepremier Kosiniak-Kamysz potwierdza, że znów negocjujemy migi za drony. To jest jakaś jaskółka na polsko-ukraińskim niebie, która zapowiada lepszą pogodę?
10: Ja mam wrażenie, że nasza polityka w stosunku do Ukrainy będzie szła dwutorowo, czyli z jednej strony będą jakieś negocjacje, będą jakieś próby współpracy, która jest bardzo istotna, bo Ukraińcy naprawdę przez te lata wojny wykonali nieprawdopodobną pracę, jeśli chodzi o rozwój własnych sił zbrojnych i nam jest po prostu potrzebna ich wiedza, potrzebne ich doświadczenie. Natomiast uważam, że prawa strona będzie cały czas szukała pretekstów do tego, żeby drażnić, żeby jątrzyć, żeby działać na rzecz torpedowania tych relacji.
11: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi Radiu Z, tak, moim zdaniem musimy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską. No pięknie brzmi, ale jednak pamiętamy, co wydarzyło się przed chwilą w Kijowie, w głowie prezydenta
10: Zelenskiego. Tak, ale jeśli są tacy politycy, których perspektywa kończy się na własnych fobiach. I takim politykiem na pewno jest Karol Nawrocki. A są tacy politycy, którzy widzą przyszłość i widzą wizję tej przyszłości. My się nie przeniesiemy w inne miejsce geograficznie. My zawsze będziemy sąsiadować z Ukrainą i nasze dobre relacje z Ukrainą. I powiem też coś w sposób jednoznaczny. I wejście Ukrainy do Unii Europejskiej są w naszym interesie. Są czymś, co nam się będzie opłacało. Wiem, że dzisiaj żaden polityk nie ma odwagi powiedzieć tego w tak jednoznaczny sposób. Dlatego...
11: Nawet wejście Ukrainy, która gloryfikuje UPA?
10: W procesie akcesyjnym musimy ten temat stawiać jako naprawdę bardzo istotny.
11: I co osiągnąć?
10: I osiągnąć to, że Ukraina zacznie sama pracować z własną pamięcią. Tylko my nie możemy występować z roli wyższościowej. My musimy pokazać, dlaczego ta sytuacja sprzed lat jest dla nas takim bólem.
11: To w tej dyskusji głos zabiera m.in. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. W rozmowie z Defense 24 mówi tak. Wielu nie spodoba się to w Polsce, ale moim zdaniem będziemy musieli wychodzić z systemu bezwizowego z Ukrainą. To jest ten czas? To jest ten moment?
10: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że pan marszałek Bosak ma jakiekolwiek dobre intencje, mówiąc nawet tego typu rzeczy, więc...
11: Ale mówi tak, Ukraina nie kontroluje swojego terytorium, to po pierwsze, a po drugie, tam jest fałszowana baza wielu dokumentów, jest wysoka korupcja, więc wiarygodność dokumentów ludzi, którzy wjeżdżają tutaj z Ukrainy, jest niewysoka.
10: To brzmi nie jak rozwiązywanie problemu, tylko jak wykorzystanie problemu do tego właśnie, żeby jątrzyć. Konfederacja jest w sposób jednoznaczny antyukraińska. W moim przekonaniu jest też prorosyjska, co się jakby jedno z drugim bardzo dobrze składa.
11: Wicepremier Sikorski powtarza, że Rosja coś planuje.
10: Tak.
11: Mówi o zagrożeniu ze strony Moskwy, podpalenia, ataki na tory, szwadrony śmierci wysyłane do zabijania wrogów Putina. Czy pani rozumie, co rząd próbuje nam dzisiaj powiedzieć słowami wicepremiera Sikorskiego?
10: Próbuje nam powiedzieć to, co dla mnie jest oczywiste od wielu lat, czyli że jesteśmy w trakcie wojny kognitywnej, czyli wojny, która jest przeprowadzana na naszej świadomości i że Rosja będzie próbowała nas jeszcze bardziej zastraszyć. Oni w moim przekonaniu w najbliższym czasie nie wejdą na poziom tej wojny realnej, dlatego że nie są w stanie poradzić sobie z Ukrainą. Rosja jest po prostu słaba. Natomiast będą próbowali zastraszać nas i różnego rodzaju metodami wpływać na funkcjonowanie naszego państwa, negatywnie wpływać na funkcjonowanie naszego państwa.
11: Ale podpalenia, ataki na tory, to wszystko już było. To znaczy słyszymy o zagrożeniu, które znamy z ostatnich miesięcy.
10: Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jakiego typu to mogą być zagrożenia. Moim zdaniem mogą być wszelkie. I na to się musimy naprawdę przygotować. Również na to, że one będą wykonane tak, żebyśmy byli przekonani, że atakującym jest ktoś inny. Na przykład mówiło się o tym, że jeśli Rosjanie wykorzystają części dronów, które są dronów ukraińskich i skonstruują takie urządzenie, które będzie wyglądało na ukraińskie, podczas gdy będzie rosyjskim, to są tego typu sytuacje, które jeszcze dodatkowe efekty właśnie w postaci pretekstu dla prawej strony wywołają.
11: Pani poseł, to na koniec wrócę do Rafała Trzaskowskiego, od którego chciała pani uciec w naszej rozmowie wcześniej. Jest pani spokojna, że Rafał Trzaskowski obroni się w referendum w Warszawie, jeśli takie referendum rzeczywiście będzie?
10: Moim zdaniem obroni się w referendum, ale mam wrażenie, że jakby kariera Rafała Trzaskowskiego w tej chwili już będzie zmierzała bardziej w kierunku Unii Europejskiej i ewentualnie sprawowania jakichś funkcji w tym miejscu.
11: Czyli Szpital Południowy utopił polską karierę Rafała Trzaskowskiego?
10: Myślę, że rzeczywiście będzie bardzo mocno... Tak, będzie olbrzymim obciążeniem dla Rafała Trzaskowskiego przez wszystkie kolejne lata jego kariery politycznej. Tym bardziej, że nie mam takiego poczucia, że ten problem jest rozwiązany. Uważam, że odwołanie dwóch wiceprezydentek, które w żaden sposób nie odpowiadały za Szpital Południowy, było jakimś absolutnym nieporozumieniem. Znowu kobiety zostały ukarane za to, że ktoś inny czegoś nie dopilnował. Więc bardzo, bardzo wobec tego protestuje i myślę, że ludzie mają swój rozum i wiedzą, że to nie jest rozwiązanie problemu. Zwolnienie dwóch naprawdę świetnych wiceprezydentek.
11: Czyli zakłada pani, że to jest ostatnia kadencja Rafała Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu magistracie?
10: To chyba nawet wynika z tych przepisów, które są związane z dwukadencyjnością.
11: I myśli pani, że potem będzie wysłany do Parlamentu Europejskiego na radosną emeryturę?
10: I sprawowanie prawdopodobnie jakichś funkcji w Parlamencie Europejskim, więc nadal będzie pracował dla Polski. To jest człowiek z wielkimi kompetencjami, więc uważam, że to dobrze.
11: Posłanka niezrzeszona Joanna Mucha była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
10: Dzięki
11: Marcin
10: serdecznie.
11: Zaborski, dziękuję również, kłaniam się, do zobaczenia.
9: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 4:00. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump uważa, że porozumienie z Teheranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest nadal możliwe, pomimo rozpoczęcia kolejnych ataków na Iran i ponownego wprowadzenia blokady irańskich portów. Tak, myślę, że porozumienie jest możliwe. Jasne, że tak. Mieliśmy z nimi porozumienie 2 dni temu, a potem powiedzieli, nie możemy tego podpisać, musimy negocjować dalej, mówił Trump reporterom w gabinecie owalnym. 3. noc z rzędu Amerykanie prowadzą ataki na Iran, jak podało dowództwo centralne USA. Celem uderzeń jest osłabienie zdolności Teheranu do atakowania niewinnych cywilów i statków w cieśninie Ormuz. Zjednoczone Emiraty Arabskie przekazały, że Iran zaatakował 2 statki w cieśninie Ormuz, zabijając 1 członka załogi i raniąc 8 innych. Rząd analizuje wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że nie ma jeszcze decyzji o powrocie pakietu ceny paliw niżej. Jak wiecie, z Radia Z, po zaostrzeniu sytuacji między Iranem a USA ropa zdrożała o 9%. Więcej od reportera Radia Z Mateusza Szkodlarka.
1: Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Napływające obecnie informacje dotyczące sytuacji geopolitycznej są bardziej optymistyczne, uważa minister Motyka.
2: Te deklaracje, które do nas płyną ze strony naszego największego sojusznika, są na ten moment znowu uspokajające, więc liczymy, że ceny paliwa niżej będą niższe rynkowo.
1: Motyka zapewnił, że resort energii jest w tym temacie w kontakcie z Ministerstwem Finansów. W czasie najbliższych dni będziemy podejmowali decyzję, dodał szef Ministerstwa Energii Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Wczoraj agencje podały, że od dziś, od 22:00 Amerykanie będą blokować cały ruch statków do irańskich portów. Coraz bardziej tragiczny jest wakacyjny bilans utonięć. Utopiło się już ponad 80 osób tylko przedwczoraj. Kolejne 2. Statystyka utonięć jest silnie związana z pogodą, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem ratownik Marek Frąckowiak z Wielkopolskiego WOPR.
3: Przyszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura. No i te tonięcia nam lawinowo rosną.
4: Im więcej osób na plażach, tym więcej potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
3: Tak, ale proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
0: W najbliższych dniach powinniśmy znów nad wodą uważać, bo zrobi się gorąco i upalnie. Co czeka nas w pogodzie? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
1: Modele numeryczne są zgodne. W tym tygodniu czeka nas wyraźne ocieplenie. Z każdym kolejnym dniem temperatura sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni, by pod koniec tygodnia te 30 stopni przekroczyć, mówiła mi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: Prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni, przy czym te najwyższe wartości mogą pojawić się głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju oraz miejscami w centrum kraju.
1: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Miejscami te burze będą intensywne z silnym deszczem, gradem i wiatrem. Prokuratura domaga się maksymalnej możliwej kary dla Łukasza Żaka. Wczoraj były mowy końcowe w procesie dotyczącym wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Blisko 2 lata temu samochód, który prowadził Żak, z wielką prędkością steranował auto, w którym jechała 4-osobowa rodzina. W wypadku zginął ojciec, 2 dzieci, a matka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Prokuratura chce, by Łukasz Żak trafił do więzienia na 20 lat. Jak śledczy argumentują swoje stanowisko, o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Jest wiele. Jazda po wypiciu 8 kieliszków wódki, ponad 200 km na godzinę na liczniku, a także ucieczka po wypadku za granicę. Dodatkowo Łukasz Żak już wcześniej był karany za podobne incydenty i nie przyniosło to skutku, mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
7: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
6: Z kolei obrona Żaka domaga się kary proporcjonalnej do winy i zaznacza, że choć wyrok w sprawie już wydała opinia publiczna, to sąd nie powinien iść za jej głosem.
0: Wyrok zostanie ogłoszony pojutrze. Próba ponadpartyjnej dyskusji, ale raczej bez pełnej partyjnej reprezentacji. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. Ma to być rozmowa o kierunkach koniecznych zmian w obliczu potężnego tąpnięcia w systemie. kręgach politycznych wielkiego entuzjazmu jednak nie ma. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
8: Zaproszenia na spotkanie trafiły do wszystkich klubów i kół i choć temat jest bardzo ważny, to w takich rozmowach nie wszyscy jednak chcą uczestniczyć. Część polityków zostawia sobie jeszcze chwilę na decyzję, ale już wiadomo natomiast, że nie będzie koalicji obywatelskiej. Mówi Zbigniew Konwiński.
9: Takimi kwestiami powinno się zajmować Ministerstwo Zdrowia i zajmuje się i jest szczebel rządowy, więc ja na takie spotkanie nie idę.
8: Wśród tych potwierdzonych uczestników na pewno są natomiast politycy partii Razem i przedstawiciele PiS-u. Wiele wskazuje też na udział PSL.
0: Obecność mieli potwierdzić przedstawiciele prezydenta i NFZ-u. Będą też członkowie Naczelnej Izby Lekarskiej. Będą zmiany w prawach pasażera linii lotniczych, wejdą w życie za rok. Co się zmieni? Nie będzie darmowego bagażu, który można wnieść na pokład, a linie lotnicze mają podawać ceny biletów już z tym bagażem, tak by łatwiej było porównać oferty. W cenie biletu zostanie tylko mały bagaż podręczny. Zmiany czekają nas także, jeśli chodzi o odszkodowania.
10: Odszkodowanie nadal będzie przysługiwać od 3 godzin opóźnienia lotu w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Ale linie lotnicze będą musiały poinformować mailem pasażera, że mu te pieniądze przysługują, bo teraz w zdecydowanej większości poszkodowani nie dostawali odszkodowań. Nie będzie też opłat za siedzenie rodzica obok dziecka ani za poprawki literówek w nazwisku na karcie pokładowej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Linie lotnicze będą też musiały bardziej pomagać osobom niepełnosprawnym i kobietom w ciąży. Nie będzie też możliwe, by osoby te nie weszły na pokład z powodu overbookingu. W poznańskich szkołach i przedszkolach zostaną odtworzone schrony. Ruszają właśnie prace projektowe. Miasto wybrało 9 placówek, w których powstaną te miejsca schronienia. To obiekty nieprzypadkowe, mówi Paulina Nowicka-Szefer ze spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.
11: To budynki z centrum, Jeżyc czy Łazarza, w których są pomieszczenia o solidnej konstrukcji, które dawniej pełniły funkcję schronów. Po przeprowadzeniu odpowiednich prac będą spełniać wymagania stawiane obiektom zbiorowej ochrony.
0: Projekty będą powstawały w dwóch turach. Dopiero po ich ukończeniu ruszą prace budowlane. Kiedy będą gotowe, to zależy już od możliwości finansowych miasta. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: A w naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. Kłaniam się, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam pana i wszystkich słuchaczy.
13: Wciąż zawieszony w prawach członka partii. O tych pieszczotach partyjnych porozmawiamy za chwilę. Najpierw krótka piłka na początek rozmowy. Czy Morawiecki byłby lepszym premierem niż Czarnek? Tak czy nie?
14: Panie redaktorze, to rzeczywiście, jak myślałem, że pan zacznie od pytań, które mnie sprowokują.
13: No to prowokujmy.
14: Uważam, że Mateusz Morawiecki jest rzeczywiście najlepszym kandydatem na najwyższe stanowiska, więc odpowiadam tak.
13: Lepszym niż Czarnek. Zobaczymy, czy nasi słuchacze myślą podobnie. Sonda na radio.z.pl już działa. Każdy może oddać głos. Ale dostaliście już dyspensę od miejscowego proboszcza, panie pośle? Będą kiełbaski na wielkim grillu Mateusza Morawieckiego?
14: Panie redaktorze, nawiązuje pan do wydarzenia, które organizujemy 31 lipca.
13: Tak, a to jest piątek, katolicy nie
14: wszystkich,
13: jedzą mięsa.
14: Wszystkich serdecznie zapraszam. Myślę, że organizatorzy, ci odpowiadający za te sprawy tego festiwalu, także i o to zadbają.
13: Ale co
14: więc
13: będziecie grillować, jak mięsa nie będzie?
14: Nie, myślę, że także i o te sprawy zadbają, więc być może nawet porozmawiają z proboszczem miejsca. Ja myślę, że nie to jest najważniejsze, co będzie grillowane na tym spotkaniu, tylko najważniejsze jest to, co tam się będzie działo, o czym będziemy dyskutować.
13: Ale
14: jakie tematy będziemy
13: podejmować?
14: Panie
13: pośle, na razie grillujecie się w PiS-ie nawzajem. Złe języki. Pana koledzy w Prawa i Sprawiedliwości przekręciły już nazwę tego spotkania, no bo nazwa brzmi Rozwój plus Wy. No, a są ludzie w PiS-ie nieprzychylni najwyraźniej wam, koledzy, którzy przekręcają i mówią Rozwój pluskwy.
14: Nie, ja myślę, że to są jakieś takie złe głosy, złe plotki ze świata, tak jak na styku dziennikarsko-politycznego. Ja nie wierzę, że nasi koledzy mogliby takie rzeczy mówić naprawdę.
13: Czy dziennikarze kłamią, kiedy mówią, że przychodzą na nas politycy
14: twierdzę,
13: i tak
14: że,
13: właśnie mówią.
14: Że dziennikarze kłamią. Może ktoś dla żartu coś takiego wymyślił. Nie zajmujemy się tym. To jest naprawdę dobre wydarzenie. Wszyscy są na to wydarzenie zaproszeni.
13: Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości
14: oczywiście
13: są zaproszeni.
14: I ludzie spoza Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest szeroki, otwarty
13: Mariusz Błaszczak w Telewizji Republika. Nie, nie zostałem zaproszony.
14: Zaproszenie jest otwarte.
13: Czyli nie ma imiennych zaproszeń?
14: To nikogo nie ma imiennych zaproszeń.
13: To prezesa Kaczyńskiego też nie? No,
14: panie redaktorze, pan premier Mateusz Morawiecki z prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawia bardzo często. Ja nie znam treści tych rozmów. Myślę, że wielokrotnie rozmawiali także i o tym wydarzeniu. Ale nie drukujemy imiennych zaproszeń. To jest otwarte wydarzenie. Będą naprawdę debaty o demografii. Ja będę dyskutował z Markiem Magierowskim o sytuacji Polski, także Polski w świecie. Będzie Gary Kasparow. No, będą przeróżne ciekawe osoby. Warto
13: kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, będzie?
14: Pan profesor Przemysław Czarnek też jest zaproszony. Nie wiem, czy się zgłosił. Nie prowadzę, nie mam dostępu do tej bazy danych.
13: Chcecie się go zaprosić bardziej?
14: No, panie redaktorze, jest zaproszony, jak wszyscy. Nie wiem, jak na czym miałby polegać staranie się zaprosić bardziej.
13: Na przykład
14: bardziej.
13: Na tym, że zapraszacie go do konkretnej rozmowy, do dyskusji. Tak jak pan mówi, pan i Marek Magierowski, pan i Przemysław Czarnek. Albo Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek.
14: Te dyskusje są już ogłoszone w internecie. Można obejrzeć, jakie to będą panele. One nie będą miały charakteru takiej dyskusji polityków samych ze sobą, zwłaszcza polityków wywodzących się z jednej opcji politycznej. Zaprosiliśmy ekspertów, zaprosiliśmy przedstawicieli NGO-sów. Naprawdę dobre nazwiska, specjaliści od demografii, jak Mateusz Łakomy, wspomniałem już o Marcinie Magierowskim, o Kasparowie, o wielu innych osobach. No zachęcam
13: Marek
14: Rozwój
13: Panie
14: Plus.
13: Pośle, wie pan, gdzie można zgłaszać się do nowej Gwardii Obywatelskiej?
14: Nie ma chyba takiego przedsięwzięcia.
13: Jarosław Kaczyński chce tworzyć taką gwardię, bo nie podoba mu się polska policja.
14: Słyszałem o tej wypowiedzi. Rozumiem zdenerwowanie pana prezesa Kaczyńskiego. Policja tutaj zachowywała się bardzo niewłaściwie, uniemożliwianie mu złożenia wieńca upamiętniającego jego brata i tragedię smoleńską. A ochrona innego,
13: no zupełnie jest... Gwardia Obywatelska to będzie nowa służba państwowa? To będzie coś zamiast policji czy obok policji? Jaki jest wasz pomysł?
14: Nie uczestniczę w pracach nad tym pomysłem, więc nie mam żadnej wiedzy na temat szczegółowych rozwiązań. Znam tę wypowiedź.
13: To mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości.
14: Znam tę wypowiedź.
13: Pana partii mówi także w pana imieniu.
14: Znam tę wypowiedź pana prezesa, szanuję tę wypowiedź, natomiast pewnie skoro taka zapowiedź padła, to ktoś nad tym pracuje, nie ja, więc nie mogę ujawnić szczegółów, których nie znam.
13: A jeśli ktoś ma tutaj skojarzenia z Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej, w skrócie ORMO, To pan rozumie te skojarzenia?
14: Znaczy ja wiem, czym była ORMO i na pewno nie jest czymś, do czego należałoby wracać. Nie wiem, jakie tu są założenia. Na pewno policja nie na mocy swojej decyzji, tylko na mocy decyzji politycznych przełożonych policji zachowywała się bardzo niewłaściwie teraz 10 lipca.
13: Znaczy, niewłaściwie, bo nie działała tak, jak chciał Jarosław Kaczyński.
14: Nie, niewłaściwie, bo naprawdę takim minimum przyzwoitości jest umożliwienie złożenia wieńca komuś, kto upamiętnia nie tylko swojego brata, ale prezydenta Rzeczypospolitej i osoby, które tam wtedy zginęły.
13: Tylko, że tam byli ludzie, którzy mieli zgłoszone zgromadzenie publiczne, tak jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości i policja stała pomiędzy nimi. Co miała zrobić?
14: Nie, ja widziałem, redaktorze, materiały wideo, widziałem zdjęcia, widziałem, że chroniono jeden wieniec zresztą z tabliczką, która pewnie tym razem też tak była, ale w przyszłości wielokrotnie szkalowała i dezinformowała na temat świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, a uniemożliwiano złożenie takiego wieńca prezesowi Kaczyńskiemu, więc tego się naprawdę nie da obronić.
13: Tylko
14: i nie można
13: się obronić słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że policja to są bojówki partii rządzącej. Prezes PiSu już nie lubi hasła murem za polskim mundurem?
14: Murem za polskim mundurem jesteśmy i szanujemy wszystkie formacje polityczne.
13: No nie,
14: ale
13: mówi, że to są bojówki,
14: wszystkie formacje mundurowe.
13: Jak się mówi, że to są bojówki, to
14: ale
13: się
14: jeżeli,
13: nie szanuje, panie pośle.
14: Jeżeli w pewnych emocjach widać, że realizowane jest polecenie o charakterze politycznym, które ma uniemożliwić, tak jak powiedziałem już kilka razy w tej audycji, upamiętnienie ważnych, najważniejszych polskich polityków i ludzi życia publicznego, którzy zginęli, to trudno się takim emocjom i takim słowom dziwić.
13: Panie pośle, jak chcecie zrobić pakt senacki z Konfederacją, skoro z Konfederacją nie rozmawiacie?
14: To takie rozmowy się toczą przynajmniej.
13: Tak? A kto z PiSu i z kim rozmawia?
14: Znaczy, oficjalne rozmowy, jeżeli miałyby się odbywać, lub jeżeli się odbywają, to oczywiście do tego jest upoważniony prezes Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak jako szef klubu parlamentarnego.
13: Z kim rozmawiają?
14: Natomiast ja nie wiem, czy oni rozmawiają w jakim zakresie. Natomiast
13: to panu
14: każdy,
13: podpowiem. Był to Krzysztof Bosak.
14: Natomiast każdy
13: niedawno
14: z nas
13: mówił,
14: oczywiście
13: nie ma
14: indywidualnie ma swoich
13: nie
14: kolegów, koleżanki w Konfederacji, to czym rozmawia, ale oficjalnie.
13: Z Krzysztofem
14: oczywiście...
13: Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji, nikt nie rozmawia. On tak twierdzi.
14: Pewnie przyjdzie moment na takie rozmowy, panie, to, że trudno, żebym ja swoim liderom publicznie na antenie radia mówił, kiedy i czy mają rozmawiać z przywódcami innych partii politycznych. Natomiast taki pakt senacki z Konfederacją w moim przekonaniu byłby pożądany.
13: Ale czekacie na ruch prezydenta Nawrockiego na przykład? Liczycie na to, że to on będzie patronem, że to on zaprosi was wszystkich do rozmów i będzie mediował?
14: Ja myślę, że prezydent Karol Nawrocki, jeżeli zechciałby się w te sprawy zaangażować, to rzeczywiście ma taką legitymację do tego, żeby być jakimś swoistym patronem paktu senackiego, ale też rozumiem, że pan prezydent może nie chcieć, bo jednak rolą prezydenta nie jest angażowanie się bezpośrednio w sprawy partyjne, tylko w sprawy państwa, działa na wyższym poziomie, więc to od niego zależy, czy zechce w te sprawy się włączyć, czy nie.
13: No tylko, czy Konfederacja będzie chciała z wami współpracować i tworzyć pakt senacki, skoro waszym marzeniem jest podzielenie Konfederacji na dwie części?
14: No absolutnie, ja takiego marzenia nie mam.
13: No i Jarosław Kaczyński raz po raz powtarza, że chciałby współpracować z Bosakiem, ale z tym Mentzenem to nie, bo jeśli chodzi o Nową Nadzieję, to darwinizm społeczny tego ugrupowania jest absurdem, jest nie do przyjęcia.
14: No myślę, że ostatecznie o koalicji, też o to się będzie rozmawiało po tym, jak Polacy zdecydują w wyborach, komu ufają i komu chcą powierzyć mandat zaufania. Trudno mówić o koalicji przed wyborami. Mówię o koalicji sejmowej, rządowej, nie o pakcie senackim, bo ten rzeczywiście, jeżeli miałby powstać, to oczywiście przed wyborami. Zobaczymy, jakie będą wyniki i wtedy będziemy mogli dyskutować. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała wtedy Konfederacja.
13: No to panie pośle, krótka piłka po raz drugi przed nami, na koniec tej części naszej rozmowy, zanim przeniesiemy się do sieci. Mateusz Morawiecki jest niedoceniany w Prawie i Sprawiedliwości. Tak czy nie?
14: Nie uważam, że był niedoceniany. Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
13: Daniel Obajtek przesadził z interwencją w kopalni soli. Tak czy nie?
14: Nie przesadził. Działa w interesie nie tylko pracowników, ale w interesie polskiej gospodarki.
13: Ale czy jako europoseł ma prawo do kontroli poselskiej?
14: Panie redaktorze, to
13: pan
14: jest...
13: jako prawnik odpowie.
14: Nie analizowałem tej kwestii.
13: Naprawdę?
14: Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora rzeczywiście dotyczy posłów i senatorów.
13: A nie,
14: natomiast,
13: europosłów.
14: Natomiast miał prawo interweniować w obronie pracowników i polskiego interesu
13: ekonomicznego. Bezdzietne kobiety powinny pracować dłużej i później przechodzić na emeryturę. Tak czy nie?
14: No to nie da się tak na to odpowiedzieć. Znaczy, rzeczywiście
13: dlaczego?
14: Można dyskutować, no bo to zbyt byłoby upraszczające. Trzeba przedyskutować system emerytalny, można dyskutować na temat wieku emerytalnego, ale nie w taki sposób.
13: To za chwilę podyskutujemy, a teraz jeszcze wyniki naszej sondy. Czy Morawiecki byłby lepszym premierem niż Czarnek? 68% odpowiedzi na tak. 32% na nie. To są wyniki, które pokazujemy na radioz.pl. Tam też pokazujemy dalszy ciąg naszej rozmowy. Widzimy się.
12: To jest gość Radia Z.
13: Panie pośle, dlaczego został pan zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości?
14: Oto już wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem. Tak, panie redaktorze, szczerze mówiąc, jednoznacznej odpowiedzi na to nie otrzymałem. Taka jest decyzja.
13: To jest zabawne.
14: Taka jest decyzja prezesa Prawa i Sprawiedliwości. On ma do tego
13: i zapytał
14: prawo.
13: Pan,
14: ja
13: dlaczego?
14: Zakładam.
13: I co pan
14: szczerze
13: usłyszał?
14: Mówiąc, nie pytałem.
13: Naprawdę?
14: O to. Nie pytałem
13: nie
14: o
13: wierzę.
14: To. Zapewne nie spodobały się niektóre moje wypowiedzi dotyczące wymiaru sprawiedliwości, ustroju Trybunału Konstytucyjnego. Prezes partii ma do tego prawo. Ja się oczywiście z tą decyzją o zawieszeniu nie zgadzam. Myślę, że prędzej czy później, mam nadzieję, dojdzie do odwieszenia.
13: Ale jest jakieś postępowanie dyscyplinarne w pana sprawie?
14: Z tego, co wiem, to się toczy. Dostałem też informację o tym, że zostało wszczęte.
13: I co?
14: Czekam
13: ktoś
14: na jego
13: pana
14: wynik.
13: Zaprosił na rozmowę?
14: Czekam na jego wynik.
13: Poprosił o wyjaśnienie?
14: Na razie nie.
13: Ale to było już kilka miesięcy temu, prawda?
14: Tak, to było jakoś przed świętami. Przed świętami.
13: A mamy lipiec, połowę.
14: Ja bym redaktorze spokojnie realizuje swój mandat poselski, zgodnie z tym, jak uważam, że powinienem go realizować, a partia oczywiście ma prawo do oceny mojej działalności, do podjęcia decyzji w tej sprawie.
13: Ale to może partia oceniła i wyceniła i wykalkulowała, że, no, że fakt, że stanie pan przed sądem, działa na jej niekorzyść i stąd to zawieszenie.
14: Nie, to akurat chyba nie było brane pod uwagę w tej sprawie. Ja, jeżeli chodzi o ten sąd, to wielokrotnie też się do tego odnosiłem. Jestem przekonany, że ten wyrok będzie dla mnie korzystny. Cieszę się, że ta sprawa w końcu trafiła do sądu
13: tak,
14: i mam nadzieję, że jak najszybciej
13: panu.
14: Będzie rozstrzygnięty.
13: On dotyczy nadużyć z czasów, gdy kierował pan Rządowym Centrum Legislacji w latach 2020-2023. Prokuratura zarzuca panu przekroczenie uprawnień i zatrudnienie 6 osób w RCL-u bez konsultacji. konkursu, które zamiast pracy w instytucji miały zajmować się pana kampanią wyborczą.
14: No i to jest złożona nieprawda. Po pierwsze, w RCL-u co do zasady nie przeprowadza się konkursów, bo nie jest w służbie cywilnej. Tak samo jak w Kancelarii Sejmu, Senatu. Proszę mi pokazać konkursy w Kancelarii Sejmu na stanowiska urzędnicze. Po drugie, te osoby uczciwie pracowały. Toczą się także postępowania przed sądami pracy w tej chwili i myślę, że tam także zostanie wykazane, że były zatrudnione prawidłowo i wykonywały swoje obowiązki.
13: Prokuratura twierdzi, że to nie chodzi tylko o to, że nie było konkursów, tylko o to, że ci ludzie nie mieli kompetencji, kwalifikacji do stanowisk, na które zostali zatrudnieni.
14: To też nie jest prawda. Ja w swoich wyjaśnieniach w prokuraturze też wykazałem, że te kompetencje mieli.
13: No właśnie, będzie sąd. Pytanie, kiedy stanie pan przed sądem? Ma pan pojęcie?
14: To nie jest, panie rektorze, pytanie do mnie. Problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że sprawy trwają długo, ciągną się latami, czeka się długo na rozstrzygnięcie i myślę, że w tej sprawie nie będzie inaczej, ale to oczywiście w żadnym zakresie nie zależy ode mnie, to już zależy tylko wyłącznie od sądu rejonowego, który tę sprawę będzie rozstrzygał.
13: Podoba się panu, panie pośle, to, że PiS ściga się dzisiaj z Konfederacją na antyukraińskość?
14: Nie nazwałbym tego ściganiem. Jest to pewna realna ocena sytuacji. Sytuację ocenia się adekwatnie do przebiegu wydarzeń. Dzisiaj niestety państwo ukraińskie i ludzie, którzy to państwo prowadzą, zachowują się bardzo nieodpowiednio i niewłaściwie. No, wracam.
13: To, czy to jest adekwatna ocena? Przemysław Czarnek, mamy moralny obowiązek krzyczeć o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej w Ukrainie. Czyli Putin ma rację, kiedy mówi, że atak na Ukrainę jest uzasadniony właśnie z powodu nazistowskiej ideologii, która się rozplenia na Ukrainie?
14: Panie redaktorze, ja nie nazwałbym tego ideologią nazistowską, tylko ukraińskim nacjonalizmem. To jest już pewnie kwestia słownikowa.
13: Ale tak mówi kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości.
14: Natomiast musimy krzyczeć przeciwko odradzaniu się ukraińskiego nacjonalizmu. Ukraińskiego nacjonalizmu, z którym mamy jak najgorsze skojarzenia. Ludobójstwo na Wołyniu właśnie było dziełem ukraińskiego nacjonalizmu i na pewno Ukraina do Unii Europejskiej z taką ideologią, jaką podstawą swojej tożsamości narodowej nie powinna wchodzić.
13: Okej, dzisiaj czas zatrzymać wejście Ukrainy do Unii Europejskiej?
14: Znaczy, ona to jest jeszcze bardzo odległa perspektywa, jeżeli chodzi o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, ale dzisiaj jako Polska na pewno nie powinniśmy się na to godzić, dopóki Ukraina, to nie jest zresztą jedyna sprawa bardzo ważna, która powinna być wzięta pod uwagę, bo to jest i kwestia rolnictwa, kwestia korupcji na Ukrainie, ale z polskiej perspektywy rzeczywiście ta sprawa pamięci jest niezwykle istotna i powinna być także kryterium oceny, czy Ukraina do Unii Europejskiej wchodzić powinna.
13: Tak, tylko że kiedy rządziliście, wiele razy, w wielu wypowiedziach premiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta, mówiliście, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest w polskim interesie, że absolutnie trzeba na to, że trzeba zrobić wszystko, żeby to się wydarzyło. Dzisiaj zmieniliście absolutnie optykę. Czy to jest tak, że łuski spadły wam z oczu, czy raczej cynizm was zaślepia?
14: Nie, wtedy, kiedy zaczynała się wojna na Ukrainie, zrobiliśmy wszystko, co się dało i bardzo skutecznie, i to robił premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński, pan prezydent Andrzej Duda, żeby świat zachodni zaangażował się w tę wojnę, żeby świat zachodni wspierał Ukrainę, żeby ten ciężar nie spoczywał tylko na państwie polskim.
13: Ale udało dzisiaj się... słyszy pan Mateusza Morawieckiego, który mówi, to był taki deal, czysty deal, my wam złom, a wy krew swoich ludzi, to, także za nas.
14: To wtedy było potrzebne. Dzisiaj tę sytuację, dzisiejszą aktualną oceniamy o tyle inaczej, że zmieniła się postawa państwa ukraińskiego i trzeba adekwatnie do tej postawy reagować.
13: No tak, tylko Przemysław Czarnek jako wasz kandydat na premiera mówił, że jeśli Ukraina się nie cofnie w tych swoich decyzjach dotyczących pamięci i przeszłości, my powinniśmy przestać pomagać. Ukraina się nie cofnęła. Powinniśmy przestać pomagać?
14: Ja jestem w tym zakresie ostrożny i tych spraw tak zero-jedynkowo bym nie stawiał. Musimy jednak mimo wszystko pamiętać, że Ukraina, jakkolwiek polityka jej władz nam się bardzo nie podoba, toczy wojnę, która powstrzymuje Rosję od stanięcia na naszej wschodniej granicy. Mamy obwód kaliningradzki, co prawda, już, ale jednak granica z Ukrainą jest strategicznie na tyle istotna, że absolutnie, już abstrahując od spraw interesów samej Ukrainy, bo to Ukraina o nie musi zabiegać. My zabiegamy o interesy polskie. Nie chcemy rosyjskiej armii na naszej wschodniej granicy, którą dzisiaj dzielimy z Ukrainą. Więc tak zero-jedynkowo bym do tej sprawy nie podchodził.
13: Ale wasz kandydat na premiera podchodzi. Mówi to w waszym imieniu.
14: Ale to, panie rektorze,
13: to co to ma oznaczać? Przestać pomagać Ukrainie?
14: Ja przyszedłem do pańskiego programu. Dzielić się swoimi poglądami, swoimi przekonaniami i uczciwie się z nimi dzielę. Trzeba sprawy stawiać ostro, w tym sensie, żeby Ukraina zrozumiała, popełniała swój błąd. Chyba w jakimś sensie coś takiego się dzieje, no bo przecież wczoraj, zdaje się, prezydent Ukrainy zainicjował proces dymisjonowania pani premier i w zasadzie tym samym cały skład rządu będzie podawał się do dymisji.
13: Pan zakłada, że to ma związek z tym, co się wydarzyło w relacjach polsko-ukraińskich?
14: Analitycy twierdzą, że także celem tych zmian jest zmiana relacji, mam nadzieję, na lepsze, poprawa relacji z Polską, więc jakieś wnioski być może tam są wyciągane. Oczywiście zobaczymy w ciągu najbliższych kilku tygodni, czy coś się w tym zakresie zadzieje.
13: No to Ukrainę dopytują nasi widzowie, słuchacze, internauci. Komentator niesportowy pisze tak, długo, ale spróbujmy. Jak pan skomentuje bardzo negatywne przyjęcie delegacji Prawa i Sprawiedliwości na czele z profesorem Czarnkiem podczas obchodów uczczenia pamięci ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie? Zarzuca się wam hipokryzję w kwestii relacji z Ukrainą, jak i w kwestii budowy samego pomnika. Kiedy rządziliście, całkowicie się od niego odcinaliście, nie daliście nawet złotówki na jego budowę. Teraz natomiast, kiedy macie w tym interes polityczny, chętnie jeździcie do Domostawy, aby sobie pod nim zdjęcia robić. Nie wstyd wam, pyta słuchacz.
14: Widziałem zdjęcia i bardzo ubolewam nad tym, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna próbuje zbijać kapitał polityczny, bo to oni próbują zbijać kapitał polityczny na tych wydarzeniach. Iż banery wiszące, zapraszające do członkostwa w Koronie Polskiej. Próba zawłaszczenia i tego miejsca, i tego wydarzenia. I na to
13: czyli
14: z
13: to oni krzyczeli, co wy tu robicie? To oni
14: Nie wiem, czy
13: mówili...
14: konkretnie te osoby były członkami tej partii, ale widziałem fotografię, no mnie tam, ja tam niestety nie mogłem być, więc nie widziałem tego na żywo, ale widziałem fotografie, widziałem materiały wideo i bardzo dużo materiałów propagandowych Korony Polskiej tam się znajdowało. No ten człowiek, który bezpośrednio zaatakował pana profesora Czarnka, widziałem jego zdjęcia z Ławrowem w internecie, chyba nie są wytworzone przez sztuczną inteligencję, tylko rzeczywiście takie spotkanie miało miejsce, no to oznacza, że ci ludzie no, nie mają tytułu i nie mają prawa do tego, żeby kształtować polską politykę historyczną, czy recenzować działania Prawa i Sprawiedliwości.
13: Pasieka Pszczoła pyta, czy w związku z przestawieniem w PiS-ie Wajchy na temat Ukrainy o 180 stopni, możemy w niedługim czasie spodziewać się polityków PiS-u skandujących hasło Stop Ukrainizacji Polski.
14: No nie, ja bym nie powiedział, że jakaś wajcha jest o 180 stopni przestawiona, tylko jest adekwatna reakcja. No jeżeli Polska, wynika z różnych materiałów, informacji, może być zagrożona działaniami, zresztą już jest przedmiotem przecież ataków hybrydowych i może ta intensyfikacja ze strony Rosji nastąpić, to uzasadnione jest pytanie naszych liderów o to, czy w danym momencie przekazywanie istotnego strategicznie uzbrojenia, istotnego strategicznie dla Rzeczypospolitej, przekazywanie Ukrainie jest właściwe, jest mądrą decyzją. No takie pytania powinny mieć miejsce. Ja bym nie oceniał tego jako przestawienie wajchy o 180 stopni. No,
13: jeśli
14: cały
13: się
14: czas kierujemy
13: wypowiedzi
14: polskim interesem
13: Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku lat, wtedy kiedy rządziliście, kiedy była dyskusja o patriotach, nie o pociskach, tylko o wyrzutniach rakiet Patriot, o tym, gdzie one powinny być, w Polsce czy w Ukrainie, pamięta pan doskonale, na przykład marszałek Witek, która mówiła, absolutnie, to jest taki moment, kiedy te wyrzutnie powinny być nie w Polsce, tylko w Ukrainie. To naprawdę nie widzi pan tego zwrotu o 180 stopni?
14: Ale już panu tłumaczyłem, że na przestrzeni czasu zmieniają się różne okoliczności.
13: I co się zmieniło dzisiaj?
14: No, dzisiaj chociażby zmienia się postawa władz ukraińskich, które w żaden sposób nie próbują zabiegać o poparcie, w taki szczery sposób o poparcie Polski, zaangażowanie Polski w te sprawy. Tylko na
13: Ale
14: każdym
13: czy zmieniło
14: kroku...
13: się otoczenie zewnętrzne? Czy zmieniło się zagrożenie ze strony Rosji? Czy zmienił się poziom eskalacji tego konfliktu?
14: No, poziom eskalacji, myślę, to już niech fachowcy z zakresu militarów oceniają, ale ta wojna się toczy. Oczywiście, że jest poziom intensyfikacji bardzo wysoki. Atakowane są, niedawno przecież był duży atak na Kijów. Ukraina też sobie całkiem dobrze w tej wojnie radzi. Słyszałem dzisiaj, jadąc do państwa, ataku na cele w Moskwie. Ale oczywiście no, ta wojna może się jeszcze różnie skończyć i zaangażowanie świata zachodniego we wsparciu Ukrainy w tym zakresie jest nadal konieczne, ale zakres wsparcia polskiego powinien być adekwatny do możliwości polskiego bezpieczeństwa, bo ono jest najważniejsze i oczywiście także do relacji Polski z Ukrainą. No trudno się dziwić Polakom i polskim politykom, że nad tym wsparciem się poważnie zastanawiają w sytuacji, kiedy władze Ukrainy zachowują się w sprawie Wołynia tak, jak się zachowują.
13: Myśli pan, że te 5 pocisków, które przekazaliśmy, znacząco osłabiły nasze bezpieczeństwo w Polsce?
14: My oczekujemy takich ocen od, i opinii od ludzi, którzy odpowiadają za polskie bezpieczeństwo w tej chwili, czyli od po stronie rządu, od ministra obrony narodowej i oczywiście od specjalistów wojskowych, którzy tymi sprawami się zajmują. No, nie sądzę, nie spodziewam się, żeby Polska cierpiała na nadmiar tego typu pocisków, więc każdy jeden jest niezwykle wartościowy.
13: Panie pośle, wróćmy do tego, co wydarzyło się w piątek, kiedy Jarosław Kaczyński powtarzał, że w Smoleńsku doszło do zamachu i mówił, że ta zbrodnia miała swoich współsprawców także w Polsce. O kim mówi prezes Kaczyński?
14: No to oczywiście zawsze w takich sytuacjach trzeba pytać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
13: Bo to nie takie proste, to nie wie pan dobrze, że nie każdy może z nim porozmawiać.
14: Są konferencje prasowe, chociażby co posiedzenie Sejmu i wiem, że on odpowiada na pytania dziennikarzy różnych redakcji, bo obserwuję te konferencje prasowe, więc zachęcam, żeby pana prezesa zapytać, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
13: Powtarzam po raz kolejny, że Jarosław Kaczyński to jest prezes pana partii. On mówi także w pana imieniu.
14: Ale panie redaktorze,
13: pan podpisuje się pod tymi słowami. W Smoleńsku był zamach. Ten zamach zorganizowali między innymi jacyś ludzie z Polski.
14: Ja mogę się podpisać pod stwierdzeniem, że przedstawiciele ówczesnych polskich władz zachowywali się w wielu aspektach nieprawidłowo, niewłaściwie, ale oczywiście oceny prawnej w tym zakresie powinien dokonywać wymiar sprawiedliwości i ubolewam, że ta sprawa przez prokuraturę i sądy nie została właściwie we właściwym tempie i we właściwym zgodnie z prawem po prostu poprowadzone.
13: To dlaczego, panie pośle, nie złożyliście skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie rosyjskiego śledztwa, chociaż taką skargę oficjalnie w Sejmie zapowiadaliście ustami ministra spraw zagranicznych w waszym rządzie?
14: Nigdy nie byłem poproszony o to, żeby nad tym pracować. Nie zajmowałem się tymi zagadnieniami. Zachęcam, żeby zapytać. Pewnie pan profesor Rau, skoro minister...
13: Nie, to jeszcze minister Waszczykowski
14: minister
13: zapowiadał.
14: Waszczykowski, no to...
13: A potem usłyszałem, że skarga była przygotowana, tylko została w szufladzie w MSZ-cie. Pan to rozumie?
14: Nie mam wiedzy w tym zakresie. Być może były jakieś analizy, które wskazywałyby, że Trybunał tutaj nie ma w tym zakresie właściwości, ale tak jak mówię, ja tej sprawy nie badałem, więc nie chciałbym merytorycznie na jej temat się wypowiadać, bo nie znam tej skargi.
13: A czy rząd Prawa i Sprawiedliwości poinformował sojuszników z NATO, że polski prezydent został zamordowany w zaplanowanej zbrodni i że to była robota Putina?
14: Panie redaktorze, ta tragedia wydarzyła się 16 lat temu. Wiele wciąż jest pytań, które się z nią wiążą. Próbuje się zamiast na te pytania odpowiadać, to dzisiejsza władza próbuje ścigać tych, którzy próbowali ustalać, jaka była prawda, co się naprawdę wydarzyło w 2010 roku. Ja naprawdę nie chcę wchodzić w tym aspekcie w jakieś uprawianie polityki i tutaj formułowanie ostrych ocen.
13: Jarosław Kaczyński, co miesiąc przychodzi na Plac Piłsudskiego i mówi, ta zbrodnia miała swoich współsprawców także w Polsce. Musimy ich dopaść. To był zamach, którego dopuścił się Władimir Putin i jego polscy współpracownicy. To była straszliwa zbrodnia, która została zaplanowana i zrealizowana. Pan mówi, to było 16 lat temu. Problem polega na tym, że wśród tych 16 lat 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość, 8 lat miało na to, żeby wyjaśnić tę sprawę i żeby postawić zarzuty, jak mówi Jarosław Kaczyński, współsprawcom, którzy są w Polsce. Dlaczego tego nie zrobiliście?
14: Po pierwsze, ja, jak pan zapewne wie, no nie jestem entuzjastą działania prokuratury w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że wielu ważnych spraw prokuratura wtedy nie załatwiła. To pewnie jest jedna z tych spraw, ale też
13: czyli
14: trzeba...
13: Zbigniew Ziobro zawiódł,
14: ale też trzeba wziąć pod uwagę jeszcze drugą, bo nie można jednoznacznie tej sprawy ocenić o tyle, że mamy do czynienia ze sprawą z istotnym, niezwykle istotnym elementem międzynarodowym, transgranicznym i to no, trudno było tutaj liczyć na dobrą współpracę ze strony Federacji Rosyjskiej, która była bardzo zainteresowana, już niezależnie od tego, jakie tezy postawimy, ale niewątpliwe jest to, że ona nie była zainteresowana wyjaśnieniem, uczciwym wyjaśnieniem tej sprawy. Pamiętamy, kiedy Komisja do Spraw Wypadków Lotniczych, ta rosyjska, niemal natychmiast ogłosiła, że ta sprawa była winą polskiej załogi i ludzi, którzy w tym samolocie lecieli. No skandaliczne, bulwersujące wypowiedzi, więc prokuratura miała też realne, obiektywne trudności, ale zakładam, że mogła poczynić większe starania, żeby tę sprawę porządnie, procesowo wyjaśnić.
13: A może jest tak, że jesteście odważniejsi wtedy, kiedy jesteście w opozycji, a kiedy rządzicie, brakuje wam determinacji, odwagi i działania, choćby w sprawie Smoleńska.
14: No, nie uważam. Tej determinacji, tych działań było dużo. Już wspomniałem, że za tę determinację dzisiaj są wszczynane procesy, między innymi przewodniczącemu podkomisji ówczesnej do spraw wyjaśnienia tej katastrofy panu Antoniemu Macierewiczowi. Też niech sąd je wyjaśni. Mam nadzieję, że uczciwie tę sprawę będzie badał. Ja, panie redaktorze, jeżeli chodzi o prokuraturę, to dość jasno mówię, należy ją rozdzielić, ale mądrzej niż przed 2017 roku, rozdzielić od Ministerstwa Sprawiedliwości, tak żeby prokurator generalny miał takie poczucie niezależności od partii politycznych, ale jednocześnie poczucie głębokiej odpowiedzialności. To znaczy, żeby nie stworzyć w ten sposób oczywiście jakiegoś organu, który będzie działał w całkowitym oderwaniu od interesu państwa polskiego.
13: Ale myśli pan, że ten pomysł, który pan teraz przedstawia, on ma szansę na realizację przez Prawo i Sprawiedliwość, że prezes Kaczyński kupuje ten pomysł?
14: Na razie jest to pomysł mniejszościowy, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ale...
13: A kto go kupił poza panem?
14: Przekonuję koleżanki i kolegów i jest taka grupa, która się ze mną zgadza.
13: Mateusz Morawiecki na przykład chciałby rozdziału prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości od siebie?
14: Nie chciałbym jednoznacznie przesądzać, ale na pewno przychylnie wsłuchuje się w moje argumenty, a trzeba go zapytać, bo ja tak sformułowanego pytania mu nie postawiłem, więc nie chciałbym w jego imieniu się tutaj wypowiadać, ale zyskuje ten argument, czy ta moja propozycja uznanie w wielu kolegach, koleżankach, z którymi stworzymy Stowarzyszenie Rozwój Plus i także poza tym stowarzyszeniem. Pan prezes myślę, że ma uczciwie mówiąc w tym zakresie inne zdanie, ale no na tym polega polityka, żeby proponować swoje stanowisko, swój pogląd i innych do tego przekonywać. Ja wierzę głęboko, że prędzej czy później okaże się, że nie ma innego rozsądnego wyjścia, jak tylko właśnie mądre rozdzielenie prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości.
13: A czy pan, tak jak prezes Kaczyński, uważa, że ludzie protestujący na placu Piłsudskiego w czasie miesięcznicy smoleńskiej to jest hołota, która nie ma żadnych praw i że to są śmiecie?
14: Ja nigdy o innych ludziach w taki sposób nie mówię, nawet prywatnie.
13: Dlaczego?
14: Bo uważam, że każdemu człowiekowi, nawet zachowującemu się bardzo źle, przynależy się godność osobista i osobowa.
13: Czyli prezes Kaczyński odmawia tej godności osobistej ludziom, którzy przeciwko niemu protestują.
14: Ja uważam, że należy oceniać i bardzo nawet ostro można oceniać czyjeś zachowania i działania. I na tym, podejrzewam, że do tego odnosił się pan prezes Jarosław Kaczyński w swoich wypowiedziach, wypowiadanych też w emocjach. No pamiętajmy, że w tej katastrofie zginął prezydent, który był jego bratem bliźniakiem i on ma prawo do, każdy w tej sytuacji miałby prawo do określonych emocji i ci ludzie zachowują się podle i te zachowania trzeba oceniać adekwatnie, ale o ludziach jako takich ja w ten sposób się nie wypowiadam.
13: No prezes Kaczyński się wypowiada i mówi, że to są następcy Volksdeutschów i współpracowników Gestapo, mówi, że są zbiorem śmieci po służbie bezpieczeństwa i że są po prostu śmieciami. Komentuje to Rafał Bochenek, rzecznik waszej partii i pisze w internecie tak. Te ekscesy wymykają się nie tylko kulturze chrześcijańskiej, ale jakimkolwiek regułom cywilizowanego świata.
14: Czy ocenia zachowanie.
13: Tak jest, tylko czy nazywanie innych ludzi śmieciami, czy wpisuje się w kulturę chrześcijańską, pana zdaniem?
14: Nie, no, panie redaktorze, tak jak mówiłem, należy oceniać zachowanie ludzi, a ono jest podłe co najmniej, a nie ludzi jako takich, bo tak jak uważam, tak jak powiedziałem, no, w duchu kultury chrześcijańskiej każdemu przynależy się godność, nawet jeżeli postępuje podle, niegodnie, barbarzyńsko, niewłaściwie, to należy, że, tak jak mówię, skupiać się na jego czynach, a nie na ocenie jego samego.
13: Jarosław Kaczyński popełnia błąd, używając
14: nie,
13: tych słów?
14: Zupełnie, panie redaktorze, ja mogę sobie tutaj snuć swoje wywody na temat kultury europejskiej, filozofii, kiedy spokojnie rozmawiamy sobie u pana w studiu, a inaczej jest, a inne emocje, inne wrażenia i motywy towarzyszą człowiekowi, który jest bezpośrednio przez te podłe zachowania dotykany, atakowany.
13: Panie prezes,
14: jest człowiekiem.
13: Jasne,
14: i ma swoje emocje.
13: Przyjąłbym to bez wahania, gdybym nie posłuchał tego, co Jarosław Kaczyński mówi na placu Piłsudskiego, a on tam wygłasza czysto polityczne przemówienia, które nie mają nic wspólnego z żałobą, z pamięcią o bracie. Absolutnie nie o tym tam jest mowa. Tam jest mowa na przykład o korycie Platformy Obywatelskiej. Teraz w piątek te słowa padły na placu Piłsudskiego. To naprawdę nie jest jakiś wspominkowy wieczór przy świecach, tylko to jest manifestacja polityczna, na której prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłasza polityczne tezy, polityczne hasła i stawia zarzuty polityczne. A pan mówi mi o emocjach związanych z żałobą. No nie kupuję tego.
14: No bo panie redaktorze, mówię o emocjach związanych z żałobą i z defamacją względem pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, którego dopuszczają się ci ludzie. Kiedy mówimy o podłych zachowaniach, to mówimy o tym, a prezes Kaczyński niezależnie od tego jest prezesem partii politycznej, jest politykiem i wtedy, kiedy ma wystąpienia publiczne, to nawiązuje także do sytuacji bieżącej i ją ocenia i o niej mówi. No nie da się tych dwóch obszarów rozdzielić i wtedy, kiedy są te wystąpienia, to są i takie oceny, czy one powinny akurat w danym momencie zapadać, to za każdym razem jest oczywiście jego decyzja i odpowiedzialność.
13: A czy Jarosław Kaczyński denerwuje się, kiedy słyszy w mediach dyskusję o tym, że powinien dać już spokój i udać się na polityczną emeryturę?
14: Ja ostatnio z panem prezesem Kaczyńskim nie rozmawiałem, ale on zawsze z dużym dystansem podchodził do takich sytuacji. Już wielokrotnie ogłaszano emeryturę Jarosława Kaczyńskiego.
13: Byli on też tacy, sam ogłaszał przecież, że idzie na emeryturę.
14: Byli też tacy, którzy już się szykowali na jego miejsce. A pan prezes nadal jest prezesem, a ci ludzie, bym powiedział, niektórzy już są gdzieś tam bardzo daleko od Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj zachowałbym pełen spokój. Jest Jarosław Kaczyński prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ma kadencję obecnie prezesa do 2029 roku. Zbliżymy się do tego czasu. Pewnie pan prezes ogłosi, jaka jest jego decyzja, czy będzie chciał kandydować kolejny raz, czy też nie.
13: Ale pan rozumie to, dlaczego on nie odchodzi, nie rezygnuje, nie oddaje komuś młodszemu kierowania partią?
14: Znaczy, uważa, że ma jeszcze siłę, ma chęć i ma umiejętności, żeby Prawem i Sprawiedliwością kierować. Osiągnął w tym zakresie wiele sukcesów. Znaczy, że ta partia dwa razy pod rząd wygrała wybory, mając samodzielną większość. Wykreował kolejnych prezydentów Rzeczypospolitej. No naprawdę trudno tutaj cokolwiek w tym zakresie panu prezesowi zarzucić i trudno się dziwić, że uważa, że ma na Prawo i Sprawiedliwość wpływ pozytywny. Jako zresztą jej założyciel tej partii.
13: Może po prostu nie oddaje tej władzy, bo wie, że jak odda, to wy się pozagryzacie tam w środku. To się rozpadnie.
14: Jest w Prawie i Sprawiedliwości oczywiście taka intensywna dyskusja wewnętrzna. Ja bardzo chciałbym, żeby ona miała charakter przede wszystkim programowy i rzeczywiście w dużym zakresie ona programu dotyczy. A myślę, że pan prezes Kaczyński przede wszystkim chce teraz doprowadzić do tego. Jestem przekonany, żebyśmy w 2027 roku wygrali wybory i to jest najważniejsze. A to, kto będzie prezesem, czy on, czy ktoś inny partii po 2029, w tej chwili to jest sprawa drugorzędna, to jeszcze 3 lata, to jest w polityce epoka.
13: No to jeszcze o emeryturze, bo pytałem wcześniej w krótkiej piłce o pomysł, który zgłosiła minister Pełczyńska-Nałęcz, bo to ona sugeruje, że kobiety, które nie mają dzieci, mogłyby przechodzić później na emeryturę, tak jak mężczyźni w wieku 65 lat.
14: Ja rozumiem ten argument, który coraz częściej się pojawia w dyskusji, argument z dyskryminacji, to znaczy, że trzeba na nowo przemyśleć, bo różnicowanie może być uzasadnione, jeżeli oparte jest na racjonalnych kryteriach różnicujących. I tak przez dłuższy czas było. Uzasadniano chociażby opieką nad dziećmi i różnymi innymi kwestiami to, że kobiety mogą wcześniej przejść na emeryturę. Dzisiaj coraz częściej ze strony różnych środowisk pojawiają się głosy.
13: Kobiety rodzą mniej dzieci. Wiele jest takich, które nie rodzą. Mężczyźni też zajmują się dziećmi, też biorą urlopy na tę opiekę i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, co czwarty mężczyzna w Polsce w ogóle nie dożywa swojej emerytury.
14: Mówi się o wiele i praktykuje się tak zwaną równość rodzicielską, czyli zaangażowanie ojca jest bardzo chwalebne, znacznie większe niż to bywało w przeszłości, wychowanie dzieci. Dlatego ten temat trzeba przedyskutować. Ciekawy jest pomysł pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, tylko wiemy dobrze, że sprawa wieku emerytalnego budzi ogromne emocje społeczne.
13: I wymaga odwagi,
14: ale wymaga też konsultacji, wymaga przedyskutowania. Jeżeli jakieś zmiany miałyby być w tym zakresie wprowadzane, to uważam, że raczej powinny one być komunikowane tym, którzy wchodzą na rynek pracy, żeby wiedzieli, na jakich zasadach funkcjonują. No, zupełnie niedopuszczalne jest zmiana reguł w trakcie gry, zwłaszcza w odniesieniu do tych, którzy już do tego wieku emerytalnego się zbliżają i być może całe życie zawodowe planowali właśnie w ten sposób, będąc na przykład kobietą, że w wieku 60 lat przejdą na emeryturę. Można dyskutować, można wprowadzać zmiany, ale powinny być one szeroko społecznie skonsultowane, przedyskutowane i raczej wprowadzane w odniesieniu do tych, którzy na ten rynek pracy dopiero wchodzą. Natomiast
13: czyli
14: zgadzam się...
13: w referendum powinniśmy się wypowiedzieć w tej sprawie?
14: Nie wykluczałbym takiego rozwiązania. To byłby ciekawy pomysł. Zgadzam się, że takie proste trwanie przy stwierdzeniu, że kobiety powinny wcześniej przychodzić na emeryturę, dzisiaj w 2026 roku, kiedy obserwuję swoje koleżanki, swoich rówieśników i osoby młodsze, no, może być dyskusyjne.
13: No tak, minister Pełczyńska-Nałęcz mówi, że co druga młoda kobieta dzisiaj podejmuje decyzję o nieposiadaniu dzieci.
14: Na pewno, natomiast panie dyrektorze, trzeba zachęcać i kobiety, i mężczyzn, tych, którzy mają na to zdrowie, żeby jak najdłużej pozostawali aktywni zawodowo. My wprowadziliśmy PIT zero dla ludzi, którzy mają wiek emerytalny i chcą nadal pracować i pewnie różne jeszcze inne rozwiązania w tym zakresie można wprowadzić.
13: To jeszcze pytanie do prawnika. Rozumie pan, dlaczego kolejny sędzia wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego nie jest zapraszany przez prezydenta na ślubowanie?
14: Pewnie trwa analiza w Kancelarii Prezydenta z tego procesu. Natomiast ja też już wielokrotnie mówiłem, powiem raz jeszcze, że uważam, ustawa nie przewiduje terminu, ale uważam, że prezydent w zakresie merytorycznym nie ma podstaw do weryfikowania osób wybranych przez Sejm. Może tylko zweryfikować procedurę, czy ten człowiek, który jest mu przedstawiony do ślubowania, rzeczywiście został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
13: To jeśli przedstawiciel prezydenta, prezydencki minister mówi o jakiejś opinii prawnej napisanej wcześniej przez profesora Patyrę, opinii, która ewidentnie nie podoba się prezydentowi, to nie może być argument, żeby nie przyjąć ślubowania od profesora Patyry.
14: Opinia była błędną opinią, bo chodzi o opinię, która umożliwiła stwierdzenie, że rzekomo prokurator Barski nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku.
13: Okej, ale załóżmy, że jest opinia, pan mówi, że jest błędna, prezydent mówi, że jest błędna, ale czy to może być argument dla prezydenta, nie przyjmuje ślubowania od tego człowieka?
14: Moim zdaniem nie, ponieważ zgodnie z konstytucją to Sejm dokonuje takiej oceny. Sejm to powinien był wziąć pod uwagę i powinien był pana profesora nie powoływać, ale skoro podjął inną decyzję, no to w tym zakresie jest odpowiedzialny Sejm.
13: Czyli prezydent musi przyjąć ślubowanie od profesora
14: Patyry? Uważam, że prędzej czy później tak.
13: A jeśli nie przyjmie?
14: Panie redaktorze, konstytucja ani ustawy w tym zakresie nie przewidują żadnych sankcji.
13: Ale to będzie delikt konstytucyjny?

0: pyta. Nie wiem, czy Bogdan to nie jest jakiś pana asystent. Proszę posłuchać, bo przysłał takie pytanie.
1: Nie mam asystenta Bogdana.
0: No to może podpisał się jako Bogdan, a napisał tak. Pan jest kompetentny, sympatyczny, bardzo merytoryczny. Ma pan wyjątkowy dar wypowiedzi. Świetnie pan się sprawdza w polemikach słownych. Ma pan wiele, wiele talentów. No rozpływa się nam poseł. Pytanie od pana Bogdana. Dlaczego więc nie jest pan doceniany w swojej partii? Dlaczego świadomie umniejszają pana duży potencjał polityczny?
1: To bardzo, bardzo oczywiście miłe słowa. Pan redaktor zakłada, że tylko asystenci mogą o mnie myśleć miło, albo nawet nie myśleć, tylko pewnie realizować
0: co
1: obowiązki.
0: Co ja zakładam, to zakładam, zostawmy to.
1: Ale tego oczywiście nie ustalimy. Bardzo dziękuję panu Bogdanowi, jeżeli tak rzeczywiście się nazywa, za te słowa. Nie powiedziałbym, że czuję się niedoceniany, że ta decyzja o zawieszeniu, już mówiłem, że się z nią nie zgadzam i rzeczywiście jej nie rozumiem, ale staram się konsekwentnie realizować to, co robię. Ja nie muszę być posłem. Chciałbym. Jest dla mnie rzeczywiście, napawa mnie dumą, że mogę reprezentować Polaków w Sejmie, ale...
0: Ale pan
1: jeżeli...
0: zakłada, że może pan być niewystawiony na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości?
1: Trzeba takie założenie przyjmować i na pewno w żadnym gabinecie nie położę się krzyżem, bo jedynie w kościele można leżeć krzyżem. W żadnym gabinecie się nie położę, żeby na takich listach takiej czy innej partii się znaleźć. Uważam siebie za lojalnego członka Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeżeli aktualnie jestem w zawieszeniu. Staram się najlepiej reprezentować linię Prawa i Sprawiedliwości i ją współkształtować, jak potrafię. Kiedy się z nią nie zgadzam, to głośno o tym mówię po to, żeby ona się zmieniła i w tym zakresie ja swojej postawy nie zmienię, a to już do kierownictwa partii należy decyzja, czy taką postawę szanują i uznają za wartościową, czy nie.
0: Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy asystentów pana posła.
1: Oczywiście.
0: I Bogdanów
1: serdecznie.
0: Wszystkich także. Wielkie dzięki. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Korościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Polski turysta zginął po upadku z czarnego szczytu w Tatrach Wysokich, poinformowało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Słowaccy ratownicy dostali wezwanie wczoraj wczesnym popołudniem. Skontaktowała się z nimi partnerka 40-letniego Polaka, potem gdy straciła z nim kontakt. Oboje byli wtedy w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Nie mieli niezbędnego sprzętu, w tym lin bezpieczeństwa. Podczas wspinaczki w rejonie czarnego szczytu 40-latek spadł z wysokości 200 metrów do Doliny Dzikiej, która bywa też nazywana Wielką Zamarzłą Doliną. Ratownicy o pomoc poprosili załogę ratowniczego śmigłowca. Na miejscu okazało się, że Polakowi nie można było już pomóc. Partnerka mężczyzny została ewakuowana do Starego Smokowca. Minister kultury wręczyła noty identyfikacyjne rodzinom 8 Polaków zamordowanych przez UPA w lutym 1945 roku w Późnikach. To przełomowy moment w polskiej historii, mówiła Marta Cienkowska.
2: Identyfikacja oznacza coś bardzo prostego. Powiem to bardzo prostym językiem. Oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii.
1: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Zbigniew Ziobro tylko z polskim listem gończym na podobny europejski dokument nie zgodził się sąd. Wszystko dlatego, że poszukiwany jest w Stanach Zjednoczonych, a w takim przypadku prawo nie daje szans na wydanie europejskiego nakazu aresztowania. O reakcjach na to orzeczenie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Mimo że sąd po raz kolejny pokazał, że nie przyklepuje wszystkich wniosków prokuratury, Radosław Fogiel z PiS nadal uważa, że to próba prześladowania opozycji.
4: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
3: Poseł koalicji rządowej Mirosław Suchoń nie kryje rozczarowania.
5: Wielu z nas przestaje wierzyć w wymiar sprawiedliwości i nie dziwi się, że z taką zapalczywością poprzednia władza zmieniała przepisy.
3: Bo jego zdaniem uciekający dziś Zbigniew Ziobro wcześniej odpowiednio do tego przygotował prawo.
1: Tej decyzji sądu nie można zaskarżyć, ale prokuratura nie wyklucza, że wystąpi z nowym wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, bo jej zdaniem powrót Ziobry do Europy jest bardzo prawdopodobny. Kolejne niepokojące informacje o zapadliskach ziemi w małopolskiej Trzebini. Tym razem deformacja gruntu pojawiła się przy przedszkolu. Dzieci uczestniczące w letnich zajęciach trzeba było ewakuować. Trzebinia od lat zmaga się z zapadliskami, które są skutkiem dawnej działalności kopalni Siersza. Spółka restrukturyzacji kopalni zapowiada zbadanie terenu wokół przedszkola. Jak duże jest ryzyko, że ziemia się zapadnie? O tym nasz reporter Szymon Kostelik.
6: Deformacja pojawiła się na placu zabaw, ale jak dotąd ustalono, bezpośrednio pod terenem przedszkola nie prowadzono wydobycia węgla, informuje Mariusz Tomalik ze spółki restrukturyzacji kopalń.
7: Nic nie wskazuje na to, aby deformacja była związana z działalnością górniczą.
6: Według SRK ryzyko powstania w tym miejscu zapadliska jest niewielkie. Wcześniej utworzono tam tak zwany filar ochronny, który ma zabezpieczać przedszkole i sąsiednią szkołę. Mimo to teren został ogrodzony i wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia badań gruntu. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Wyniki badań terenu mają być znane w ciągu miesiąca. O zapadającej się ziemi w Trzebini zrobiło się głośno 4 lata temu, gdy ogromny lej powstał na cmentarzu i uszkodził wiele grobów. Jest śledztwo po pożarze składowiska odpadów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Paliły się tworzywa sztuczne. Ogień pojawił się w sobotę, ale dopiero po ponad dobie pożar został ostatecznie dogaszony. Wczoraj na miejscu pojawili się śledczy. Jakie są ich ustalenia? Rozmawiała z nimi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Na teraz nie ma jednoznacznego wskazania, czy to było podpalenie, czy też nie. Biegli pracują nad odpowiedzią na to pytanie. Za to, jak usłyszałam w prokuraturze okręgowej w Świdnicy, do 2024 roku to składowisko działało legalnie, ale wtedy pozwolenie zostało cofnięte. Jeszcze nie wiadomo z jakiego powodu. Śledczy zabezpieczają dokumentację i ustalają właścicieli. Śledztwo jest za sprowadzenie zagrożenia dla ludzi i środowiska i pożarów w wielkich rozmiarach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Grozi za to do 10 lat więzienia. Rządzący na Węgrzech zrobili krok do usunięcia prezydenta Tamasa Sulioka. Parlament w Budapeszcie przyjął poprawkę do konstytucji zakładającą jego odejście. Prezydent ma teraz 5 dni albo na jej podpisanie, albo na rezygnację ze stanowiska, mówił potem premier Peter Modzior. Posłowie rządzącej przez ostatnie 16 lat Węgrami partii Fidesz zbojkotowali głosowanie. Ukraina chce kupić 16 francuskich myśliwców Rafale i francuskie systemy obrony powietrznej. Ujawnił to prezydent Francji po wczorajszym spotkaniu koalicji państw chętnych do pomocy Kijowowi. Emmanuel Macron mówił też o wzmocnieniu walki z rosyjską flotą cieni. W spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu wzięło udział 25 szefów państw i rządów, w tym Donald Tusk. Europa przeznaczy blisko 900 milionów euro na program odbudowy Strefy Gazy. Pieniądze mają pójść na odnowienie systemów wodociągowych i sanitarnych, usuwanie gruzu i przywracanie normalnej działalności służby zdrowia. Japonia, kluczowym centrum działania rosyjskich szpiegów, pozyskują zaawansowane technologie na potrzeby wojny przeciwko Ukrainie. New York Times ujawnił, że w Tokio działa tajna jednostka rosyjskiego wywiadu. Jeden z oficerów działać ma pod przykrywką pracownika linii lotniczych Aeroflot. Współpracuje z japońską firmą logistyczną, która wysyła towary do Rosji dla giganta farmaceutycznego. Ponad 1300 hektarów strawił od niedzieli pożar w lesie Fontainebleau, około 60 km na południowy wschód od Paryża. Jak przekazał szef francuskiego MSW, dwie osoby podejrzane o wzniecenie pożaru zostały aresztowane. W walce z ogniem uczestniczy kilkuset strażaków, cztery samoloty gaśnicze i śmigłowce. Z zagrożonych terenów ewakuowano około 1000 osób. Pożar wciąż się rozprzestrzenia, jednak nawet po jego opanowaniu całkowite ugaszenie zajmie jeszcze kilka dni, a nawet kilka tygodni, podkreślają lokalne władze. Las Fontainebleau zajmuje powierzchnię około 25 tysięcy hektarów i co roku odwiedza go 15 milionów turystów. Szymon Marciniak nie poprowadzi jutrzejszego półfinału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Anglią a Argentyną. Jak podała FIFA, mecz będzie sędziował amerykański sędzia Ismail Elfat. Już wcześniej było wiadomo, że Polak nie poprowadzi dzisiejszego półfinału między Francją i Hiszpanią. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku to trzecie mistrzostwa świata w karierze Polaka. 4 lata temu w Katarze Marciniak prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Gdyby ponownie dostał nominację na decydujące spotkanie, byłaby to sytuacja bez precedensu, bo do tej pory nie zdarzyło się, by ten sam arbiter prowadził 2 finały mundialu. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
5: Już prawie 6 rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, zapraszamy.
7: Dzień dobry.
6: Europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry nie dotyczy. Jest to orzeczenie sądu.
7: Koalicja chętnych zdecydowała, nadal będzie wspierać Ukrainę militarnie.
6: Przedwczesny finał mundialu już dziś. Wygrywaliśmy już z Francuzami, zapewnia trener Hiszpanów.
5: 6.
6: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania.
7: Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratury w tej sprawie. To orzeczenie jest już niezaskarżalne.
6: Reporter Radia Z Tomasz Kubat w wiadomościach. Tomku, skąd taka decyzja sądu?
8: Bo inna zgodnie z prawem zapaść nie mogła. Ena można wystawić tylko za poszukiwanym, który ukrywa się w którymś z państw Unii Europejskiej. A jak wszyscy wiedzą, Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura tłumaczy się, że gdy 5 miesięcy temu prosiła o pilne wystawienie europejskiego nakazu aresztowania, sytuacja była inna, ale sąd tak długo zwlekał z decyzją, że teraz już zupełnie legalnie mógł wniosek śledczych odrzucić.
7: Nadal obowiązują polski nakaz aresztowania i list gończy za Zbigniewem Ziobrą. Na ich podstawie polska prokuratura będzie mogła starać się o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych. Nie zapowiada się jednak na rychłe rozstrzygnięcia w tej sprawie.
6: Państwa koalicji chętnych z jasną deklaracją dalszej pomocy Ukrainie. Tak długo, jak będzie to konieczne. Chcą też jednak wspierać rozmowy o zawieszeniu broni.
7: To wspólny głos międzynarodowych liderów po spotkaniu w Paryżu. W najbliższych planach także mapa drogowa, która ma konkretny cel – dozbrojenie Kijowa.
6: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Co konkretnie zyska Ukraina w ramach tego wsparcia militarnego?
9: Kupi 16 samolotów bojowych Rafale wraz z uzbrojeniem, co potwierdził prezydent Francji. Pierwsze mają się pojawić za 2-3 lata. Poza tym otrzyma też system wyrzutni i pocisków przeciwlotniczych najnowszej generacji i to już w najbliższych tygodniach. Jak mówił Wołodymyr Zełenski, Kijów tego potrzebuje. Rzeczywistość na Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową. Otworzyło ją 10 państw, a sojusznicy Kijowa zapowiedzieli też ćwiczenia wojskowe w krajach sąsiadujących z Ukrainą. To ma być wstęp do rozmieszczenia tam po rozejmie z Rosją wielonarodowych sił.
7: Według agencji AFP ćwiczenia mogą zacząć się jesienią.
6: MZA w Bielsku-Białej zwalnia z pracy mężczyznę, który agresywnie odnosił się do dwojga ukraińskich dzieci. Trwa postępowanie policyjne w jego sprawie. Resort spraw wewnętrznych obiecuje, że zostanie ukarany.
7: Ta sprawa zbulwersowała Polaków. Do sieci trafiło nagranie mężczyzny, który wulgarnie i brutalnie krzyczy na dwie ukraińskie dziewczynki. Był pracownikiem MZA na zwolnieniu lekarskim. Kierowca autobusu, w którym to się działo, odciągnął uwagę agresora od dzieci i wyprosił go z pojazdu na najbliższym przystanku.
6: Szefowie MZA i prezydent Bielska-Białej obiecują kontakt z rodzinami poszkodowanych dzieci i jakąś formę zadośćuczynienia. Prezydent USA o porozumieniu z Iranem nadal jest możliwe. Donald Trump mówi to mimo swoich decyzji o kolejnych atakach na Iran i mimo, że znów zaczął blokować tamtejsze porty.
7: Tak, myślę, że porozumienie jest możliwe. Jasne, że tak. Mieliśmy z nimi porozumienie 2 dni temu, a potem powiedzieli, nie możemy tego podpisać, musimy negocjować dalej.
6: W nocy Amerykanie ruszyli z kolejną falą ataków na Iran. Chcą osłabić zdolności Teheranu do atakowania cywilów i statków w cieśninie Ormuz.
7: Zjednoczone Emiraty Arabskie informują, że Iran zaatakował 2 jednostki w cieśninie. Zginął członek załogi, a 8 zostało rannych.
6: Wicemistrzowie świata kontra mistrzowie Europy. Wieczorem o 21:00 pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. W Dallas Francja zagra z Hiszpanią. Tak, ten mecz możemy nazywać przedwczesnym finałem, ocenia trener Hiszpanów Luis de la Fuente.
7: Zagrają dwie drużyny, których spodziewaliśmy się w finale. Francuzi już pokazali swój wyjątkowy potencjał. My też mamy takie same cele na ten mecz. Oczekiwania są ogromne, ale też wiemy, że mamy w sobie wielką siłę. Wygrywaliśmy już półfinały z Francuzami. Ten mecz będzie otwarty.
6: Dwa ostatnie mecze Hiszpanów z Francuzami to półfinały Euro 2 lata temu i Ligi Narodów rok temu. W obu górą była La Rocha.
7: Więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6.30, a dwie po 8.00 w najważniejszej politycznej rozmowie poranka. U Marcina Zaborskiego Ryszard Petru, poseł klubu Centrum.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
10: Dzisiaj chciałbym być nad morzem, bo tam stosunkowo najładniejsza pogoda. Lekko ponad 20 stopni, nie powinno padać i sporo słońca.
5: I dalej... poza tym mógłbyś sobie stopy zamoczyć, nie?
10: Mógłbym też zamoczyć sobie stopy.
5: Ja bardzo lubię moczyć stopy, wiesz?
10: Bardzo fajnie, nikogo to nie interesuje.
5: A ja nie lubię moczyć swoich.
10: A czyje stopy lubisz moczyć? Teraz mnie interesuje.
5: Przypadkowych ludzi, którzy przychodzą.
10: Moczysz im stopy?
5: Moczę im stopy i
10: podchodzisz,
5: uciekam.
10: Klapiesz im na stopy?
5: I uciekam.
10: I co mówisz?
5: Jestem szybki. Prima aprilis.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
10: Śmigus, poczekaj, a śmigus dyngus? Słyszałeś o tym? To jest taki miks.
5: Marcin, co to?
10: Michał Krościel.
5: Hejka, to jest dzień dobry, bardzo, lato w Radiu Z.
10: Przepraszamy.

0: Call My Name to Shout w Radiu Z. 11 minut po godzinie 6. Słuchacie Radia Z. Zdradzę trochę kuchni radiowej.
1: Tak.
0: My tutaj mamy, proszę Państwa, tak, że przychodzimy codziennie rano i nie wiemy, czy ten dzień nadejdzie, bo nie wiemy, czy Roman z Gliwic zadzwoni. Jeżeli Roman z Gliwic zadzwoni, to będzie wtorek. Jeżeli nie zadzwoni, no to cały czas tkwimy w tym poniedziałku, prawda? Wczorajszym.
1: Prawda, prawda.
0: W związku z tym pytanie, czy dzisiaj Roman zadzwonił? Sprawdźmy. 321-321-321. Halo?
2: Dzień dobry, panowie. To ja, Roman z Gliwic.
1: Uff.
2: Wy nie śpicie, ja nie śpię. Pani Kasia z urzędu nie śpi. Chciałem życzyć wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia, do jutra, na razie.
1: To, że Roman z Gliwic nie śpi, to wiadomo. Ale powiedział, że pani Kasia z urzędu nie śpi. A mi się wydaje, że Kasia z urzędu to śpi. Bo Kasia z urzędu o 11 po 6 to śpi na bank. A jak nie śpi, to niech zadzwoni i udowodni, że nie śpi. Mówię to do Kasi z urzędu.
0: Mam nadzieję, że pani Kasia śpi, bo potem będzie odsypiać w urzędzie w okienku. Jak akurat mi się skończy kolejka i dojdę do okienka, to wtedy ona będzie ziewać.
1: Ona będzie ziewać i ty będziesz wrzucał jej tam draże. Draże, korsarze.
0: A propos pani Kasi, Kasia Sienkiewicz, były momenty w Radio Z.

0: Sonic i Sky w Radiu Z. 19 minut po 6 rano. Przed chwilą zadzwonił pan Roman z Gliwic i on mówi, że on nie śpi i na pewno nie śpi pani Kasia z urzędu. No i my nie chcieliśmy wierzyć i mówimy, jak nie śpi pani Kasia z urzędu, to jak jest taka mądra i nieśpiąca, to niech zadzwoni. Halo.
1: Dzień dobry. Kasia z urzędu pocztowego. Nie śpię, bo przygotowuję obiad.
2: Dzień dobry. Tutaj Kasia z urzędu. Chciałam pozdrowić pana Romana.
3: Halo, dzień dobry. Tutaj Kasia z urzędu. Do mnie Roman dzwonił przed chwilą, że mam zadzwonić, ale nie wiem w jakiej sprawie.
4: Teraz moglibyśmy zrobić taki konkurs. Która Kasia z urzędu jest prawdziwa? Dzwońcie.
0: Dokładnie. I właśnie ten konkurs robimy.
4: Leo Dom w Radiu Z. Daleko.

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Komar. Zaraz coś posmarujemy.
5: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media
0: po reklamie.
12: W 6:30 rano tu Radio Z. Czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
13: To już koniec procesu Łukasza Żaka. Pojutrze sąd ma ogłosić wyrok. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie.
14: W trakcie mów końcowych ze łzami w oczach przepraszał rodzinę pana Rafała, który zginął, ale te przeprosiny nie przekonały wdowy. Kobieta stwierdziła, że nie widzi u Żaka ani skruchy, ani empatii, bo w trakcie procesu śmiał się i żartował. Prokuratura domaga się dla niego najwyższej możliwej kary. O szczegółach dziennikarz Radia Z Jan Kielak.
15: Śledczy chcą, żeby Łukasz Żak trafił do więzienia na 20 lat i mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 15. Nie chce na to przystać obrona oskarżonego. Kara musi być proporcjonalna do winy, mówi adwokat Izabela Ławińska.
16: W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, że kara rażąco surowa narusza prawo w takim samym stopniu jak kara rażąco łagodna.
15: Śledczy ustalili, że Łukasz Żak gnał samochodem ponad 200 na godzinę. Na krótko przed wypadkiem wypił 8 kieliszków wódki, a niedługo po nim uciekł za granicę. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
14: Do wypadku na trasie Łazienkowskiej doszło 2 lata temu.
13: To była kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Znów Rosjanie zaatakowali Kijów. Tym razem rakiety uderzyły w magazyny i budynki mieszkalne na obrzeżach ukraińskiej stolicy. W kilku miejscach doszło do pożarów.
14: Moskwa przypuściła atak w momencie, gdy w Paryżu zebrała się koalicja chętnych. To państwa, które militarnie wspierają Ukrainę. W Paryżu ogłoszone zostało wzmocnienie pomocy dla Kijowa.
13: Gorąco też na Bliskim Wschodzie. Amerykanie trzecią noc z rzędu ostrzelali Iran.
14: A Teheran nie pozostawał dłużny. Atakował amerykańskie bazy. Prezydent Donald Trump ogłosił wczoraj blokadę morską w cieśninie Ormus. Jednocześnie przyznaje, że są jeszcze szanse na porozumienie, z którego sam się wycofał.
13: W glorii i chwale wrócili z mundialu piłkarze Norwegii. Ich samolot był eskortowany przez 2 myśliwce F-35 norweskich sił powietrznych. Na płycie lotniska w Oslo drużynę powitano salutem wodnym, a w hali czekało na nich nawet 90 tysięcy kibiców na czele z królem.
14: Nie obyło się bez słynnego wiosłowania, którym Norwegowie zasłynęli na tym mundialu. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z. Ma je dla Was Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: Robert Lewandowski spakował walizki i poleciał do Chicago. Już dzisiaj jego oficjalna prezentacja w barwach Fire i pierwszy trening z drużyną. Jeszcze przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Polsce i odpowiedział na kilka pytań. Mówił m.in. dlaczego gra z dziewiątką na plecach.
7: Od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi.
6: Mówił Lewandowski, który w Chicago też oczywiście dostał dziewiątkę. Polski snajper pierwszy trening z nową drużyną zacznie o 17.30 naszego czasu. Szansa na debiut w piątek. Fire zagrają z Vancouver Whitecaps. Tymczasem klub Cristiano Ronaldo ma kłopoty finansowe. Mistrz Arabii Saudyjskiej Al Nassr stracił płynność finansową, informują miejscowe media. Niektórzy piłkarze mieli nie dostać pełnego wynagrodzenia za czerwiec. Problemy finansowe blokują też transfery. Kibice Al Nassr nie doczekali się kogoś, kto zastąpi jedną z największych gwiazd, Marcelo Brozowicza, który odszedł po zakończeniu sezonu. A na Mundialu dzisiaj pierwszy półfinał. Hiszpania zagra z Francją. Więcej o tym meczu w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Dzisiaj w całym kraju będzie padać. Na północy to będzie delikatny deszczyk, taki przelotny, ale na południu będą burze. Temperatury od 20 stopni w Trójmieście, tam będzie najmniej, przez 25 w Toruniu, 26 w Kielcach, do 28 w Warszawie i w Łodzi. Tam będzie najcieplej.
8: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Amy MacDonald, This is the Life w Radio Z. Prawdziwe, wspaniałe życie, zamożne życie może zacząć się dzisiaj, proszę Państwa, bo dzisiaj w Radio Z do wygrania, uwaga, 450 tysięcy złotych. Każde SMS o treści Radio Z wysłany teraz pod 7353, to kosztuje 3,69 zł, wchodzi do gry, uwaga, 4450 razy i tak będzie do 7.
1: Tak, czyli macie jeszcze 19 minut, żeby pomnożyć swoje szanse na wielkie wygrane dzisiaj w Radio Z. 450 tysięcy do wzięcia, ślemy Radio Z pod numer 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
4: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
3: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
4: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
5: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
5: Tego lata w Radio Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Wakacyjna żądza pieniądza w Radio Z.
7: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
5: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Po reklamie.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you to Miles Smith w Radiu Z za 9 minut, godzina 7. No i teraz, proszę Państwa, najważniejsza informacja dnia. Polska influencerka kradła roślinki.
2: Która influencerka?
1: Nie wiem, nie znam jej. Nazywa się Aga Zawa. Aha. W najnowszym filmie opublikowanym na swoim kanale w serwisie YouTube pokazała, jak wykopuje rośliny z nieogrodzonych działek.
2: Kradnie po prostu.
1: Tak, kradnie.
2: Krótko mówiąc, kradnie.
1: Tak, robi przekopki na swoją, prawda, tego działkę. No oczywiście wszyscy ją tam zdemaskowali. Ona przeprasza, nie miała pojęcia. Przepraszam, że to nagrała i że kradła.
2: Mhm. Ale to ciekawe to wytłumaczenie. Nie miałam pojęcia, że w Polsce nie można kraść. Myślałam, że jak politycy kradną, to wszyscy mogą. A tu się nagle okazuje, że ja nie mogę kraść roślinek.
1: Przykład idzie z góry, proszę Państwa.
2: Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Teraz w Radiu Z. Za 9 minut będzie 7 rano.

0: miejsca jak dom. Proszę Państwa, dzisiaj wieczorem za 14 godzin o 21:00 pierwszy półfinał Mistrzostw Świata, ale nie wszyscy się cieszą. Muszę Państwu zdradzić, pewnie Cinek się wkurzy, że Cinka żona będzie oglądała i pewnie będzie Cię zmuszała, żebyś nie oglądał.
1: Właśnie, to jest dzisiaj, tak, ten mecz?
0: Dzisiaj,
1: tak? Bo moja żona od kilku dni o tym mówi. Jaki to jest mecz? Kto gra?
0: Hiszpania, Francja.
1: No właśnie, ona mnie namawia, żebym ja to oglądał. Aha. Nie wiem, kto jej się podoba. Jakiś Hiszpan albo Francuz prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie.
1: Który może jej się podobać, tak na Twoje oko? Który to się Tobie podoba? Wy macie podobny gust, bo oboje spędzacie czas ze mną.
0: Mi się podoba Mbappé. Może jej się też podoba Mbappé, nie?
1: Może i tak. On jest podobny do mnie?
0: Bardzo jest podobny do Ciebie. Ja to właściwie powinienem Cię mówić. Kilian, zapowiedz wiadomości.
1: Już za chwilę wiadomości w Radiu Z. Pozdrawiam. Mbappé.
2: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę Magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo. Farm.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
14: Bo w Media Ekspert taniej.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Kamper spakowany? Jedziemy?
20: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
19: Znowu? Przecież już brałeś.
20: Ale działała za słabo i za krótko.
21: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
22: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: No i jak twój kręgosłup?
24: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
25: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
26: Magda, wszystko w porządku?
0: Przepraszam, migrena.
1: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Po reklamie.
23: Wtorek, 14 dzień lipca, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
25: Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Ziobry. Co teraz zrobi resort sprawiedliwości?
26: Przykro i wstyd. Prezes bielskiego MZK zwalnia z pracy ksenofoba i agresora.
25: Lewy obejmuje urząd strażaka. Dziś oficjalna prezentacja Polaka w barwach Chicago Fire.
23: 7.
25: Decyzja na tym etapie ostateczna i niezaskarżalna. Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany na terenie Europy, bo sąd okręgowy odmówił wydania za nim kluczowego dokumentu, czyli europejskiego nakazu aresztowania.
26: W kręgach politycznych spore niezrozumienie na poziomie prawnym burza mózgów i szukanie jakiegoś wyjścia z tej zaskakującej dla wielu sytuacji.
25: Karolina Olszewska-Merk śledzi wydarzenia w tej sprawie. Czy wymiar sprawiedliwości ma jakikolwiek plan?
27: Bardzo wstępny i zmierzający do jedynego, by nie składać broni, ale łatwo nie będzie. Eksperci mówią wprost, sąd nie mógł postąpić inaczej. Raczej, bo Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych i nie ma sygnałów, by wybierał się do Europy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek widzi to jednak nieco inaczej i zapowiada, że śledczy rozważą złożenie nowego wniosku o europejski nakaz aresztowania.
28: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy?
27: Kluczowe pytanie jednak brzmi, co z innym wnioskiem do USA o ekstradycję polityka PiSu, bo taki prokurator generalny też przecież zapowiadał.
26: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 poważnych zarzutów. Od miesięcy były minister sprawiedliwości jest jednak dla śledczych nieuchwytny.
25: Agresor z autobusu w Bielsku-Białej traci pracę. Prezes tutejszego MZK pisze, że przykro mu i wstyd za takiego pracownika.
26: Zarówno w Bielsku-Białej, jak i w spółkach należących do miasta nie będzie zgody na żadne postawy, które godzą w godność innych ludzi, pisze w mediach społecznościowych Hubert Maślanka. Wobec byłego już pracownika Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego toczy się policyjne postępowanie. Wiceszef MSWiA obiecuje, że zostanie ukarany.
25: To, jak zachował się wobec dwóch ukraińskich nastolatek, można było zobaczyć na nagraniu, które trafiło do sieci. I o tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
29: Mężczyzna krzyczał, że nastolatki wyrosły na polskich pieniądzach. Wulgarnie obrażał ich mamy, a dziewczynom, również nie unikając obelg i przekleństw, kazał wracać na Ukrainę.
30: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
29: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Szymon Kastelik. Radio Z.
26: Prezes MZK wspólnie z prezydentem Bielska-Białej obiecują kontakt z poszkodowanymi dziewczynkami, by okazać im wsparcie i zadośćuczynienie za to, co się stało.
25: Rosną ceny ropy po tym, jak na nowo rozgorzał konflikt na Bliskim Wschodzie i w najbliższych dniach może to przełożyć się na ceny na stacjach w Polsce.
26: Wciąż nie ma jasnych deklaracji o powrocie do rządowego pakietu ceny paliw niżej. Co w tej sprawie dzieje się w Ministerstwie Energii? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
31: Resort Energii jest w tym temacie w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Decyzje mają zostać podjęte w czasie najbliższych dni, mówił minister energii Miłosz Motyka.
32: Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek.
31: Co ciekawe, rząd liczy na to, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Deklaracje, które do nas płyną ze strony naszego największego sojusznika, są na ten moment uspokajające, więc liczymy, że ceny paliw będą niższe, dodał szef resortu energii Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
25: Na tę wiadomość kierowcy na Śląsku czekali od lat. Ruszają przygotowania do pierwszego etapu likwidacji osławionych fal Dunaju na autostradzie A1. To bardzo utrudniająca jazdę i niebezpieczna deformacja nawierzchni między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.
26: Na trasie w kierunku Gliwic pojawiły się już pachołki, obowiązują pierwsze ograniczenia, więc warto wcześniej zwolnić. Pierwszy etap to ponad 3-kilometrowy odcinek od Siemoni do Mopy do Bieszowice Zachód, informuje Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg.
33: Kompleksowa naprawa deformacji i uszkodzeń powstałych na skutek męcznienia jednego z materiałów użytych do budowy. Przywrócimy tym samym pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat.
26: Naprawa podzielona jest na 13 etapów. Ruszył przetarg na kolejny w okolicach węzła Pyrzowice.
25: Robert Lewandowski rusza na podbój Ameryki. Dziś wielki dzień polskiego snajpera. Przed nim prezentacja w barwach Chicago Fire.
26: W wiadomościach Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z w Chicago. Na razie północ. Jak będzie wyglądał ten dzień dla nowego zawodnika strażaków?
2: Pierwszy dzień w nowym klubie zacznie od treningu z drużyną. To o 17.30 w ośrodku, którym Lewy ma być zachwycony, co zdradzał w wywiadach trener Fire Greg Bellharter. O 20.30 szkoleniowiec, jego nowy snajper, odpowiedzą na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Nie będzie wielkiego spotkania z kibicami na stadionie. Fani w Chicago będą mogli za to zobaczyć swoją nową gwiazdę w akcji podczas najbliższego meczu. Już w piątek Fire zagrają z Vancouver Whitecaps. Lewy ma być do dyspozycji trenera.
26: Chicago Fire zajmuje trzecie miejsce w konferencji wschodniej.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Temperatury rosną, proszę Państwa, dzisiaj od 20 stopni na północy, na Pomorzu Gdańskim konkretnie, przez 25-27 w centrum do 28 na Mazowszu. To będzie najcieplejsze dzisiaj miejsce. Najgroźniej może być na południu, bo tam możliwe burze, a nawet gdzieniegdzie burze gradowe, także uważajcie na siebie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: 5 minut po godzinie 7 rano, to jest program Dzień Dobry Bardzo Lato, Marcin Sońta
8: oraz Michał Krościel.
7: Witamy kochani, Sleeping in my car, czyli Roxette w Radiu Z.

0: stygnie lato.
1: Kuba i Kuba w Radiu Z. To jest zabawne, bo zazwyczaj artyści pracują na swoje nazwisko, a chłopaki niezmiennie pracują na swoje imię.
2: Tak jest. Proszę Państwa, tu Marcin Sońta i Michał Korościel. Witamy serdecznie. Program Dzień Dobry Lato. Wiesz co, Cinek, ja wiem, że nie powinno się chwalić, że powinno się zachowywać umiar, jakąś pokorę, skromność, ale teraz będzie piosenka, przy której ja przetańczyłem właściwie całą swoją młodość i robiłem to doskonale. Ludzie bili brawo, kłaniali się naprawdę. I ja Ci puszczę tę piosenkę i będę Ci mówił, co w konkretnym momencie tej piosenki robiłem, jak wyglądał ten taniec.
1: A potem ja Ci powiem, co robiłem w konkretnym momencie tej piosenki.
2: Dobra. Uwaga, ja puszczę tę piosenkę. To piosenka Ace of Base, Beautiful Life.
1: Okej.
2: Tutaj stawałem na środku, sam, nie? No. Podnosiłem prawą rękę do góry.
1: Aha.
2: Lewa teraz. Szpagat! Tu robiłem szpagat i już zaczynała się wrzawa.
1: I wszyscy mieli brawo.
2: Tak, i czułem, czekaj, słuchaj teraz. Tu wstawałem, podrywałem się, nie? Bo tak się zaczynało coraz szybciej.
1: Tu biodro wchodzi.
2: I słuchaj teraz. Salto w tył. Tu robiłem salto w tył. To już była wrzawa
1: lewa,
2: taka.
1: Lewa,
2: pisk.
1: Prawa,
2: tu
1: prawa,
2: był pisk.
1: Lewa,
2: tu był pisk. Prawa, ja robiłem prawa. Salto w przód, salto w tył.
1: A ja, proszę Państwa, stałem z boku i podpierałem ścianę, żeby mu się dach na głowę nie zawalił. Ace of Base, Beautiful Life w Radio Z. You can...

0: What About Us to Pink w Radiu Z. 20 minut po siódmej. Pink to jest jeden z moich ulubionych pseudonimów artystycznych dla artystów, których piosenki gramy w Radiu Z. A tak w ogóle, to chyba moim ulubionym pseudonimem artystycznym jest pseudonim pewnego polskiego rapera, który nazywa się Jan Rapowanie.
1: A moim ulubionym pseudonimem artystycznym jest Beata Kozidrak.
0: To jest imię i nazwisko.
1: Co? Ty, niemożliwe, że ktoś się nazywa Beata Kozidrak. Jest pseudonim. Cinek, daj się nabrać. Proszę Państwa, za nami kolejny dzień z wakacyjnym bingiem. Bingo w Radiu Z. Bilgun, Arion Batar i Hubert Radzikowski przemierzają cały kraj i robią takie rzeczy, o których do tej pory nikomu się nie śniło. A jak było wczoraj?
2: Kochani, wczoraj wakacyjne bingo z Radiem Z zawitało do Torunia. Zwiedziliśmy Muzeum Piernika, jeździliśmy na gogartach. Na koniec nawet Bogusław Linda nie chciał ze mną rozmawiać. Na szczęście jest ze mną osoba, która chętnie pogada ze mną, a to jest nasz Hubert Radzikowski, ponieważ jesteśmy dzisiaj w jego domu, można powiedzieć.
3: No tak, to jest najbliższe mojemu sercu miasto, Bydgoszcz. A że wczoraj byłeś w Toruniu, to nie powinienem z tobą gadać.
2: O nie, kolejny.
3: Ale nie, spokojnie, to już dawne czasy. Ja ci pokażę Bydgoszcz od takiej strony, że stwierdzisz, że w tym kujawsko-pomorskim to jednak są dwa super fajne miasta. Także przygotuj się, kochany, bo zaczniemy od grubej akcji. To będą w czasy pod gruszą.
0: Wow, zaczynamy od w czasów pod gruszą. To co będzie dalej? Słuchajcie dzisiaj Radio Z przez cały dzień. Bądźcie na bieżąco, co wpadnie do naszego wakacyjnego bingo. To się, proszę Państwa, jeszcze okaże. A teraz gramy.

0: Mam talent w Radiu Z, czyli bracia Kacperczyk i Vito Bambino, a u nas nasza dziennikarska brać, czyli Marcin Zaborski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czołem.
2: Marcin będzie o 8:02 prowadził program Gość Radia Z. Tym gościem będzie dzisiaj Ryszard Petru. Mam nadzieję, że będziecie rozmawiać głównie o półfinale Mistrzostw Świata Hiszpania-Francja dzisiaj o 21:00.
0: Pan Ryszard jedzie teraz samochodem do Radia Z. Czy mógłbyś zdradzić mu przez radio może pierwsze pytanie, żeby mógł się przygotować, żeby
1: było łatwiej? Będziemy rozmawiali na pewno o jego nowej partii, którą ma zakładać, którą zakłada, chyba zakłada. A jakbyście wy zakładali partię, to o czym by ona była?
2: Ja bym swoją partię nazwał Ryszard Petru. Tak dla niepoznaci.
0: Ja najseksowniejsza partia w mieście.
1: Ale o co byście walczyli?
2: Ja bym walczył, ja wiem, o zwolnienie Cinka z Radia Z.
1: Nie.
0: A wiesz, że ja też?
1: Dla ciebie.
2: Marcin Zaborski, Ryszard Petru, 8:02. Zapraszamy serdecznie.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Po reklamie.
15: W 7:30 rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk. Zapraszamy.
16: Uwaga, będzie grzmiało, lało i silnie wiało. Synoptycy o świcie ogłosili alerty dla całej południowej części Polski.
17: Zapowiadają porywy wiatru do 70 km na godzinę. Dodatkowo może też padać grad. Ostrzeżenia obowiązują do 23.
16: Rolnicy zjeżdżają się do Warszawy. Będą protestować przed Ministerstwem Rolnictwa. Żalą się na niskie ceny skupu, wysokie koszty produkcji, brak skutecznego wsparcia.
17: A w dramatycznej sytuacji mają być producenci trzody chlewnej, mleka, owoców i warzyw. Chcą natychmiastowych działań rządu.
16: Węgierski przepis na zmiany w kraju. Najpierw zmiana konstytucji, potem zmiana prezydenta. Nowy węgierski rząd, tak jak obiecywał w kampanii, przegłosował poprawkę do ustawy zasadniczej, tak żeby usunąć z urzędu Tomasza Szujoka.
17: Premier dał mu 5 dni na podpisanie zmian. Zagroził, że jeśli tego nie zrobi, rząd rozpocznie procedurę pozbawiania go urzędu. Szujok został prezydentem za czasów Viktora Orbana.
16: Estonia szykuje się na najgorsze. Niektóre szkoły wykorzystują wakacje do oklejania okien specjalną folią ochronną na wypadek ataku dronów. Folia ma zapobiec zranieniu uczniów i pracowników przez odłamki szkła.
17: Zabezpieczone są także okna korytarzy prowadzących do schronów. Na północnym wschodzie Estonii w ostatnim czasie znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów, które zostały zepchnięte z kursu przez Rosjan.
16: Postrach Pomorza Zachodniego puma, którą udało się schwytać, jest już w zoo w Poznaniu. Została przewieziona wczoraj wieczorem.
17: Teraz zwierzę przejdzie kwarantannę. Musimy zrobić szereg badań, żebyśmy wiedzieli, w jakim jest stanie i czy nie ma pasożytów, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
18: Po 30, może 40 dniach wszystko zależy od wyników badań. Centralny Azyl dla Zwierząt będzie szukać dla pumy miejsca docelowego, czyli jakiegoś albo ogrodu zoologicznego, albo miejsca, w którym takie zwierzęta są azylowane, bo takie miejsca w Europie Zachodniej też są, w Polsce póki co nie ma.
19: Czyli wiemy, że ona tutaj zostanie, a później pojedzie za granicę.
18: Za granicę albo do jakiegoś ogrodu zoologicznego, który będzie w stanie jej zapewnić godziwe warunki.
17: Puma grasowała w lasach pod Koszalinem. Została zauważona kilka dni temu przez myśliwego, który ją sfotografował i nagrał. Nie wiadomo, skąd wzięła się w Zachodniopomorskiem.
16: A my wiemy, skąd biorą się wiadomości sportowe. To, co najważniejsze w sporcie, już teraz ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest Active Lab,
14: producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
20: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
21: Po dniu przerwy czas na wielkie granie na mundialu. Na polu bitwy są już tylko 4 zespoły, a to znaczy, że przed nami półfinały. Dzisiaj w pierwszym ciągle jeszcze urzędujący wicemistrzowie świata. Francuzi zagrają z mistrzami Europy, Hiszpanami. To będzie pojedynek dwóch wielkich gwiazd. Z jednej strony Kylian Mbappé, który na tym turnieju zdobył już 8 bramek. Z drugiej Lamine Yamal, któremu wytyka się brak skuteczności. Do tej pory tylko raz trafił do siatki. Szczerze mówiąc, nie frustruje mnie to. Wygrałem Mistrzostwa Europy strzelając gole. Teraz, jeśli zdobędę Mistrzostwa Świata, nie sądzę, by ktokolwiek wypominał mi, że nie zdobywałem bramek. Liczy się przede wszystkim drużyna. Mówił skrzydłowy Hiszpanów, La Roja z Francją zagra o 21:00. A teraz tenis i niestety porażka Magdy Linet. Polka już w pierwszej rundzie odpadła z turnieju w Atenach. Przegrała z 202 w światowym rankingu Mają Hontamą. Japonka górą w dwóch setach, kolejno 6-4 i 7-5. Linet nie zaliczy ostatnich tygodni do udanych. Niedawno też w pierwszej rundzie odpadła z Wimbledonu.
20: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
22: Dzisiaj na południu naszego kraju będą burze, może nawet gradowe na Podhalu. Im wyżej na mapce, tym mniej deszczu. W Trójmieście w ogóle nie powinno padać i w Olsztynie temperatury od 20 stopni. W Sopocie na Monciaku. Mówi się Monciak, wszyscy mówią Monciak, twoja żona mówi inaczej, nie?
23: Nie, moja żona mówi na Monte Cassino, bo ona jest stamtąd, z Gdańska konkretnie, więc...
22: Czyli ci lokalsi mówią Monte Cassino, a turyści mówią, mówią Monciak.
23: Na Monciaku, tak.
22: Okej.
14: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Nobody to Love to formacja Sigma w Radio Z. Jak ta piosenka wychodziła w 2014 roku, to na facetów...
1: W 14?
0: No, nieźle, co? 12 lat temu.
1: Rety.
0: Jak ona wychodziła, to na facetów, którzy dzisiaj są Sigma, mówiło się wtedy Alfa i Omega, nie? Potem się zmieniało. Teraz się mówi się Sigma. Sigma
1: tak,
0: Boy.
1: Tak, tak. Znaczy o mnie tak nikt akurat nie mówi, także nie wiem.
0: Ja tobie tak mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
0: Jesteś... Nie, jednak nie mogę.
1: Okay.
0: Nie przejdzie mi to przez gardło, sorry.
1: Proszę Państwa, dzisiaj jest Dzień Szympansa. Dzień Szympansa i jeżeli chodzi o szympansę, bardzo ciekawe jest, że szympansy...
0: No tak, no już powiedz, że jestem jak szympans, prawda?
1: Co ty? Nie, ty nie jesteś jak szympans.
0: A teraz?
1: No teraz powiem, trochę tak. Fajny zwyczaj mają szympanse, czytam. No. Tutaj każdej nocy budują nowe gniazdo do spania z gałęzi i liści, zamiast wracać do tego samego miejsca. Trochę jak marynarz, zawsze w innym porcie, nie?
0: Powiem więcej, nie są takie głupie, słuchaj, one robią flipy na nieruchomościach.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Expert taniej.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
18: Jakie?
17: Czyli wszystko jest możliwe.
19: Wakacyjna żądza pieniądza.
17: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 450 tysięcy złotych.
18: Wow, wow, super.
11: Dość
18: Czekałam cię, dziękuję serdecznie.
17: Ty też możesz wygrać. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
17: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mossiman i Trips, hello, hello, hello, tu Radio Z, kochani, za 8 minut godzina 8 rano, teraz będziemy po polsku grali, co nie?
1: Teraz zagramy piosenkę Dawida Podsiadły pod tytułem Na Błysk, który to Dawid Podsiadły, nie wiem czy wiesz, przeprowadził się do Pragi.
0: Na Pragę.
1: Tak.
0: To jest dzielnica, na Praga w Warszawie.
1: Nie, do Pragi czeskiej.
0: Do czeskiej
1: do Pragi.
0: W Czechach. A po co się tam przeprowadził?
1: Wyprowadził się z Warszawy, mieszka obecnie w Pradze, rozpoczął studia na wydziale reżyserii,
0: aha,
1: czyli chce być reżyserem filmowym.
0: A ja go rozumiem nawet, wiesz co, bo domyślam się, że w Polsce by się ciężko mieszkało, nie dlatego, że tu jest źle, bo to jest super, ale jak jesteś Podsiadłą, to ciągle ktoś chce z tobą zdjęcie i tak dalej, a w Czechach może pozostać anonimowy chyba, nie?
1: Tylko, że on ostatnio się zmienił trochę fryzurę, chyba trochę nabrał jakiejś takiej męskości, plus ta broda, bo wcześniej miał tylko wąsy, teraz ma taką trochę brodę.
0: No ale też i tak by go rozpoznali.
1: Nie, właśnie moim zdaniem on teraz częściej słyszał, wyglądasz jak Podsiadło, bo był trochę do niego podobny.
0: Ciekawe, czy w Czechach to niego mówią. Ty jesteś taki czeski Podsiadło. Ktoś go nie zna. Dawid Podsiadło, Na Błysk, teraz w Radiu Z.

0: widziałem teledysk do tej piosenki i muszę wam powiedzieć, że ten gość, który to śpiewa, wygląda jak podsiadło. Za 4 minuty, godzina 8, słuchacie Radia Z i bardzo dobrze, bo dzisiaj w Radiu Z do wygrania wielkie pieniądze. 450 tysięcy złotych.
1: 400, tam jest Y, to będzie 400.
0: Nie, bo jest 400 do wygrania.
1: A, nie ma 400?
0: Nie, nie ma 400.
1: 400.
0: Czutkę zabrakło, jest 450.
1: Myślę, że i tak warto powalczyć o 400. Nie jest to 450, oczywiście, ale i tak warto. Wejdźcie do gry, wyślijcie.
0: Wiesz, ile jest za odebranie?
1: Telefonu?
0: No.
1: Ile?
0: 10. 10 tysięcy.
1: Wejdźcie do gry, wyślijcie Radio Z pod numer 7353. Jeżeli zrobicie to do 8, czyli przez najbliższe 3 minuty, to każdego SMS-a pomnożymy razy 5450.
0: Co się dzieje?
1: Nie wiem, kłaczek
0: może stuknę.
1: Nic nie stukaj, Cinek. Niech ludzie stukną w klawiatury swoich telefonów. Wysyłajcie Radio Z pod 7353.
2: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do MediaExpert.
7: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Wielka wyprzedaż w MediaExpert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
10: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
6: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
11: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
12: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 8 rano, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
14: Stół okrągły, ale nie wszyscy chcą przy nim siąść. Spotkanie w sprawie służby zdrowia.
15: Eno nie ma i co dalej? Prokuratura ma zagwozdkę w sprawie Ziobry.
14: Gościem Radia Z jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum.
1: Ósma.
14: Okrągły stół o zdrowiu, ale bez pełnego politycznego składu. Za godzinę w Sejmie spotkanie, które ma być okazją do szerokiej dyskusji o kierunkach zmian w kulejącym systemie ochrony zdrowia.
15: Zaprasza Polskę 2050 i to nawet dla niektórych koalicjantów jest nie do zaakceptowania.
14: Karolina Olszewska-Merk po rozmowach politycznych. Dlaczego na przykład Koalicja Obywatelska nie chce usiąść do takich rozmów?
16: Bo zdaniem polityków to nie jest gremium, które mogłoby cokolwiek konstruktywnego wypracować. Od takich jest rząd i Ministerstwo Zdrowia. Polska 2050 zdaje zdaje sobie z tego sprawę, ale podkreśla też wagę właśnie takich spotkań w szerokim gronie.
13: Bez rozmowy, ponad podziałami będzie to, co zawsze, czyli krzyk, krzyk, krzyk, a potem nie ma całościowej zmiany, jedni oskarżają drugich.
16: Mówi szefowa Polski 2050, minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na stole dziś mają pojawić się różne propozycje, w tym te rządowe. Pytanie tylko, kto ostatecznie w dyskusji weźmie udział.
15: Od prezentacji planów minister zdrowia mija niemal tydzień. Wciąż nic nie wiadomo o konkretach na piśmie i projektach ustaw.
14: Porażka prokuratury, sukces obrony. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości w rządach Zjednoczonej Prawicy za zarzucane mu 26 przestępstw będzie ścigany nadal tylko na terenie Polski.
15: Choć, jak sam nie ukrywa, jest w Stanach Zjednoczonych i nie wybiera się w najbliższym czasie do kraju.
14: Ręka na pulsie wydarzeń trzyma reporter Radia Z Tomasz Kubat. To co teraz zrobi prokuratura?
17: Odwołać się nie może, bo orzeczenie jest niezaskarżalne, ale jak zapowiedział w internetowym oświadczeniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, śledczy rozważą złożenie nowego wniosku o wydanie ENA, bo Zbigniew Ziobro może się w każdej chwili pojawić w Europie i bez nakazu nie zostałby od razu zatrzymany przez służby innych krajów.
18: Prawo musi być skuteczne i my musimy skutecznie ścigać tych, którzy w Polsce złamali przepisy.
17: Pozostaje też jeszcze rozpoczęcie starań o ekstradycję byłego szefa resortu sprawiedliwości z USA. To bardzo trudne, ale nie można z góry wykluczyć, że nieskuteczne.
15: Prokuratura podkreśla za to, że gdy w lutym wysyłała wniosek o wydanie na Zbigniew Ziobro, był na terenie Unii Europejskiej. Zdaniem śledczych sąd wniosku nie rozpatrzył pilnie, a polityk zdołał, niezatrzymywany, wylecieć do USA.
14: U nas już gość Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
19: A razem z nami poseł Ryszard Petru, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Kłaniam się, dzień dobry, panie pośle.
20: Dzień dobry.
19: A skoro zaczynamy rozmowę z gościem Radia Z, to na nasze boisko musi wpaść krótka piłka, czyli konkretne pytanie do pana.
20: Proszę bardzo.
19: Proste dzisiaj, bardzo proste. Czy odbierze pan wyborców Konfederacji, tak czy nie?
20: Tak.
19: Odpowiada nasz gość, wielu?
20: Tak.
19: Pana odpowiedź zaskoczeniem chyba nie jest. Przerzućmy piłkę na boisku do naszych słuchaczy. Oni też mogą odpowiedzieć tak lub nie w sądzie na radioz.pl. Tworzenie nowej partii politycznej w samym środku wakacji i ogłoszenie, że ona rusza, to jest dość osobliwy projekt, przyzna pan. A może czegoś ja nie rozumiem?
20: Mówi pan o inicjatywie z dużej części moich koleżanek i kolegów z Klubu Centrum, którzy przejmując Unię Europejskich Demokratów skrócili całą procedurę rejestracji partii, która może trwać nawet 10 miesięcy i z tego punktu widzenia uważam, że to jest taki bardzo dobry taktyczny ruch, który daje możliwość a. po pierwsze samodzielnego startu, b. w wariancie, kiedy nie ma wystarczającego poparcia. Mówię teraz, tłumaczę ich sposób myślenia. Daje możliwość takich mocnych negocjacji koalicyjnych, niejako.
19: Czyli to nie jest tak, że zgłosili i w wakacje, w środku sezonu wakacyjnego ogłaszają start nowej partii politycznej.
20: Nie, ale tam nawet zostało zapowiedziane wprost, że otwarcie programowe ma być we wrześniu, a nie teraz. W związku z tym traktowałbym to bardziej jako taki stworzenie wehikułu na wybory, ale kluczową kwestią w tworzeniu partii politycznych czy łączeniu środowisk jest uderzenie programowe, a nie wyłącznie operacyjno-techniczne.
19: Czy jako poseł Klubu Parlamentarnego Centrum zapisał się pan do nowej partii Unia Centrum?
20: Nie zapisałem się, nie wszedłem, gdyż uważam, widzę swoją rolę jako poszerzanie środowisk, a nie zawężanie. Chciałbym po prostu rozszerzyć ten ruch, o którym mówiłem jakiś czasu. Nazwałem to roboczo Konfederację Light. Powoli będę od tego odchodził, bo myślą ludzie niektórzy, że ja chcę taką ugrupowanie założyć, jako formułę, której bardzo chcę podkreślić, postawić na kwestie wolnościowe, bardzo gospodarcze i łączyć środowiska, które są w tym nurcie niekoniecznie wyłącznie w parlamencie.
19: To
20: chodzi
19: moment
20: o to, żeby było szerzej, znacznie szerzej niż to, co dzisiaj może wyłonić się z polskiego parlamentu i tak widzę swoją rolę.
19: Czyli to, że powstała Unia Centrum nie znaczy, że koleżanki i koledzy skradli panu pomysł i pan już ze swojej drogi zbacza i nowej partii nie tworzy.
20: Nie, chciałbym w ciągu najbliższych 2 miesięcy zaproponować rozwiązanie znacznie szersze niż wyłącznie ta formuła, która będzie bardzo wolnościowa, bardzo gospodarcze, takie trochę bezkompromisowe i jednocześnie bardzo mocne w przekazie, które nie tylko odbierze wyborców Konfederacji, szczególnie tych młodych, ale też może zmobilizować tych, którzy dzisiaj nie mają na kogo głosować. To oznacza oczywiście jakąś formę może nieco trudniejszej postawy w ramach koalicji, bo to by też oznaczało sprzeciw przeciwko niektórym rozwiązaniom, chociażby takim jak uważam, że powinniśmy głosować, zapowiedzieć głosowanie albo zasugerować koalicjantom, że nie poprzemy jako klub propozycji pani minister Cieńkowskiej dofinansowania składek do przyszłych emerytur artystów.
19: Dobrze, ale uważam, że powinniśmy się różnić tak Konfederacja Light, roboczo tak nazywana, czyli pana partia od partii Unia Centrum.
20: To ja widzę to w ten sposób, że to jest głównie podejście programowe. Mam nadzieję, że uda mi się większość koleżanek i kolegów przekonać, ale tak może się nie zdarzyć. Do mojej koncepcji bardzo mocnego uderzenia gospodarczego, bezkompromisowego.
19: Oni mówią to samo. Chcemy być proeuropejscy, chcemy być pragmatycznie zieloni, tak samo jak pan.
20: Mówię, no to chociażby pierwszą takim sprawdzianem, do których będę dzisiaj koleżanki i kolegów namawiał, jest wprost zakomunikowanie koleżankom i kolegom w koalicji, że nie poprzemy ustawy o dopłacie do składek dla artystów.
19: No to już powiedzieliśmy. Dobra,
20: ale ja chcę to nazwać, ale wie pan, bo to chodzi o działania na bieżąco, to jest raz, a dwa, to oznacza też taką bardzo rozsądną bezkompromisowość w kwestiach na przykład ekologicznych. I tutaj mam nie tyle może spór, ale rozmowę z panią minister Kloską, która czasami jest łatwiejsza, czasami jest trudniejsza. Chociażby w takiej kwestii, wie pan, mamy na przykład system kaucyjny. Ja słyszę nowe pomysły, żeby kolejne tam opakowanie do niego wkładać. No hola, najpierw niech on zadziała, już jak został wprowadzony. Dajmy sobie moratorium 3-letnie na sprawdzenie tego systemu, nie wprowadzajmy nowych rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi okay, o to, żeby zamienić ideologię pragmatyczną.
19: Pan mówi, tworzę nową partię, ale słucham, co mówią pana koledzy. Wiceszef Unii Centrum w Dzienniku Gazecie Prawnej mówi tak. Ryszard zdecydował, że będzie razem z nami pracował nad programem i założeniami wrześniowego kongresu. Włącza się w pracę ugrupowania, nawet jeżeli formalnie nie został jeszcze jego członkiem. Pan będzie przygotowywał program Unii Centrum po to, żeby stworzyć własną partię?
20: Będę przygotowywał propozycje programowe, do których będę przekonywał koleżanki i kolegów i zobaczymy, jak na to zareagują, bo jednak ta różnica w podejściu może się sprowadzać do tego, że ja chcę bardzo postawić na formułę wolnościową. Hasło Konfederacja Light nie było przypadkowe. Chodzi o to, żeby jednak uwzględnić oczekiwania młodych ludzi, te bardzo wolnościowe. Ten pragmatyzm ekologiczny zamiast ideologii ekologicznej, to jest bardzo ważne. I to wie pan, w praktyce to mam konkretne rzeczy, to jest na przykład przemysł drzewny.
19: No. Konkretna rzecz dla młodych ludzi, panie pośle. Co ma pan do zaoferowania młodych?
20: Akurat mamy ustawę, ale to taka pierwsza z brzegu, mogę dać przykład. Mamy ustawę w Sejmie, która nie znalazła się jeszcze w pierwszym czytaniu. Depenalizacja posiadania marihuany w małych ilościach.
19: Litości. Wszyscy młodzi ludzie czekają na depenalizację posiadania marihuany.
20: Panie redaktorze, pan mnie pyta, co na przykład, to panu mówię, co na przykład. I depenalizacja po polsku mówiąc, to oznacza nie karanie za małe ilości.
19: Tylko panu to, szczerze, tę ustawę napisał Klub Centrum. Nowa partia nie jest potrzebna, żeby to, żeby to wprowadzić.
20: Ale ja panu pokazuję tylko, jak pan mnie pyta, co konkretnie, no to panu pokazuję konkretne rozwiązanie. Jako jedno z brzegu, no, powinniśmy prowadzić taką prostą zasadę. Żadnych nowych podatków i żadnych podwyżek składek i podatków. To jako hasło wyborcze.
19: Jak w programie Nowoczesnej, pamiętam to doskonale. A ma pan jakichś ludzi, którzy wejdą do pana partii?
20: Powiedziałem o potrzebie łączenia środowisk. Jest bardzo wiele osób spoza obecnej polityki, bardzo wartościowych, którzy chciałyby zaangażować się w projekt polityczny, jeszcze raz podkreślę, wolnościowy. I takie osoby się zgłaszają, z takimi osobami rozmawiam. Ale sam pan stwierdził, że okres wakacyjny to nie jest czas na ogłoszenie nowych projektów, jeżeli chodzi o kwestie na przykład personalne czy kwestie programowe. I pozwoli pan, żebym chętnie spotkał się z panem na jesieni.
19: Na
20: początku jesieni tego roku, aby do tego przejść.
19: Czyli na początku jesieni tego roku ogłasza pan start nowej partii?
20: Na początku jesieni tego roku zaproponuję rozwiązanie, które będzie szersze niż Unia Centrum, które będzie polegało na bardzo mocnym uderzeniu programowym i mam nadzieję, że nasze drogi się połączą, ale
19: rozwiązanie, które będzie
20: jeszcze
19: partią polityczną?
20: Musi być partią polityczną, żeby być w... Ja szukam formuły, w której można będzie samemu startować w wyborach, bo jest duża część wyborców, którzy nie chce głosować ani na Koalicję Obywatelską, ani na Lewicę, a chce jednocześnie głosować po tej stronie sceny politycznej, czyli nie chce głosować ani na PiS, ani na Konfederację. I łatwo jest, 60% wyborców Konfederacji postrzega głosowanie na Konfederację jako mniejsze zło. Oni są do przejęcia.
19: Jaki jest pana największy problem? Nad czym najbardziej musi pan popracować jako potencjalny lider partii nowej?
20: Ja mogę być...
19: Wiarygodność, powaga, przekonanie, że nie zostawi pan kolegów w trudnej, skrajnej sytuacji?
20: Mogę powiedzieć tak, że nie. To musi być szersza formuła niż jeden lider. Ja mogę być głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, niekoniecznie głównym liderem. Mnie interesuje łączenie środowisk, wyjście poza tą bańkę parlamentarną i uruchomienie takiego ruchu na rzecz przywrócenia wiary w to, że w Polsce wszystko jest możliwe. Uważam na przykład dzisiaj, ktokolwiek zaproponuje podwyżkę wydatków na ochronę zdrowia, nie proponują systemowego uszczelnienia systemu, uważam, nie powinien brać udziału w poważnej dyskusji o ochronie zdrowia.
19: To tu pauza. O ochronie zdrowia porozmawiamy za chwilę w internetowej części naszego programu, ale przed nami jeszcze krótka piłka po raz drugi. Trzy pytania. Program Ceny paliw niżej. To był błąd rządu, tak czy nie?
20: Źle zadane pytanie. Drugi raz bym tego nie wprowadzał w momencie...
19: Bo to czyli niech teraz kierowcy płacą i płaczą, mimo tego, co się dzieje wokół Iranu.
20: Proszę pana, ale jeżeli po pierwsze część kierowców i tak płaciła, bo wszyscy przedsiębiorcy nie mogli sobie, nie mieli co odliczać, to jest raz, a dwa, pamiętajmy, że z jednej kieszeni wyjmujemy podatki i dopłacamy do obniżki ceny
19: benzyny. A propos, biegniemy dalej, pytanie drugie. Czas podnieść bankom podatki, tak nie. Czy nie? Nie. Trzeba zrezygnować z niektórych świadczeń socjalnych, tak czy nie?
20: Tak.
19: A w naszej sondzie pytaliśmy, czy odbierze pan wyborców Konfederacji. Tak, 19% odpowiedzi, 81% na nie. Zobaczcie te wyniki na radioz.pl. A za chwilę, w sieci zapytamy, które świadczenie socjalne należy porzucić.
14: Dobry, taktyczny ruch, który daje możliwość samodzielnego startu, a także mocnych negocjacji koalicyjnych. Tak Ryszard Petru w Radiu Z komentuje stworzenie nowej partii Unia Centrum przez swoich byłych kolegów.
15: Nie wszedłem do tej partii, bo widzę swoją rolę jako poszerzenie środowisk, a nie zawężanie, tłumaczy poseł klubu Centrum. Bardzo chcę postawić na kwestie wolnościowe, bardzo gospodarcze i łączyć środowiska, które niekoniecznie są w parlamencie, dodaje.
14: Ale okres wakacyjny to nie jest czas na ogłaszanie kwestii programowych czy personalnych, mówi o swoich planach gość Radia Z.
15: Ta rozmowa się nie skończyła. Oglądajcie dalej w internetowych kanałach Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Mamy wtorek, 14 dzień lipca i to będzie niespokojny dzień, a szczególnie w centrum i na południu. W centrum możliwy deszcz, a im dalej na południe, tym większe prawdopodobieństwo burz. Na północy spokojnie, ale najchłodniej, 20-22 stopnie. Im dalej na południe, tym cieplej, chociaż najcieplej będzie dzisiaj w Warszawie i w Łodzi. Tam nawet 28 stopni, czyli lato wraca. 13 minut po godzinie 8, słuchacie Radia Z, bardzo dobrze. Ja Michał Korościel i Marcin Sońta, dzień dobry bardzo, lato, a to Bledka. Dwa dni w Radiu Z.

0: Don't be so shy, to Imani w Radiu Z. 19 minut po godzinie 8, mamy 14 lipca. Wakacje, proszę państwa, w pełni. Człowiek by zaszalał. Mhm. Tymczasem niechcący wysypało mi się z portfela wszystko, co miałem w portfelu.
1: Ile to się wysypało?
0: No było 7.30, proszę państwa. Łaskawie Michał mi dał swoje 50 groszy, które miał w kieszeni z wczoraj. I mam w sumie 7.80.
1: 7.80. To uważaj teraz. Uważaj teraz, bo mam taki wakacyjny zestaw Radia Z. Kocyk, okulary, smyczka i pomadka.
0: Nie, ja bym go sprzedał.
1: Nie, nic nie sprzedaj. My będziemy go rozdawać naszym słuchaczom. Ale okay, takim, którzy pomogą tobie. Co wakacyjnego Cinek może sobie kupić albo powinien za 7,80. Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy tym wakacyjnym zestawem. Kocyki, okulary, szmery, bajery. Co kupić za 7,80? Proszę dzwonić, numer 321-321-321.
0: A jak go wygram, zadzwonię i wygram, to mogę go sprzedać? To by rozwiązało moje problemy finansowe.
1: Wtedy tak, wtedy już tak.
0: Robbie Williams, Phil w Radio Z.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Biedronka.
1: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol!
0: Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
2: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: 8:30 rano, tu Radio Z, czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
13: To będzie comeback Ryszarda Petru. Chce założyć nową partię. Jesienią będą szczegóły. Ogłosił to w Radiu Z.
14: Zapowiada też główne postulaty. Na celownik bierze podatki i składki.
15: Nie poprzemy jako klub propozycji pani minister Sieńkowskiej dofinansowania składek do przyszłych emerytur artystów. Powinniśmy prowadzić taką prostą zasadę. Żadnych nowych podatków i żadnych podwyżek składek i podatków. To jako hasło wyborcze.
14: Przyznaje też, że nie zapisał się do nowo utworzonej partii Unia Centrum, bo chce poszerzać, a nie zawężać polityczne środowisko.
13: O tej porze napotkacie na utrudnienia na Krajowej 52 w Kleczy Dolnej koło Wadowic. Kierowca ciężarówki próbował przejechać nią pod wiaduktem kolejowym. Okazało się, że pojazd się nie zmieścił i utknął.
14: Dodatkowo uszkodził go. Te utrudnienia mogą potrwać nawet 8 godzin. Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem.
13: Iran chwali się: zaatakowaliśmy amerykańską bazę w Jordanii, zniszczyliśmy instalacje wojskowe w Bahrajnie. To odpowiedź Teheranu na ostrzały Stanów Zjednoczonych i zablokowanie cieśniny Ormuz.
14: Donald Trump ogłosił, że USA jako strażnik Ormuzu będą teraz pobierać opłaty w wysokości 20% wartości ładunku, żeby pokryć wszystkie koszty niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w tym regionie. Iran z kolei żąda pełnej kontroli nad ruchem statków w cieśninie Ormuz.
13: A to wiadomość o psie, który chodził po górach. Przeszedł co najmniej 140 km w Tatrach Wysokich. Jego wędrówka skończyła się zatrzymaniem przez słowackich obrońców praw zwierząt.
14: Okazało się, że jest bezdomny. Zwiedził m.in. Popracki Staw, Szczypskie Jezioro czy schronisko pod Rysami. Wieczorami schodził w doliny, by rano wracać w góry. Najprawdopodobniej w górach po polskiej stronie jest jeszcze jeden taki pies.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Mam nadzieję, że ten pies nie wchodził w japonkach w te góry, bo to widziałem Polaków wchodzących w japonkach na morskie oko. To już taki sam problem.
16: To już naprawdę trzeba być głupim psem, żeby tak zrobić.
12: Właśnie, to był pewnie mądry pies. 23 stopnie dzisiaj w górach.
16: Zależy jaka rasa.
12: No tak, pewnie jakaś mądra, a nie głupia. Dzisiaj 23 stopnie w Zakopanem, także uważaj tam piesku, bo mogą być burze.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Za 28 minut, godzina 9, wstajecie z Radiem Z. To Michał Korościel
12: i Marcin Sońta
16: i Kaigo, Save My Love w Radiu Z.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift w Radiu Z za 20 minut, godzina 9. Proszę Państwa, przed chwilą Cinek przeliczył, ile ma w portfelu. Okazało się, że ma 7,80 i wpadliśmy wspólnie na wspaniały pomysł, że jak ktoś znajdzie zastosowanie, wakacyjne zastosowanie dla tej kwoty, to wręczymy mu taki wakacyjny upominek, zestaw wakacyjnych gadżetów. I to jest pomysł na wykorzystanie twojej kwoty, Cinek.
2: Dzień dobry, Paweł z Olkusza. Ja myślę, że Cinek mógłby sobie kupić litr paliwa na wyjazd na wakacje. O.
3: Ryzykowne, boję się, że trochę mi za dużo kapnie i wtedy będę niewypłacalny.
1: No właśnie.
3: Ale oczywiście nagroda się należy jak najbardziej. Wakacyjny zestaw Radia Z, o którym mówił Michał, to jest, proszę Państwa, kocyk, taki ręcznik plażowy, prawda? Można używać...
1: Można się nim i wytrzeć, i można też wytrzeć żonę ewentualnie.
3: Tak, oraz można zrobić kocówę kolegom.
1: I kocówę można zrobić kolegom. To jest
3: kocówę
1: bardzo
3: z Radiem Z.
1: Kocuwa z Radiem Z.
3: Na tego okularki, smyczka i pomadka. Polecamy.
1: Wysyłamy panu.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Just the way you are w Radiu Z. Za 9 minut, godzina 9, idą upały, Cinek. Aha. I powiem ci, że w związku z tym ja odbyłem dość interesującą rozmowę z moją żoną, bo moja żona chce, żebym ja chodził w takich shortach, że tak jak ci młodzi, wiesz, taki trochę surfer, jak jedziemy nad wodę. Ja natomiast wolę takie wcięte slipy, dlatego że ja chcę odpalić całe uda, rozumiesz? Bo jak, mam te shorty, to później mam takie tu brązowe od uda w dół, a później białe. A jak mam wcięte slipy, to mam całe nogi opalone pięknie. Co myślisz, Cinek, co radzisz?
1: Chodzi ci o kąpielówki, tak?
0: Tak.
1: Ja ci radzę w ogóle się nie opalać.
0: Dlaczego, Marcin?
1: Nie, bo... Znaczy ja wiem, jak ty wyglądasz w shortach i tylko w slipach wyglądasz gorzej.
0: Opalajcie się jak chcecie, kochani. Niedługo będziecie pełko w Polsce, właśnie.
1: Bezpiecznie się opalajcie, nasmarujcie się oliwką z oliwek.
0: Albo olejem kujawskim z pierwszego tłoczenia.
1: Potem się obtoczcie w mące i w jajku. I gotowe.
0: Teddy Swims w Radiu Z.

0: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
2: Cztery pory roku, jedna myśl.
3: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
19: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
18: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
20: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
21: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
23: Po reklamie.
24: Już prawie 9 rano, tu Radio Z. Sprawdzamy wiadomości przed mikrofonami Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
25: Kwestie wolnościowe, gospodarcze i łączyć środowiska. Ryszard Petru w Radiu Z odsłania karty.
0: Odpuszczanie i szczucie przynosi fatalne skutki. Premier o ksenofobicznym ataku w Bielsku-Białej.
1: Korki i zwężenia na A1. Rusza remont odcinka z falami Dunaju.
24: 9.
1: Będzie nowa partia w Polsce. Polityczny projekt zapowiada już Ryszard Petru.
0: Na jesieni tego roku zaproponuje rozwiązania. Będzie bardzo mocne uderzenie programowe, ogłasza w Radiu Z były szef Nowoczesnej.
1: Marcin Zaborski po rozmowie z gościem Radia Z.
2: Tak jest.
1: Jaką ofertę przygotowuje dla Polaków?
2: To mają być pomysły, które nie tylko odbiorą młodych wyborców Konfederacji, ale też zmobilizują tych, którzy nie mają dziś na kogo głosować. Ryszard Petru chce ich przekonać prostym hasłem. Żadnych nowych podatków i żadnych podwyżek składek i podatków.
3: Chciałbym rozszerzyć ten ruch, o którym mówiłem jakiś czasu. Nazwałem to roboczo Konfederację Light. Bardzo chcę postawić na kwestie wolnościowe, bardzo gospodarcze i łączyć środowiska, które są w tym nurcie niekoniecznie wyłącznie w parlamencie.
2: Ryszard Petru nie rezygnuje ze stworzenia nowej partii, choć jego koleżanki i koledzy ogłosili właśnie powstanie Unii Centrum. On sam, choć jest z nimi w jednym klubie parlamentarnym, ba, jest jego wiceprzewodniczącym, nie zapisał się do nowego ugrupowania Pauliny Henik-Kloski. Mówi, że jesienią zaproponuje szersze rozwiązanie i tłumaczy, że chce być głównym organizatorem, ale nie musi być wcale głównym liderem.
1: Premier zabiera głos w sprawie, która zbulwersowała Polaków. Ohydne zdarzenie, mówi Donald Tusk o ksenofobicznym ataku mężczyzny na dwie ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej.
23: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
0: Szef rządu stawia sprawę jasno. Jeśli ktoś chce popłynąć na fali zmiennych nastrojów antyukraińskich, choćby, a jest politykiem, jest dla premiera wrogiem publicznym.
1: Unia Europejska wciąż bez wspólnego stanowiska wobec obniżenia limitu cenowego na rosyjską ropę i ograniczenia w handlu gazem LNG, a to ma się znaleźć w negocjowanym wciąż 21. pakiecie unijnych sankcji na Rosję.
0: Po posiedzeniu szefów dyplomacji państw wspólnoty porozumienia brak, ale Polska wciąż liczy, że do jutra się uda. I o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
25: Ten pakiet sankcji jest ambitny. Mam nadzieję, że do środy się uda, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
26: Trwają na ten temat intensywne rozmowy i uzgodnienia.
25: A środa to nieprzypadkowy termin, bo do tego dnia obowiązuje dotychczasowy limit cenowy na rosyjską ropę. Bez zgody na jego zamrożenie ta cena wzrośnie. Mimo tych problemów już padają propozycje, zwłaszcza ze strony Polski czy krajów bałtyckich, żeby wzmocnić sankcje na branżę energetyczną. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: W nowym pakiecie ma znaleźć się też zakaz wjazdu do strefy Schengen dla zaangażowanych w walkę rosyjskich żołnierzy, gdy wojna się już skończy.
1: Fanfary, werble, łzy wzruszenia kierowców, bo chwila zaiste historyczna. Rusza remont śląskiego odcinka autostrady A1, gdzie od lat wybrzuszana nawierzchnia tworzy niebezpieczne dla ruchu fałdy, zwane ironicznie falami Dunaju.
0: Droga będzie wreszcie naprawiona, choć są już pierwsze utrudnienia z tym związane. Gdzie trzeba zwolnić, podpowiada reporter Radia Z Szymon Kastelik.
27: Można spodziewać się już korków, trwają przygotowania do pierwszego etapu remontu i przekazania placu budowy wykonawcy. W kierunku Gliwic stoją już pachy i zamknięto jeden pas ruchu. Prace obejmą ponad 3-kilometrowy odcinek.
28: Rozpoczyna się za wiaduktem Ziemoni, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
27: Mówi Szymon Haczek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy planują już kolejny etap prac. Ogłoszono przetarg na remont odcinka w rejonie węzła Pyrzowice. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Remont autostrady A1 podzielono na 13 etapów, żeby nie zamykać całej trasy.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
31: Dzisiaj w miarę spokojnie na północy, 20 kilka stopni, 25 widzę w Kujawsko-Pomorskiem, to najcieplejsze miejsce, na Pomorzu Gdańskim 20, a im dalej na południe, tym niebezpieczniej.
18: Czyli w Egipcie to musi być jakaś masakra.
31: Nie, bez przesady, mówię o Polsce tylko, wiesz?
18: W RPA to musi być masakra.
31: Cicho, bądź burze z gradem mogą być na południu kraju.
18: W Johannesburgu.
31: A najcieplej w centrum, w Warszawie i w Łodzi, 28 stopni, jesteś Kapsztad.
30: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Yeah,

0: Nelly Kelly Dilemma w Radio Z. Niemal kwadrans po godzinie 9. Słuchacie Radio Z. Michał, wszystko w porządku?
1: Nie, wszystko w porządku, wszystko dobrze. Tak, tak, tylko prawie spadłem z krzesła. Wiesz, to krzesło jest niestabilne zupełnie.
0: Wiecie, dlaczego Michał spadł z krzesła? Bo się dowiedział, że jutro po 20 zagramy kolejną odsłonę Sceny Z.
1: Aha.
0: Tym razem naszą muzyczną gwiazdą będzie Wiktor Wali.
1: Wiktor! Podczas Sceny Z usłyszymy aż 4 utwory w wyjątkowych akustycznych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na ten koncert. Najbardziej znaną swoją piosenkę 4 pory roku, cover wielkiego hitu, nareszcie Męskie granie Orkiestra 226. Piosenkę Zagrajmy z debiutanckiej płyty i najnowszy singiel To jest to, który wydał Wiktor z końcem czerwca. Wiktor, dlaczego zagrałeś cover wielkiego hitu nareszcie, przyjacielu?
2: Mijaliśmy się razem z ekipą Męskiego grania Orkiestra na playlistach waszych nawet. Często mój numer był grany zaraz obok nich i bardzo jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że koło tak wielkiego składu mógł pojawić się mój numer. Absolutnie po prostu mi się bardzo spodobała ta chemia między Zalką, Igorem i Vito. Jestem fanem każdego z nich z osobna. Uważam, że to jest bardzo dobry numer.
0: No to fajnie. W takim razie cover Wiktora już jutro, a dzisiaj zagramy być może oryginał. Co by na to? Męskie granie Orkiestra nareszcie w Radiu Z.
1: Nie, nie zagramy tego.
0: A dlaczego?
1: Nie, że tu
0: nie,
1: zagramy.
0: Prosimy.
1: Nie, zagramy. Chciałem cię nabrać.
0: Zagrasz czy nie? Tak czy nie?

0: Baby, I love your way. Big Mountain w Radio Z. 23 minuty, godziny po 9. 23 minuty po 9. Wiesz, dlaczego jestem tak podekscytowany, Cinek?
1: Bo jesteś radiowcem.
0: Nie.
1: Jesteś w radiu na żywo.
0: Tak, to prawda, ale poza tym, bo dzisiaj są wielkie pieniądze do wygrania w Radio Z i trochę mi drży głos oraz trzęsą się ręce, tak jak słuchaczom, którzy wygrywają w Radio Z. Chcesz posłuchać?
1: Chcę posłuchać.
0: No to posłuchajmy.
2: Trzęsące ręce, przyspieszony oddech, bicie serca po prostu. Niesamowite, naprawdę niesamowite uczucie.
1: Miejmy nadzieję, że trzęsące ręce są w stanie wysłać w tym momencie SMS-a z hasłem Radio Z pod numer 7353. Warto zrobić to teraz, bo teraz taki SMS wchodzi do gry aż 4000 razy.
0: I ten sam SMS wchodzi też do gry o super samochód, to jest Honda ZRV. I ta Honda ma 184 konie, ma potężny bagażnik, składane fotele, szmery, bajery. Także jednym SMS-em wchodzicie do gry i o samochód, i o kasę. Ślijcie Radio Z pod numer 7353. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
9: Bo w Media Ekspert.
11: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
12: Tego lata w Radio Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
13: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radio Z.
14: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
12: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
21: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
20: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
22: Ale duża.
23: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
22: To co?
1: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.

0: Nikt nie marzył o takim duecie, a wszyscy go potrzebowaliśmy. To Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret, później ci opowiem w Radiu Z za 18 minut, godzina 10.
1: A wiesz, co zagramy zaraz?
0: Co zagramy zaraz?
1: Słuchaj, ja ci to zanucę i ty musisz zgadnąć, a jeżeli zgadniesz, dostaniesz ode mnie kubek Radia Z.
0: Jedyne, co ty umiesz zanucić, to jest Laskotek na płotek.
1: Nie, nie, słuchaj,
0: raczej tego nie zagramy, chyba że w remiksie Davida Getty. Co mi pani dasz, Bajmu?
1: Nie, blisko, bardzo blisko.
0: Nie ma wody na pustyni, Bajmu.
1: Nie, bardzo blisko, ale to.
0: Biała armia, Bajmu. Ja to znam, szklanka wody, Bajmu.
1: Dobrze, żartuję, to będzie Italo Disco. Nie wygrywasz kubka Radia Z.
0: A kiedy Baj?
1: Nigdy, znaczy później.
2: Sponsorem programu był właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.
3: Reklama.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
14: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar.
17: Zaraz coś posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
1: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Katy Perry, Chain to the Rhythm w Radiu Z. Za 5 minut, godzina 10. Wiesz, z czym to się wiąże, Cinek?
1: To się wiąże z tym, że już za chwilę kolejny program w Radiu Z?
0: Nie, że tylko do 10 mnożymy SMS-y, to znaczy mnożymy szansę na wygraną dla naszych słuchaczy.
1: A no to wiem, że z tym się wiąże.
0: No to trzeba było mówić, a teraz moim zdaniem nie to wiedziałeś, tylko wstydzisz się przyznać. Za 4,5 minuty 10. Wiesz, z czym to się wiąże, Cinek?
1: Nie, nie wiem.
0: Z mnożeniem szans na wygraną. Jeżeli do 10 wyślecie SMS o treści Radio Z pod numer 7353, to waszego SMS-a pomnożymy razy 4000 i będziecie mieli 4000 szans na wygraną. 450 tysięcy złotych to jest dzisiaj nagroda główna. Ślijcie Radio Z pod 7353. Radio Z.
2: Radio Z i już. Reklama. Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Ekspert
7: taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant, bez potu na dobre.
11: Marian?
12: Hmm?
11: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
11: A bo w Media Ekspert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
16: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
17: Nowa droga Ryszarda Petru. Poseł w Radiu Z ogłasza plany nowej partii.
18: Manewry koalicji chętnych w Polsce będą u nas ćwiczyć Brytyjczycy i Francuzi.
17: Idą upały, a w wiadomościach ekonomicznych o przymrozkach. I to nie jest żart.
0: 10.
17: Kolejna polityczna droga Ryszarda Petru. Poseł klubu Centrum ogłasza w Radiu Z swój plan na przyszłoroczne wybory, czyli samodzielny start.
18: Nie widzę innej możliwości, żeby wygrać, mówi polityka. Trampoliną do Sejmu kolejnej kadencji ma być jego nowa partia, która powstanie jesienią.
17: Karolina Olszewska-Merk śledzi te plany. Jest. Czy to oznacza, że Ryszard Petru wyklucza wspólny start z kimkolwiek innym?
19: Tak to przynajmniej na tym etapie wygląda, bo jego zdaniem wspólna lista z innym ugrupowaniem spowodowałaby, że wyborcy, na których jemu zależy, nie zagłosują. Stąd plan na samodzielny start, a to też oznacza, że wbrew różnym doniesieniom Ryszard Petru nie wejdzie do rządu.
20: W momencie, kiedy jednak głęboko wierzę w powodzenie projektu, który ma szansę zmobilizować wolnościowych wyborców, to wejście do rządu byłoby chyba taktycznym błędem.
19: W taktycznych planach Ryszarda Petru jest natomiast kilka, jak mówi, trudnych rozmów z Pauliną Henik-Kloską, by wymusić, tu cytat, lekko lajtowe podejście do niektórych rzeczy.
18: Poseł klubu Centrum ma też swoje zastrzeżenia wobec m.in. rozbudowy systemu kaucyjnego, bo jego zdaniem najpierw powinien on zadziałać.
17: Pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych będą w Polsce. Mają przygotować grunt pod ewentualną misję pokojową na Ukrainie.
18: A ćwiczyć będą wojska brytyjskie i francuskie. Polska armia ma stworzyć odpowiednie zaplecze. W wiadomościach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, czy te ćwiczenia zwiastują możliwość pokoju na Ukrainie?
21: Do tego jeszcze bardzo daleko, mówi po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu i rozmowach z sekretarzem generalnym NATO i prezydentem Ukrainy, premier Donald Tusk.
22: Ze względu na absolutnie sztywne stanowisko Rosji i Putina. Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji działań w tej chwili ze strony Rosji.
21: To przedłużanie wojny co najmniej do zimy, stąd przygotowania koalicji chętnych do ćwiczeń wojskowych i wzmacniania produkcji uzbrojenia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Po spotkaniu w Paryżu zawiązała się nowa koalicja antybalistyczna 10 państw. Ma rozwijać możliwości produkcji obrony antyrakietowej. W tej koalicji nie ma Polski, ale premier nie wyklucza dołączenia na późniejszym etapie.
17: 8 ofiar rzezi wołyńskiej odzyskało tożsamość. Dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym udało się ustalić dane osób, które zginęły z rąk UPA w Późnikach w 1945 roku.
18: Ich rodziny odebrały oficjalne noty identyfikacyjne, a imiona i nazwiska pojawią się na grobach. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: Polska delegacja po raz kolejny pojedzie do Ukrainy, do Późnik. W sierpniu będą prowadzone poszukiwania drugiej zbiorowej mogiły. Ministra kultury Marta Cienkowska przestrzega przed wzbudzaniem niechęci wobec Ukrainy i psuciem relacji.
24: My naprawdę jesteśmy w bardzo ważnym procesie, związanym z jakimś takim uzyskaniem sprawiedliwości historycznej. Podburzanie nastrojów antyukraińskich jest przeciwskuteczne.
23: Ponad 80 lat temu UPA zamordowała w Późnikach ponad 100 Polaków. Do tej pory udało się odnaleźć szczątki 42 osób.
18: Odnalezione szczątki udało się pochować we wrześniu zeszłego roku.
17: 30-stopniowe upały u bram. Gorąco ma być od czwartku.
18: Dla ratowników wodnych znów zacznie się okres wytężonej pracy. Ponieważ im cieplej, tym niestety więcej utonięć. Wskazują na to chociażby statystyki z czerwca, w których życie pod wodą straciło 66 osób. To ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku.
17: Ofiarami są głównie mężczyźni, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
25: 90% utonięć dotyczy mężczyzn, kobiety tylko 10%. I ta statystyka, ona się otrzymuje od kilkunastu lat.
26: Ale to się wiąże z tym, że mężczyźni są bardziej skorzy do ryzyka, do podejmowania takich...
25: Tak, do brawury. Przede wszystkim spożycie alkoholu jest dużo większe, chęć zaimponowania przed znajomymi, przecenienie swoich możliwości.
17: Rozsądek nad wodą, bezcenna rzecz, może uratować życie. Wiadomości ekonomiczne w Radiu Z już teraz.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: I znów rosną ceny ropy na światowych giełdach i znów są najwyższe od miesiąca. To skutek wypowiedzi Donalda Trumpa, że wprowadzi opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Baryłka ropy na rynku Brent kosztuje już o 2% więcej i wynosi ponad $81. To za moment może odbić się na cenach paliw w Polsce. A ceny gazu w Europie osiągnęły właśnie najwyższy poziom od 3 miesięcy, tak informują maklerzy. Wzrosły o prawie 4%. To też efekt Donalda Trumpa. Wiosenne przymrozki wyniszczyły sady. Sadownicy mówią, że notują straty największe w historii. euforia. Według szacunków branży osiągają one 2 miliardy złotych. Ten sezon jest najtrudniejszym w historii polskiego sadownictwa. No to jeszcze o pieniądzach na Mistrzostwach Świata, bo spadły ceny biletów na dzisiejszy mecz Francji z Hiszpanią. Są tańsze nawet o 60%. Zmieniły się, gdy Stany Zjednoczone odpadły z Mundialu. Najtańsze wejściówki, tak zwane get-in, można znaleźć za nawet $1,300. Takie są wiadomości ekonomiczne Radia Z. Wracamy z nimi o 15.
0: Dzisiaj będą burze na południu naszego kraju. Północ albo sucha, albo delikatne takie opady. Temperatury od 20 stopni w Gdańsku do nawet 28 w Warszawie. Norbert Bieńkowski pojawił się w studiu. Witaj, Norbercie.
1: Dzień dobry, witam was, panowie, i witam też wspaniałych słuchaczy.
0: Witamy cię. Czy przygotowałeś coś ciekawego, czy nie warto słuchać?
1: Właśnie dzisiaj nie przygotowałem.
0: Naprawdę?
1: Ale tak, zgłaszam nieprzygotowanie.
0: Nie mówi się tak, Norbert. W związku z tym ja ci przygotowałem Lana Del Rey Summertime Sadness.
1: Dzięki.
0: Ja też.
3: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: To Tame Impala w Radiu Z.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: 21 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, kiedyś mieliśmy Starskiego i Hacza, Batmana i Robina, Holmesa i Watsona, także Janka i Guslika z Czterech Pancernych, a teraz mamy Bilguna, Arjun Batara i Huberta Radzikowskiego, którzy zawitali do Bydgoszczy. Halo panowie.
2: Halo, halo, cześć, cześć kochani, wakacyjnie was pozdrawiamy serdecznie z Hubertem. No powiem wam tyle, że zazwyczaj będąc w różnych miejscowościach, to mamy specjalnego gościa, do którego dzwonimy, pytamy się, co tu się dzieje. Na przykład w Sandomierzu dzwoniliśmy do Piotra Polka, będąc na Pustyni Błędowskiej dzwoniliśmy do pani Beaty Kozidrak. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze największa gwiazda, bym powiedział, ponieważ Hubert Radzikowski tu się urodził i jest gwiazdą od urodzenia, co nie?
3: No urodził się parę dziesiąt kilometrów stąd, ale tak jak wielu. W każdym razie, szanowni Państwo, jesteśmy w mieście Bydgoszcz i całe szczęście, że dzisiaj stadion tutejszej Polonii zamknięty jest na 8 spustów, bo znając Radzika, to wiadomo, że zabrałbym mojego Bilguna i siedział tam z nim pół dnia, kazał mu jeść ten żurzel, oglądać te motocykle. Na szczęście są inne rzeczy do zrobienia, dlatego teraz wybieramy się ulicą Gdańską i pójdziemy sobie na śniadanko. Co Bill lubi, ja też lubię. I zjemy sobie śniadanko na Wyspie Młyńskiej. Co pan na to?
2: Idealnie, bo zgodniałem.
3: No to zaraz będzie smacznego. A kto ma ochotę, niech wpadnie na Wyspę Młyńską. Będziemy tam za chwil kilkanaście i chętnie razem z wami przekąsimy. Mamy bardzo dobre ogóreczki konserwowe.
2: Jeszcze do tego konserwowe też konserwy.
3: Tak, mam konserwę turystyczną.
0: Chłopaki, no ja jestem głodny, więc jakby coś tam zostało.
3: No, wątpię.
4: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
18: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
20: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
23: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
24: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
23: A co?
25: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
24: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
25: Bo zależy mi na sobie.
24: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Kuban, Mrozu i Faust w piosence o pogodzie. Tymczasem, kochani, nadciągają upały. Do końca tygodnia temperatury na zachodzie mogą sięgnąć nawet 35 stopni, więc jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na wiatraki, to mam dla was prosty sposób z internetu. Potrzebna będzie plastikowa butelka, taka 1,5-litrowa. Napełniamy ją prawie do pełna. Butelka potem wędruje do zamrażarki i taką zamarzniętą kładziemy gdzieś wysoko, na przykład na szafie. Podobno to działa. Ja dla lepszego efektu proponuję takie baniaki 5-litrowe. Razy 10.

0: Kiedy słyszę ten numer, to wydaje mi się, że jadę autem. Jest otwarte okno, albo w ogóle jadę kabrioletem. Ale to mam fantazję. Olivia Dean w Radiu Z, 20 minut do godziny 11. Dzisiaj, moi drodzy, w wakacyjnej rządzie pieniądze Radia Z czeka na was. W naszych walizkach między innymi 5 tysięcy złotych, 12 tysięcy złotych, 25 tysięcy złotych. Mówisz dalej? 45 tysięcy złotych, a nawet 450 tysięcy złotych. W dodatku za samo odebranie telefonu wjeżdża 10 tysięcy, tak zwany pewniak. Więc warto wejść do naszej gry, wysłać SMS hasłem Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i potem cieszyć się na przykład tak.
1: Ura, wygrałam! Grażyna z Krakowa, 18 tysięcy złotych.
2: Leszcze mi przychodzą.
3: Ręce się czycą.
2: Bezszczęśliwy, nie?
4: Boże, nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Jestem w szoku. To jest mnóstwo pieniędzy.
5: Ura, wygrałem w Radio Z! Też możecie wygrać!
0: Trzymam za was kciuki i ślijcie SMS-y treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
6: Radio Z i już.
7: Reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie!
11: Mamma mia, el compressor!
10: Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku łopatka wieprzowa, kilogram 7,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
21: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
22: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
23: Musisz wejść na wyższy poziom?
24: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
27: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
26: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
27: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
28: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
29: Bo w Media Expert dalej masz.
30: Oszczędni latają
0: do oszołu po okazję.
1: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

I teraz was zaskoczę. Przypominam, dzisiaj w Rządzę Pieniądze Radia Z do wygrania nawet 450 tysięcy złotych, albo przy okazji gracie też o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Tylko przez 11 minut. Każdego waszego SMS-a do Rządzy pomnożę 5450 razy. No słuchajcie, lepiej teraz nie będzie. Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Korzystajcie, czeka na was nawet 450 tysięcy złotych.

0: To Fleetwood Mac w Radiu Z, 5 minut do 11. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zatrzymany przez CBA. Za chwilę szczegóły w tym temacie.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
2: Cztery pory roku, jedna myśl.
3: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
12: Uciąc

0: Liver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
2: How good is that?
1: Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Tu Radio Z, dochodzi 11:00. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Krzysztof Kiryczuk.
16: Maciej Świrski w rękach CBA to szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z czasów PiSu. Mamy super wtorek w Unii, kolejne kraje bliżej wspólnoty. Jest nowy dom, to Poznań, puma z Pomorza Zachodniego już w zoo.
15: Jedenasta.
16: Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Agenci CBA działali na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Ze mną już teraz reporter Radio Z Krzysztof Grządzielski.
17: Dzień dobry.
16: Krzysztof, jakie są powody tego zatrzymania?
17: Chodzi o nadużycia uprawnień i niedopełnienie obowiązku przy finansowaniu kampanii medialnej akcji Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku. Rok wcześniej założono odpowiedzialną za akcję Polską Fundację Narodową, której Maciej Świrski oraz Cezary J. byli członkami zarządu. Ich działania miały przynieść ogromne szkody, mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
18: Zarządzano fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych.
17: I właśnie oprócz Macieja Świrskiego zatrzymano także innego członka Fundacji Narodowej, Cezarego J.
16: A zatrzymani teraz zostaną przewiezieni do prokuratury do Rzeszowa. Trwa okrągły stół o zdrowiu, to jest w Sejmie. Zorganizowała go Polska 2050. Są przedstawiciele zawodów medycznych, ale na liście nieobecnych posłowie Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. W sejmowym studiu Radia Z Daniel Wrzos.
19: Zgadza się na miejscu.
16: Dzień dobry, Danielu. Przysłuchujesz się tej dyskusji o pomysłach na reformę.
19: Tak.
16: No i co z tej dyskusji wynika?
19: No, opozycja wytyka rządowi, że cały czas jesteśmy w punkcie wyjścia, nie ma projektów ustaw. Pojawiły się ze strony minister zdrowia jedynie zapowiedzi zmian. PiS uważa, że ministerstwo powinno mieć poparcie polityczne w rządzie, a na razie jest apolityczne. Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia, że to, co padnie w czasie okrągłego stołu, będzie dyskutowane w koalicji rządzącej.
20: Taka zmiana, jeżeli ma być naprawdę całościowa i wyleczyć, a nie tylko być działaniem na doraźne symptomy, to taka zmiana będzie wykraczać poza tę kadencję.
19: Na sali jest też doradca prezydenta, profesor Piotr Czałderna, który twierdzi, że Karol Nawrocki jest otwarty na propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
16: No, w przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu mają być rozpatrywane pierwsze projekty zmian wymyślonych przez minister zdrowia, tak zapowiedział premier. Jest kolejny krok Ukrainy i Mołdawii w drodze do Unii Europejskiej. W kolejce stoi też Albania, która domyka kilka spraw negocjacyjnych, no i Czarnogóra. Unia nazywa ten dzień super wtorkiem, bo takiego ruchu nie było od ponad dwóch dekad. Kiedy te państwa dołączą do europejskiej wspólnoty, o tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
14: Najbliżej dołączenia do Unii Europejskiej jest Czarnogóra. Pojawia się nawet horyzont czasowy 2028 roku. Następna w kolejce jest Albania. W przypadku Ukrainy za to jest gotowość Komisji Europejskiej do otwarcia wszystkich rozdziałów negocjacyjnych, ale nie ma na to zgody wszystkich krajów członkowskich. Dla nas to super wtorek dla rozszerzenia i Ukraina też jest tego częścią. A jak mówi komisarz Marta Kos, ma nadzieję na przyspieszenie prac po zmianie rządu w Ukrainie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: A ukraiński rząd właśnie się zmienia i zmieniać ma się podejście do polityki zagranicznej. Poznańskie zoo jest już nowym domem dzikiej pumy. To młoda samiczka, jak wiecie z Radia Z. Udało się ją złapać w niedzielę po południu, po tym jak siała postrach w zachodniopomorskim. Nasz dziennikarz Adam Kaźmierczak rozmawiał z pracownikami poznańskiego zoo. Co mówili ci o pumie?
21: Że jest mniejsza niż się spodziewali po jej zdjęciach i nagraniach. Jak usłyszałem, kot jest bardzo młody, szacują, że może mieć około 7 miesięcy. Wciąż niewiele o niej wiemy, mówi mi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Jak dodaje, teraz kot przejdzie szereg badań.
22: Musimy wykonać podstawowe badania weterynaryjne, sprawdzić krew, sprawdzić kału, sprawdzić pod kątem pasożytów, bo nie wiemy o tym zwierzęciu absolutnie nic.
21: Pierwsze wyniki badań mają być gotowe za około 2 tygodnie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: Puma jest teraz na kwarantannie i tak będzie przez około miesiąc.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: A wczoraj w prognozie to był spokój w porównaniu z tym, co widzę teraz. Między innymi Kraków, Częstochowa, Katowice, Opole, Wrocław, Legnica, Zielona Góra w zasięgu ostrzeżeń drugiego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują już od godziny 13. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 26 stopni na południu i południowym zachodzie.
23: Radio Z.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
15: 5 minut po godzinie 11. Norbert Winkowski, zapraszam na wakacyjne bingo do Radia Z. Dzisiaj jesteśmy w Bydgoszczy, za chwilę będziemy się łączyć. Wcześniej grupa Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów. To co, zaśpiewamy razem?

Cyndi Lauper, to Radio Z w wakacje. Już pewnie wszyscy wiecie o tym, że Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny, będąc jeszcze w związku ze swoją aktualną żoną. No, nie oceniam, jedynie jeśli zastanawiacie się czemu, to jest takie stare polskie powiedzenie, stara miłość nie rdzewieje. Ciekawe tylko, czy Michał zna Every Night. Ale Farben, René Miller,

0: To jeden z najbardziej udanych duetów Jay-Z i Alicia Keys. Wakacje w Radiu Z, a ja odsłuchuję oczywiście każdy telefon od was. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Halina mi mówi, że mam grać. Mhm. Nie wiem, czy mam grać, czy mam nie grać. Moglibyście dać mi odpowiedź?
0: Pewnie chodzi o grę w wakacyjnej rządze pieniądza. No po pierwsze, jeśli Halina to twoja żona, to proszę się słuchać żony, bo one zawsze mają rację. A po drugie, mogę przekonać cię konkretami, drogi słuchaczu. A te dzisiaj brzmią tak. W naszych walizkach między innymi 45 tysięcy, a nagroda główna to 450 tysięcy złotych. Od teraz każdego waszego SMS-a, którego wyślecie do wakacyjnej rządzy, pomnożę 6 tysięcy razy, ale tylko do 12. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Przypominam, że teraz gracie między innymi o 450 tysięcy złotych, ale także o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Mam nadzieję, że przekonałem.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem.

0: To mi bardzo pomoże.
1: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
0: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radio.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
6: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer jeden. The good girl in your dream.

To Anna Naklap, Supergirl w Radiu Z. W ramach naszej letniej akcji podróżujemy po całej Polsce i razem z Wami odwiedzamy najciekawsze miejsca. Dzisiaj jesteśmy w Bydgoszczy i o najciekawszych atrakcjach wakacyjnych w tym mieście porozmawiamy dosłownie za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Jedna z moich ulubionych wakacyjnych piosenek aktualnie, czyli Shakira i Burna Boy, Die Die. Tu Radio Z, 18 minut do 12, a w ramach wakacyjnego bingo dzisiaj jesteśmy w Bydgoszczy. Ha, jesteśmy. Jest Bill i jest Hubert. Halo chłopaki.
1: Cześć Norbert, kochani. Naprawdę jest wyśmienicie, ponieważ słońce dokazuje, my jesteśmy na Wyspie Młyńskiej. Tutaj pojedliśmy śniadanie jak najbardziej, ale też zauważyliśmy, że taki mały okręcik. No i dorwaliśmy pana kapitana, więc panie kapitanie, jak to jest? Czy w wakacje ludzie są mniej awanturujący się?
2: No osobiście jeszcze nie spotkałem się z kimś, kto by się awanturował jakoś specjalnie. A jeśli ktoś już się awanturuje, to daje radę go ogarnąć.
1: To lepiej, żeby umiał pływać.
2: Oczywiście, że lepiej, aczkolwiek tutaj jest zakaz kąpieli, także umiejętność pływania nie jest zbyt potrzebna.
3: No właśnie, ale mamy takich odważnych, którzy chcieliby spróbować, którzy negocjują, że a może skoczę na chwilę i wrócę?
2: Jeśli nawet się tacy zdarzają, to szybko sprowadzam ich do parteru.
3: Okej. Pół godzinki pływamy takim statkiem, tak? I co widzimy podczas takiego rejsu?
2: No, podczas takiego rejsu można obejrzeć całą Bydgoszcz z perspektywy Brdy. Przepływa się obok Opery Nowej, obok Wyspy Świętej Barbary i obok różnych zabytków, jakie oferuje Bydgoszcz. Kończymy przy hali Łuczniczka i tam zawracamy i płyniemy z powrotem na Wyspę Miejską.
3: Okej, i nie obawiamy się choroby morskiej.
2: A skądże?
1: No to co, wskakujemy i płyniemy.
3: No to popłyńmy, to kapitanie, ahoj!
2: Ahoj!
0: Z chłopakami będziemy się jeszcze łączyć. Panowie, tylko nie popłyńcie za bardzo.
4: Reklama.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedrożność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Po reklamie.

0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
15: Ale chyba nie włosów.
14: Akurat włosy wypadają mi garściami.
15: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
14: Ale łysienia u ciebie nie widać.
15: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
20: Po reklamie.
21: Za chwilę 12:00, słuchacie Radia Z. W studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
22: Jest plan, pora zacząć go wdrażać. Rusza naprawa ochrony zdrowia. 5 lat dla nastolatka za spowodowanie wypadku. Zginęły 2 dziewczyny. Sztuczna inteligencja dla rodzin pacjentów to w Centrum Zdrowia Dziecka.
21: Dwunasta.
22: Zmiany w ochronie zdrowia nabierają tempa. Premier ogłasza plan prac, co oznacza początek analizy i wdrażania propozycji minister zdrowia. Pakiet przedstawiony jako naprawczy zakłada m.in. maksymalną stawkę za godzinę pracy medyka 240 zł brutto. Także obowiązek zatrudnienia co najmniej na pół etatu. Karolina Olszewska-Merk ze szczegółami. Kiedy zobaczymy konkrety na piśmie?
0: Najpewniej w przyszłym tygodniu, bo to wtedy Rada Ministrów ma wziąć na tapet pierwsze propozycje. Na razie nie wiadomo jakie, ale niewykluczone, że jedna z nich będzie dotyczyć obsługi pacjenta na SOR-ze, bo taki dokument figuruje w Rządowym Centrum Legislacji. Premier o zaplanowanych na za tydzień obradach mówi krótko.
1: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia.
0: To też może oznaczać konieczność mobilizacji parlamentu, bo jeśli rząd przyjmie projekt ustawy, kolejnym krokiem będzie Sejm.
22: A tu czasu jest niewiele, bo z końcem lipca parlament zaczyna wakacje. 5 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś 17-latek, który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego wypadku. Zginęły 2 nastolatki. Michał G. wiózł je samochodem, był pijany, jechał za szybko i nie miał prawa jazdy. Przed sądem w Wejherowie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Na sali były rodziny ofiar i bliscy oskarżonego. Jak zareagowali na wyrok?
20: Na sali sądowej było mnóstwo emocji i łez z obu stron. Rodzina Michała G. była w widocznym szoku, gdy sędzia oznajmiła, że 17-latek trafi do więzienia na 5 lat. To o rok więcej niż chciała prokuratura. Po wyjściu z sali między rodzinami zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
23: My tak nie uważamy. Kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
20: Michał G. dostał też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Wejherowo Maciej Bąk, Radio Z.
22: Do wypadku doszło w listopadzie. Chłopak pił z koleżankami piwo. Gdy jego rodzice poszli spać, zabrał je na przejażdżkę. Między Kurowem a Choczewkiem stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Kilkaset ofiar zbrodni wołyńskiej doczeka się godnego pochówku. W Ostrówce i Woli Ostrowieckiej ruszają dziś ekshumacje. Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w bezimiennych grobach spoczywać może nawet 400 ofiar zamordowanych przez UPA. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gosłowski. Jak długo potrwają te prace?
24: Potrwają do 7 sierpnia. Naukowcy z IPN-u mają wytypowane miejsca, gdzie byli pochowani mieszkańcy dawnych polskich osad. Dziś rozpoczyna się sam proces ekshumacji, ale identyfikacje mogą zająć lata. Mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
25: Chcemy zabezpieczyć materiał genetyczny od ofiar Polaków zamordowanych podczas zbrodni w sierpniu 1943 roku.
24: Potem naukowców czeka żmudna praca w laboratorium, by zidentyfikować i tym samym przywrócić tożsamość ofiarom wołyńskiej zbrodni. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
22: Wczoraj pierwszy raz w historii naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zidentyfikowali 8 ofiar zbrodni wołyńskiej. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. To interaktywna tablica z ekranem dotykowym, na której pojawia się robot. Odpowiada na pytania, pomaga też w dotarciu na oddziały, mówi Marek Migdał, dyrektor centrum.
26: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
27: Odpowiedzi co do nie tylko infrastruktury, ale również procesów i procedur, w których punktach można je realizować. Koncepcja pojawiła się mniej więcej 12 miesięcy temu. Operacyjnie zajęło nam to 7 miesięcy.
22: Dodaje Arkadiusz Wójcik, jeden z koordynatorów projektu. Duże dotykowe ekrany stoją w 5 miejscach szpitala. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Warszawska Starówka zaprasza na swoje 73. urodziny. W najbliższy piątek i sobotę szykują się spektakle dla dzieci, wystawy, spotkania, warsztaty.
30: Oprowadzania, spacery, tych kategorii wydarzeń jest bardzo dużo.
29: Mówi Julia Kern z Muzeum Warszawy, kuratorka urodzin Starówki. Będzie też oczywiście muzyka. W piątek m.in. Brass Federacja czy recital fortepianowy Aleksandra Dębicza, a w sobotę Jan Emil Młynarski i orkiestra taneczna Melodia i Rytm, Enigma czy Fisze Made Tworzywo. Przypomnijmy, że Warszawską Starówkę od zera zbudowali po wojnie zwykli ludzie w wyjątkowym akcie solidarności. 46 lat temu Stare Miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koniec ulicy Dębowej trafi do kin 14 sierpnia. Nowy amerykański film science fiction będzie trwał 1 godzina i 39 minut. Akcja rozgrywa się na przedmieściach w latach 80. Ulica Nistego-Nizowego zostaje przeniesiona do czasów prehistorycznych. W rolach głównych Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella i Christian Convery.
21: burze z gradem dzisiaj na Dolnym Śląsku, w Opolskiem, na Śląsku i w Małopolsce. Alerty zaczną obowiązywać za niecałą godzinę. Dzisiaj 20 stopni dla przykładu w Trójmieście, 22 w Koszalinie, a na przykład w Warszawie czy Łodzi do 28 stopni i tutaj dzisiaj będzie najgoręcej.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Nie wiem, czy wiecie, ale na upały najlepsza jest muzyka numer 1 w Radiu Z. Teraz jeden z przykładów. Nelly Furtado, Stay It Right. Ja mam na imię Norbert i zapraszam. Za chwilę łączymy się z Hubertem i z Billem, którzy dzisiaj zwiedzają Bydgoszcz.

Ja cię, ale my wam gramy w Radiu Z w wakacje. To jest Dawid Podsiadło, jego sezon. A macie dokładnie 5 minut jeszcze, żeby skorzystać z bonusa wakacyjnej rządzę pieniądze Radio Z. 6000 razy mnożę każdego waszego SMS-a. Nagroda dzisiaj, która na was czeka, to nawet 450 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353 za 3,69 W.

0: nigdy nie przeminął.
1: To Sydney Polak w Radiu Z, 15 minut po 12. Dzisiaj w Bydgoszczy jesteśmy w ramach naszej wakacyjnej letniej akcji. 22 stopnie pokazują w prognozach, do 24. Co robić, jak są 24 stopnie w Bydgoszczy, chłopaki?
2: Przyjść na rynek.
1: O, tak, właśnie.
2: Tutaj na rynek się przychodzi nie tylko po to, żeby popatrzeć, jakie piękne okoliczności natury nam towarzyszą, jaka jest architektura, tylko żeby trafić na imprezę, bo jak się ma szczęście, to się trafia tutaj na imprezę, prawda, Maju?
3: Prawda, prawda.
2: Powiedz, jak wyglądają te imprezy na bydgoskim rynku, bo to są takie spontaniczne akcje.
3: Tak, właśnie ostatnio było tak, że DJ jest na DJ-u tutaj na głównym rynku i gra i ludzie się bawią wszyscy ze sobą.
2: Czyli tak znikąd chłop pojawia się na balkonie i cały rynek tańczy.
3: Tak, tak, dokładnie.
2: No i takie rzeczy możliwe są tylko w Bydgoszczy, ale z drugiej strony Maja jest fachowcem nie tylko od obserwacji tego, co dzieje się na rynku, ale jak wygląda rynek sprzedaży lodów. I to już Billa specjalność.
4: O, no to w takim razie jakie lody najchętniej kupują turyści?
3: Najczęściej wybierany to jest chyba skarb bydgoski, bo jest właśnie no, stąd i dlatego.
4: Skarpetowski?
3: Nie, skarb bydgoski.
2: A jakie to są smaki w tym skarbie bydgoskim?
3: To jest serek ricotta, polewa z białej czekolady i kruszonka z jagodowa.
2: To szanowni państwo, zróbmy tak, wpadajcie na rynek w Bydgoszczy, czekajcie na imprezę, a my z Billem na skarb bydgoski, tak?
4: No mam nadzieję, że macie tego dużo, bo będę mieścił się je wszystkie.
2: Maju, możemy z tobą?
3: Jasne, pewnie.
2: To cześć, Norbert, dziękujemy państwu, do widzenia, do usłyszenia.
1: Smacznego, smacznego.

0: A to jest utwór, przy którym moi rodzice, jeszcze nie będąc moimi rodzicami, tańczyli sobie razem na dyskotekach. 25 minut po 12. Tu Radio Z. Skarb bydgoski. To smak lodów, którym raczą się właśnie bili. Hubert oczywiście w Bydgoszczy. To w ramach naszego wakacyjnego bingo. I tak się przypadkiem składa, że dokładnie za 5 dni, czyli w najbliższą niedzielę, mamy Dzień Lodów w Polsce. Także pamiętajcie o tym, żeby należycie świętować.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Ale duża.
17: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
17: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
18: Bo w Media Expert taniej.
19: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
7: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
2: Wakacyjna żądza pieniądza.
7: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
1: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
7: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
5: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.

czytam, że średnio wakacje nad Bałtykiem dla jednej osoby przekroczą w tym roku 2000 zł. Tanio to już było, ale nie martwcie się, mam rozwiązanie. O nim za chwilę.

0: Ależ to jest dobre. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu Z. 10 tysięcy złotych. Tyle czeka na was dzisiaj za samo odebranie telefonu w wakacyjnej rządze pieniądza. A to oznacza, że jutro możecie lecieć do Turcji na wakacje all inclusive. Na tydzień na przykład na Rivierę Turecką, bo sprawdziłem. Albo do Grecji, na Kretę. Potrzebujecie dowodów? Proszę bardzo. Oto Agnieszka.
1: Myślę, że zwiedzimy Włochy, tak planowaliśmy, ale nie mieliśmy do końca takich funduszy, a teraz dzięki Radiu Z mamy tą możliwość i bardzo, bardzo wam dziękujemy.
0: Sami słyszeliście, nie mieliśmy, a teraz mamy i o to właśnie chodzi, bo dzisiaj nagroda główna to 450 tysięcy złotych i od teraz tylko do 13 i tylko ode mnie dla was. Pomnożę wasze SMS-y 5000 razy. Kochani, no gdzie wady? Teraz gracie o m.in. 450 tysięcy złotych, a także o Hondę ZRV w wielkim finale. Pod koniec wakacji.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ale ten czas leci już 5 minut do 13, a dzisiaj prezentacja Roberta Lewandowskiego w nowym klubie w USA. Czego oczekują od niego szefowie klubu Chicago Fire? To zdradzi za chwilę w wiadomościach Radia Z Krzysztof Wilanowski. Nie odchodźcie za daleko.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
2: Cztery pory roku, jedna myśl.
3: Cześć, to Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radiem Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
2: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo, największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
4: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Po reklamie.
10: Dochodzi 13, tu Radio Z, a w studiu Iwona Kutyna, która już teraz przedstawi najnowsze wydanie wiadomości.
11: Czeka na zarzuty mężczyzna, który obrażał młode Ukrainki. Może mocno wiać i padać, ostrzeżenia dla południa Polski. Oficjalna prezentacja, Robert Lewandowski w Chicago Fire.
10: Trzynasta.
11: Sprawca słownego ataku na młode Ukrainki w autobusie miejskim w Bielsku-Białej czeka na postawienie zarzutów. Mężczyzna noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w komendzie policji. Ta prowadzi śledztwo w sprawie publicznego znieważenia z powodu przynależności narodowej. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
12: Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia. Czynności z 54-latkiem w bielskiej komendzie policji trwają. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy zarzuty usłyszy ze strony policji, czy już prokuratora. Tymczasem do ataku na ukraińskie dzieci odniósł się też premier Donald Tusk. Całe zdarzenie nazwał ohydnym.
13: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich.
12: Bielskie MZK przejrzało monitoring z incydentu w autobusie. Nic nie wskazuje na to, by zachowanie dziewczynek było prowokujące. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Zatrzymany to kierowca MZK. Od dłuższego czasu był na zwolnieniu lekarskim. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć współpracę z mężczyzną. Byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Razem z Cezarym J. miał nadużywać uprawnień, nie dopełnić obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej akcji Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: To nie są działania polityczne. Tak, jestem od tego, żeby podejrzewać działanie prokuratury w tak poważnej sprawie jako działanie polityczne. Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej wielkich rozmiarach.
11: Polska Fundacja Narodowa założona została w 2016 roku przez 17 spółek Skarbu Państwa. Jej zadaniem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem. Alerty dotyczą 10 województw na południu i południowym zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
15: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
11: Alerty dla 8 województw wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy dostali SMS-y z ostrzeżeniami. Francja świętuje Dzień Bastylii. Z tej okazji w Paryżu odbywa się defilada z udziałem żołnierzy koalicji chętnych, także z Polski. W sumie przez pola elizejskie przemaszeruje niemal 7 tysięcy żołnierzy, przyjedzie ponad 300 pojazdów. Z kolei w powietrzu zobaczyć można niemal 100 samolotów i 30 śmigłowców. Według francuskich mediów defilada to sygnał strategiczny dla Moskwy, który pokazuje, że Europa wraz z sojusznikami jest zjednoczona, by stawić czoło zagrożeniu rosyjskiemu. Święto Narodowe Francji obchodzone jest 14 lipca w rocznicę zburzenia Bastylii, które zapoczątkowało rewolucję francuską. Zaczyna się amerykański sen Roberta Lewandowskiego przed polskim snajperem. Prezentacja w nowym klubie, czyli Chicago Fire. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z teraz. Jakie cele zostaną postawione przed Lewym w jego nowym miejscu pracy?
3: Ma zdobywać bramki i przyciągać kibiców na trybuny. Jedno i drugie nie powinno sprawiać mu problemów. Skutecznością imponował już w europejskich potęgach. Na to samo liczą fani za oceanem. Sam Lewy złożył im już obietnicę w krótkiej rozmowie z amerykańską ambasadą w Polsce.
9: Będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników. Powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
3: Lewy będzie największą gwiazdą w Chicago i jedną z największych w całej lidze. To, zgodnie z oczekiwaniami, ma zadziałać na kibiców jak magnes.
11: Lewy w barwach Fire może zadebiutować już w piątek. Ekipa z Chicago zagra z Vancouver Whitecaps.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Mówią, że zimno, a w Chicago teraz 26 stopni i pełne słońce. Podobnie ma dzisiaj być. No, chciałem to podciągnąć, ale się nie da, bo u nas opady deszczu dzisiaj. Nawet cieplej niż w Chicago, bo w Warszawie dzisiaj 28 stopni. W Łodzi podobnie, ale do tego burze. No i burze z gradem na południu i południowym zachodzie kraju. A skoro Lewy przyleciał do Chicago, to za chwilę pouczymy się słówek, które tam obowiązują. Norbert Winkowski, zapraszam na kolejną godzinę do Radia Z, 4 minuty po 13.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato w Radiu Z, 14 minut po 13. Dzisiaj w ramach wakacyjnego bingo jesteśmy w Bydgoszczy i czas pozwiedzać jeszcze trochę. Halo chłopaki.
1: Cześć, cześć Norbert. No my jesteśmy cały czas w Bydgoszczy, ale wybraliśmy się trochę w, że tak powiem, obrzeża, ponieważ trafiliśmy do Myślęcinka, gdzie tak naprawdę patrzę w lewo, widzę bezkresne pola razem z drzewami, pięknie to wygląda. Z prawej strony z kolei widzę piasek, widzę, że tam jakiś wakeboard się też odprawia, no i inne okoliczności przyrody. Hubert, ty powiesz nam więcej, bo ty jesteś stąd.
2: No to jest 800 hektarów zabawy, tak naprawdę park, który można nazwać synonimem lata. W prawo, w lewo, przed nami, za nami rozrywka różnej maści. No i właśnie ten wakeboard to jest hasło, które z jednej strony intryguje, a z drugiej strony trochę mnie przeraża, bo my mamy tego spróbować. Ja wiem, że do szpitala jest blisko, ale z drugiej strony wolałbym tam tylko jako gość zaglądać, a nie jako pacjent. A wakeboard dość groźny jest, boisz się, Bilu?
1: Nie, spokojnie, Hubert, jak chcesz, to przejedziesz się na pontonie.
2: Na pontonie, dobrze, to tak, ja to biorę od razu.
0: Chłopaki, ja się nie znam, co to jest wakeboard?
1: Wakeboard to jest sport, na którym jeździsz na desce, tylko że ciągnie ciebie za sobą chyba taka motorynka, taki... Głowiec. To jest statek.
2: Głowiec cię ciągnie, człowieku, F-16 i później z tą dechą startujesz. Jak się wybijesz tu w Bydgoszczy, to lądujesz na przedmieściach Gdańska. Daj spokój, to nie dla mnie.
1: Myślę, że to łódka i robi taką falę i na niej po prostu surfujesz.
0: Powodzenia. Łódka,

0: Lost Frequencies w Radiu Z, 21 minut po godzinie 13. Kochani, Robert Lewandowski już w Chicago, zarobi tam w 2 lata 200 milionów, ale nie to jest najważniejsze. Zgłębiłem temat i okazuje się, że w Chicago obowiązuje język polsko-amerykański. No i tak, jeśli Robert będzie chciał prowadzić samochód, to razem, żeby mówił, że będzie drive'ował. To tak podobno się mówi. Jeśli będzie fajować, to znaczy, że będzie składał dokumenty, a na koniec po wszystkim Robert po meczu pójdzie wziąć shower, czyli pójdzie pod prysznic. Robert, nie dziękuj, usługa była darmowa. Za chwilę u nas wilki.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
11: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: proszę się nie dać zwieść. To, że utwór nazywa się Maj, wcale nie oznacza, że jest hitem na maj, tylko na całe wakacje. Michał Szpak, jedna z naszych nowości i 21 minut do godziny 14. Jak się wygrywa ogromne pieniądze w wakacyjnej rządze pieniądza Radio Z, to okazuje się, że trzeba mieć i być przygotowanym w odpowiedniej pozycji.
1: Gdybym prowadził samochód, to by mnie cisnęło w fotel, ale tak jak mówiłem, na antenie leżałem, więc to zamortyzowało to potworne zaskoczenie.
0: Okej, czyli można na leżąco, można też na siedząco. Dzisiaj w walizkach wypełnionych gotówką czeka na was m.in. 45 tysięcy złotych i nagroda główna 450 tysięcy złotych. I uwaga, tylko teraz każdego waszego SMS-a pomnożę 6450 razy, czyli wy wysyłacie jednego, a do nas dociera ich aż 6450. Ten bonus obowiązuje tylko przez 20 minut. Radio Z pod 7353 za 369 W. Wysyłajcie. Najlepiej na leżąco. Radio Z
2: i już. Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nawet 450 tysięcy złotych czeka na was dzisiaj. W wakacyjnej rządzę pieniądze. Jeśli chcecie więcej szans na wygraną, to macie okazję jeszcze tylko przez niecałe 5 minut. Mnożę wasze SMS-y 6450 razy. Nie czekajcie. Radio Z, szlicie na 7353 za 369 zł.
1: Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Nie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
4: Jasne!
3: Czyli wszystko jest możliwe.
5: Wakacyjna żądza pieniądza.
3: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 450 tysięcy złotych.
4: Wow, wow, super!
6: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
3: Ty też możesz wygrać.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Za chwilę 14. Słuchacie Radia Z. W studiu Iwona Kutyna i najnowsze wydanie wiadomości.
18: Nawałnica na Dolnym Śląsku podtopiona, Jelenia Góra, za chwilę szczegóły. Jest koalicja obrony przeciwbalistycznej, na razie bez Polski. Było zimno, jest gorąco, mocna zmiana w pogodzie.
17: Czternasta.
18: Podtopienia i zerwane dachy to efekt potężnej burzy na Dolnym Śląsku. Najbardziej ucierpiała Jelenia Góra i okolice. Strażacy odnotowali już ponad 200 interwencji, a ta liczba cały czas rośnie. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jakie dokładnie są zniszczenia?
19: Rozmawiałam przed chwilą ze strażakami z Jeleniej Góry, bo to tam jest najwięcej zgłoszeń. Jeżdżą od interwencji do interwencji. Co najmniej dwa dachy z domów mieszkalnych są zerwane. Jeden uszkodzony przez powalony przez silny wiatr komin. Wiele dróg lokalnych i ulic w Jeleniej Górze jest zalanych, podtopionych. Są problemy z przejazdem. W ciągu niecałej godziny spadło tam ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: A to skala średniej miesięcznej opadów. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach CBA Maciej Świrski został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Był w jej zarządzie, kiedy zrealizowano za publiczne pieniądze kampanię Sprawiedliwe Sądy. Polityczne komentarze zebrał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Dla PiSu zatrzymanie przez CBA ma podtekst polityczny. To próba przykrycia porażki w sprawie Zbigniewa Ziobry i odmowy wydania europejskiego nakazu aresztowania, twierdzi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
7: Myślę, że pan Maciej Świrski spokojnie sobie z tymi zarzutami na poziomie sądu poradzi.
1: W sprawie fundacji chodzi o ponad 8 milionów złotych. złotych, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
16: Te pieniądze zostały zmarnotrawione. Minęło naprawdę wiele lat, nim państwo upomniało się o tą szkodę.
1: Polska Fundacja Narodowa miała promować wizerunek kraju za granicą, a zajmowała się kampanią reformy wymiaru sprawiedliwości.
18: Służby przeszukały też domy doradców, było jej premier Beaty Szydło, bo to ona podjęła decyzję o powołaniu fundacji. Ryszard Petru ostrzega w Radiu Z, ten kto nie rozpocznie reformy systemu ochrony zdrowia może przegrać wybory. Wiceszef klubu Centrum podkreśla, że system jest bardzo nieszczelny, a pokazują to wypływające pieniądze. Wydatki w ochronie zdrowia trzeba zorganizować sensowniej, zaznacza polityk.
20: Za mało wydajemy na diagnostykę lekarzy pierwszego kontaktu, a dużo idzie w bazę na szpitale. Część ludzi traktuje SOR jako przychodnie, bo tak to zostało zorganizowane, a szpitale są dużo droższe w utrzymaniu. Dzisiaj ten, kto nie rozpocznie reformy systemu ochrony zdrowia, może przegrać wybory. Kiedyś myślało się odwrotnie, że ten, kto robi reformy ochrony zdrowia, wybory przegrywa. Dzisiaj jest potrzeba zrobienia tego ruchu.
18: Zdaniem Petru nie można oddzielić systemu prywatnego od publicznego, one muszą być ze sobą w symbiozie. Jest nowa koalicja obrony przeciwbolistycznej z udziałem 10 państw, powstała po wczorajszym spotkaniu w Paryżu koalicji chętnych. Nie ma w niej jednak Polski. Możemy do niej dołączyć na późniejszym etapie, tłumaczy premier Donald Tusk.
21: Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, analizują swoje możliwości. Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniała, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
18: W Polsce natomiast jesienią odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji, przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich. Stopniowe przejście z chłodniejszej, bardziej jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami. Co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach? Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Wróci upał?
22: Tak, modele numeryczne są zgodne. W tym tygodniu czeka nas wyraźne ocieplenie. Temperatura w sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni, by w drugiej części tygodnia te 30 stopni przekroczyć początkowo na zachodzie kraju, mówiła mi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
23: Z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski.
22: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: A te miejsca, jak pokazuje Dolny Śląsk, mogą być intensywne.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
26: Dzisiaj po południu burze z gradem na Dolnym Śląsku i w Opolskiem. Na termometrach w tych okolicach do 26 stopni. Podobne temperatury dzisiaj na przykład w Katowicach, Krakowie, a także w Rzeszowie. Do 28 stopni. Tutaj będzie najcieplej dzisiaj Warszawa i Łódź. Z tą różnicą, że w Łodzi dzisiaj burze.
24: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
26: Wakacyjne bingo trwa, zwiedzamy Polskę. Dzisiaj Hubert i Bill są w Bydgoszczy. Za chwilę, dosłownie za chwilę się z nimi łączę. Mam hasło. Podobno panowie bawią się w wodzie. Ciekawi? Bądźcie z nami.

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie.

0: To Bledka w Radiu Z w wakacje, 12 minut po godzinie 14. Dzisiaj w wakacyjnym bingo panowie Hubert i Bill odwiedzili Bydgoszcz i zaskakują, bo okazuje się, że w Bydgoszczy można sobie popływać na desce. Halo?
1: Słuchajcie, co ja widziałem? Pływanie na desce to jest małe Miki. Bill, wiadomo, człowiek rozłożysty, taki chłopak, że go widać. I do tego drobniutka pani Emilia. Naprawdę, drobniuteńka. Jak ona go wzięła w obroty, on frunął po powierzchni wody w pozycji Supermana. Ta woda nie chciała go przyjąć, bo pani Emilia na sznurku holowała go. Jak pani to robi, że takiego chłopa pani po prostu porozrzucała po tej wodzie?
2: No trudne to nie jest. Wcisnęłam guziczek i dałam na maksa.
1: I to jest pływanie z Supermana, tak?
2: Tak, dokładnie, Superman. Można jeszcze robić triki takie jak obroty, można skakać. Następnym razem robimy z wyrzutem.
1: Bill, nie skakałeś? Jak to? Wstyd!
3: Nie, no ja poczułem się totalnie jak torpeda. To znaczy ja byłem umówiony z panią Emilią, że tak naprawdę zaczniemy od minimalnej prędkości, a to na maksa poszło, ja nie wiedziałem. Nie wiem, czy ja po drodze też nie zgubiłem pantalonów.
1: Ja też nie wiem, nie chcę sprawdzać. Bydgoski Wake Park wita i powiem wam tylko tyle, że to pływanie na Supermana to jest w ogóle małe Mickey i najprostsza rzecz, tak pani Emilio?
2: No tak, w zasadzie jak mamy tutaj najmłodszych pływaków, to proponujemy im na początek Supermana, ale oczywiście pływanie na desce wakeboardowej jest także wskazane.
1: To zostańmy przy tych najmłodszych pływakach, nasz malutki Biluś sobie poradził, ledwo, ale dał radę.
3: Nie no, zapraszamy jak najbardziej, koniecznie trzeba spróbować, a poza tym woda po prostu ciągnie nas w wakacje, więc ulegnijmy.
0: Bill, czy jutro zostaniesz wystrzelony z procy? Czy możemy na to liczyć?
3: Jutro całkiem możliwe, ja nawet bardzo chętnie.
0: Dobra.
3: Tak naprawdę ja się niczego nie boję.

0: kochani, jak tam wasze wakacyjne plany? Być może coś się wysypało, być może macie ochotę na więcej. Jeśli tak, no to może macie ochotę wyruszyć w wielką wyprawę w Radio Z. To bardzo proste. Wchodzicie na naszą stronę internetową radioz.pl, piszecie kogo i dlaczego zabralibyście na swoją wielką wyprawę. No a najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy kasą 4000 zł na wyjazd do Grecji, a także zaproszenia do kina na film Odyseja. Myślę, że to jest idealna propozycja, żeby teraz podczas kolejnej kawy w pracy albo w domu, gdziekolwiek jesteście, wejść na radioz.pl i wypełnić formularz. Radio Z
1: i już. Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
4: Bo w Media Expert taniej masz, o tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: To tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Dofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedoznać, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzyku nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przy tej piosence czuję i widzę siebie nad morzem, na wakacjach gdzieś. Drink z palemką. The Bauza. Magneryk w Radiu Z za nami 22 minuty do godziny 15. A to oznacza, że czeka na was dzisiaj 450 tysięcy złotych w nagrodzie głównej, jako nagroda główna w wakacyjnej rządzę pieniądza. Żeby mieć szansę na taką wygraną, potrzebny jest SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W, a także odrobina wiary.
1: Nie wierzę jeszcze w to, że wygranem.
0: To w takim razie po starej znajomości możemy umówić się, że od teraz tylko do 15. Jeśli zdecydujecie się wysłać SMS-a, to pomnożę go 5450 razy. Może być? Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
13: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.

0: zależności od sklepu. Biedronka. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
6: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
7: Polecam. Ewa Swoboda.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć

0: i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
5: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
5: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
7: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media Expert taniej.
12: Au! Znów ten ból.
0: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie Radia Z, dochodzi 15. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla Was Iwana Kutyna.
16: Polskie myśliwce nad Bałtykiem przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Jest wniosek do Europarlamentu w sprawie zatrzymania Grzegorza Brauna. Czerwone flagi na wybrzeżu, niebezpieczne prądy wsteczne.
15: Piętnasta.
16: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. O incydencie poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Informacje w sprawie zbiera reporter Radia Z, Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
17: Dzień dobry.
16: Co wiemy?
17: Rosyjski samolot został wykryty nad morzem około 30 km od Ustki. To pierwsza od dłuższego czasu próba zbliżenia się do naszej granicy przez Rosjan, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
17: Jak dodaje, incydent powinien uświadomić wszystkim szerzącym antyukraińską narrację, jak niebezpieczna jest Rosja i że to ona jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa krajów NATO.
16: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych U-20 odleciał w kierunku Rosji. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna. Prokuratura postawić chce mu zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Braun w kwietniu zeszłego roku wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Miał naruszyć jej nietykalność cielesną i znieważyć. Ekshumacja ofiar zbrodni wołyńskiej w miejscu jednej z największych kaźni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w sierpniu 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali blisko 1000 osób, głównie polskiego pochodzenia. Dziś na miejscu ruszyły prace prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Potrwają do 7 sierpnia. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Dlaczego tak długo?
19: Bo naukowcy jednocześnie prowadzą ekshumację w dwóch odnalezionych wcześniej masowych mogiłach. Cały też czas przeszukują pobliskie tereny w poszukiwaniu kolejnych takich miejsc. Jak mówił mi Tomasz Trzaska z IPN-u, teren poszukiwań jest ogromny.
20: Pozostałe ofiary, one nie zostały złożone do dwóch dołów śmieci, które znaleźliśmy, bo w Ostrówkach znaleźliśmy też dół śmierci. Natomiast ileś pochówków było pojedynczych. Ileś pochówków było w miejscach, o których nie wiemy.
19: Naukowcy liczą, że uda im się odnaleźć jak najwięcej takich mogił, ale na odnalezienie wszystkich ofiar mordów praktycznie nie ma szans. Ostrówki Miłosz Gocłowski, Radio Z.
16: Pogrzeby ofiar odbędą się 30 sierpnia w 83. rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Ukraina otwiera dzisiaj drugi klaster negocjacyjny na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Chce również otwarcia pozostałych w najbliższym czasie. Komisja Europejska jest na to gotowa, chociaż nie ma jeszcze zgody wszystkich krajów członkowskich. Samo otwarcie to dopiero początek, komentuje wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
12: Czyli to nie jest tak, że się zgadzamy na coś, tylko przedstawiamy państwu kandydującemu konkretne wymagania. Więc jak na przykład my w Polsce mówimy o tym, że chcemy, żeby na przykład ukraińscy rolnicy spełniali europejskie standardy, to właśnie otwarcie klastra pozwala na przedstawienie konkretnych wymagań.
16: Jak okresy przejściowe dla na przykład rolnictwa, dołączania do rynku pracy czy swobody poruszania się. Mimo że pogoda się poprawia, to wypoczywający nad Bałtykiem turyści wciąż w wielu miejscach nie mogą się kąpać. Powód: wysokie fale i silne prądy wsteczne. Dziś zamknięte są m.in. kąpieliska we Władysławowie. Koordynator ratowników w gminie Jakub Rąbca w rozmowie z Maciejem Bąkiem tłumaczy, jak zdradliwe mogą być wsteczne prądy.
14: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
21: Ten prąd może nas wziąć z zaskoczenia, że my idziemy, nie czujemy tego prądu i on nagle się pojawia albo nagle na niego natrafiamy?
14: Zdecydowanie tak. On nie występuje po całej długości plaży. On występuje punktowo, miejscowo, no i tam jak już się znajdziemy w tym niepożądanym miejscu, wtedy automatycznie już powinniśmy czuć, że wciąga nas w morze.
16: Czerwona flaga może powiewać w wielu miejscach nad Bałtykiem jeszcze jutro. Sytuacja powinna się zmienić w drugiej połowie tygodnia.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Spada liczba aptek w zeszłym roku o niemal 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei sprzedaż leków na receptę wzrosła rok do roku o 13%. Jedna apteka obsługiwała średnio 3000 klientów. W 7 województwach średni dług na mieszkańca jest większy niż średnie zarobki. Wynika z analizy Krajowego Rejestru Długów. Obecnie prawie 2 miliony Polaków zalegają ze spłatami na sumę 40,5 miliarda złotych. W najgorszej sytuacji są osoby w wieku 55-64 lata. Ruch na autostradzie A4 Kraków-Katowice w pierwszym półroczu był mniejszy o ponad 1% niż rok temu. Spadek dotyczył przede wszystkim samochodów osobowych. Jednocześnie wpływy z poboru opłat wzrosły o 5%. Co czwarta firma szuka pracowników za granicą. Coraz częściej sięga po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. Wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Rekrutacja z bardziej odległych kierunków oznacza jednak nowe wyzwania, przede wszystkim bariery językowe i różnice kulturowe.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: 10 stopni w nocy w Koszalinie, 12 w Trójmieście. Tutaj będzie najchłodniej. 15 na wschodzie, 16 w centrum i do 17 na południu i południowym zachodzie.
24: Naprawdę 10?
15: Tak.
24: W nocy?
15: Gdzie zimno, trzeba będzie się nakryć kocykiem.
24: To już zimową kołdrę trzeba wyciągnąć. Pierzyna.
15: Skarpetki.
24: No, namówiłeś. Dzień dobry.
23: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: przebojowe lato z Radiem Z. Kamil Baleja, dzień dobry. No i proszę Państwa, ja tak to lubię zaczynać w takim składzie wyjątkowym. Gość Patrycja Kazadi, dzień dobry. Czekaj, bo ci mikrofonu nie włączyłem, więc już,
1: o, masz.
0: Już spadkę na początku.
1: Dzień dobry, dzień kochani, dobry.
0: Ale
1: dzień dobry.
0: Fantastycznie uśmiechnięta.
1: No bo taka szczęśliwa.
0: Ale szczęśliwa, bo dzisiaj będziemy grali twoją piosenkę, czy w ogóle szczęśliwa, bo jesteś w studiu Radia Z, czy szczęśliwa, bo wreszcie mogłaś poznać Kamila Baleję?
1: Ojej, wszystkie te trzy opcje.
0: No ładnie, ładnie, ładnie się to spotkanie zaczyna. Jak wakacje?
1: Wakacje pracowicie w studio, nagrywając muzykę dla was. I już teraz mój najnowszy singiel dzisiaj będzie miał premierę u was w Radiu Z.
0: Ale czekaj, bo ty masz teraz własną wytwórnię muzyczną.
1: Tak.
0: Czyli znasz się na muzyce?
1: No na pewno się znam na muzyce, jestem wykształconym muzykiem.
0: Dobra.
1: Dwie szkoły muzyczne skończyłam.
0: Domyślasz się, że to pytanie ma drugie dno. Czyli masz dobry słuch.
1: Aha, no dobra. Zmierzamy gdzieś, gdzie mi się przestaje podobać.
0: Słuchaj, w takim razie mam dla ciebie teraz błyskawiczną, wakacyjną zabawę. Trzy pytania dźwiękowe, prosto z plaży, co słychać za parawanem? Spróbujemy rozszyfrować?
1: Dobra.
0: Dobra, uwaga, pierwszy dźwięk, pierwsza zagadka dźwiękowa dla Patrycji Kazadi brzmi tak.
1: Foka.
0: No prościzna była na rozgrzewkę, oczywiście 5 punktów dla ciebie. Drugie pytanie, proszę bardzo, druga zagadka, państwo również mogą się bawić.
1: Wiertarka, koparka.
0: Nie. Na plaży jesteśmy. Na plaży. O. Taki kolorowy. Może mieć silnik. Ma specyficzny zapach i sieci. Kuter. Bardzo dobrze. Kuter. Kuter rybacki. No i uważaj, teraz będzie pytanie za milion punktów, Patrycja.
1: Kocham, że ty się świetnie sam bawisz.
0: Tak.
1: Jeju, to było świetne. Dlaczego nie mam tego nagranego?
0: Uwaga, uwaga. No, nagrywamy, wszystko nagrywamy.
1: Ale nie wizja, wy nie widzicie, co tu się
0: ale
1: dzieje.
0: Ale wizję też nagrywamy, spokojnie. Uwaga, trzecie pytanie. Mhm. Też trudne. Mhm. Za milion punktów, skup się. Uwaga. No. Nie jest, no co to jest?
1: Wysznic?
0: Nie, kulinarnie bardziej.
1: Kulinarnie. Tak. Ryba smażona.
0: Flądra.
1: A, flądra.
0: Ale pstrąg zaliczamy?
1: No zaliczamy, ja zawsze jadłam nad morzem pstrąga.
0: Twój wynik to 2820 punktów. Czyli potwierdzamy, że znasz się na muzyce i że masz
1: piękny
0: słuch.
1: Jest muzyka, to nie wiem.
0: Słuchaj, za chwilkę będziemy grali twoją piosenkę.
1: Tak.
0: I jest z nami również pan Grajek.
1: Ojejku, nie mów tak, jest wybitny muzyk.
0: Ale czekaj, przepraszam,
1: gitarzysta.
0: To nie jest pejoratywne. Ja pamiętam taką piosenkę grupy Czerwony Tulipan. Może nie znasz, jesteś młodszy ode mnie. I tam było panie Grajek, graj pan i tak dalej.
1: Rozumiem, ale to bardziej wiesz, kabaret i tak dalej.
0: To prawda, ale pan gitarzysta.
1: Piwnica Grajek, pod baranami, te klimaty, nie?
0: Właśnie.
1: Szanujemy, lubimy, ale teraz jesteśmy przy premierze mojego singla, który dedykuję wszystkim.
0: Ale czekaj, jeszcze go nie gramy. Jeszcze nie.
1: Mówiłeś mi przecież, ja nic nie pamiętam.
0: Ale ja wiem.
1: Dedykuję Depeche Mode wszystkim, którym doskwiera teraz ukrop.
0: Ale fajnie, ciepło się zrobiło, przyjemnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę z gitarzystą, wybitnym muzykiem, jak powiedziała Patrycja.
1: Z Krzysztofem.
0: Krzysztof wpadnie z gitarą i będziemy grali szanty.
1: Jej.
0: Proszę być blisko Radia Z.

0: bardzo lubię, kiedy w radiu za to możemy powiedzieć takie profesjonalne zdanie. Uwaga, wchodzimy na antenę. Ale nie, słuchaj, to jest drugie radio. My się wpadek nie boimy. Poza tym jest udowodnione, że wpadka...
1: Ja mam za dużo ekscytacji.
0: Wpadka świetnie działa na ludzi. Opowiadaj, skąd ta ekscytacja? Stąd, że przychodzisz do nas ze swoją piosenką dzisiaj, moja droga.
1: Tak, przychodzę ze swoją piosenką, którą... No, w którą włożyłam bardzo dużo serducha. Połączenie nostalgii lat 90., organicznych brzmień w postaci gitar, basu, no i głębokie dno, jakim jest dedykacja dla mojego dziadka świętej pamięci, który odszedł od nas w maju, i było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie. I w takich momentach często mamy dużo żalu, dużo pretensji, dużo niezrozumienia, niezgody. I chciałam, żeby tym utworem, żebyśmy sobie odpuścili, bo bardzo często jesteśmy bardzo wyrozumiali wobec innych, a dla siebie jesteśmy surowi. Chciałam, żebyśmy to, co było negatywne, przyjęli jako naukę, to, co pozytywne, tym się nasycili.
0: Rodzaj terapii dla ciebie, ta piosenka?
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale wiesz, że artyści dzielą się na tych, którzy lubią uchylić rąbka tajemnicy do swojego wnętrza, i takich, którzy tam zamykają na pięć możliwych spustów to, co mają w środku. Ty jesteś, rozumiem, z tych, które lubią pokazywać, co je tam męczy, w duszy gra.
1: Może nie pokazywać, ale komponować utwory i pisać teksty, które mam nadzieję poruszą i was.
0: Teraz będzie przedsmak, bo cudowne jest to, że my możemy tutaj łączyć różne style muzyczne i różne wykonania, bo najpierw państwo usłyszą tę piosenkę na żywo.
1: Pomyślałam, że coś takiego dla was zrobię. Ja. Jesteście pierwszą dużą rozgłośnią, która zagra ten utwór, więc z wdzięczności chciałam na żywo wraz z Krzysztofem wykonać.
0: Jest fragment. Krzysztof, który się na mnie obraził, że został nazwany grajkiem. Krzysztof, ale to było tak sympatycznie. To tak fajnie.
2: Jeżeli w żartach, to git.
0: Jeżeli w żartach, to git. Dobra. Czy gitara stoi? Proszę bardzo, zaprezentuj, jak brzmi. To ja ściszam muzykę.
1: Nie, a my już gotowi, a ty co?
0: To był falstart, jeszcze raz, dobra, uwaga.
1: Jak ty tak zaczynasz, to mam nadzieję, że lepiej kończysz.
0: Ale bardzo mi się podoba klimat, który wytworzyliśmy o 15.20. Dobra, uwaga.
1: No, o czym ty mówisz? Ja mówię o wywiadzie, a to...
0: Jeszcze raz. Dawno tego nie robiłem, w sensie wywiadu. 3, 2, 1.
1: Poczekaj, nie, muszę się teraz skupić.
0: No, skup się, Patrycja.
1: Okej, dobra.
0: Ogarnij się, dziewczę.

0: tutaj ludzie w studiu mogą być brawo. Ja wam muszę mówić, co się robi w takiej chwili.
1: Nie, no
0: bije, brawo,
1: no. Bijemy, tylko nieśmiało.
0: Nieśmiało. Piękne to było, fajnie.
1: A dziękuję.
0: Czyli rozumiem, że gdybym robił ognisko albo grilla, to ja was mogę zaprosić i wy chętnie. Co jeszcze tam potraficie zagrać?
1: Słuchaj, dużo. Dużo.
0: Patrycja, to
1: ale jest... nie, ale Krzysztof nie jest ani.
0: Ja domyślam się.
1: A szczególnie pod twoim komentarzem.
0: Słuchaj, my jesteśmy Radiem Z, nas stać na wszystko. Słuchaj, to jest ten moment teraz, żebyśmy oddali
1: ale
0: tobie
1: się cieszę,
0: naszą
1: ci
0: antenę.
1: Bardzo.
0: Ja bardzo lubię, kiedy artyści, którzy mogą zaprezentować swoją piosenkę w radiu, powiedzieli coś osobistego. I to jest właśnie ten moment, masz 15 sekund, śmiało. Proszę bardzo, antena jest twoja.
1: Kochani, przesyłam wam dużo ciepła, dużo pozytywnej energii i chcę, żebyście byli dla siebie życzliwi. Dla siebie nawzajem, ale też dla siebie samych. Na wietrze jest już wasze.
0: Posłuchajcie, jak brzmi nowa Patrycja Kazadi w Radiu Z.
2: Premiera w Radiu Z.

0: tablicą. Ej, ty!
1: Znasz ten tekst, tym słowem, co?
0: A ty? Uwaga, nauczę cię. Nie śpię, szukam cię.
1: Już na oficjalny zakaz śpiewania na antenie.
0: No chodź, linijko, to jest taki ważny dzień dla mnie.

0: Casadi.
1: Były momenty. Patrycja Casadi, pięknie ci dziękujemy.
0: Ja dziękuję.
1: Słuchaj, no niech ta energia będzie z tobą, bo naprawdę promieniejesz dzisiaj.
0: Dziękuję, a kochani słuchacze, wy dajcie znać, czy wam się utwór podobał i proście, żeby wszedł na listę.
1: I wbijajcie na nasze sociale, bo to wszystko kręciliśmy. Zaraz zobaczycie, co my tu wyprawialiśmy w studiu Radia Z. Patrycja, dziękujemy pięknie.
0: Dzięki.
1: Pa.
0: Bye.
2: Reklama. Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Proszę państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
14: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
15: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
16: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
17: Wakacyjna żądza pieniądza.
16: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
18: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
16: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.
1: Mamy już 15.30, a to oznacza, że właśnie teraz wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Iwona Kutyna.
20: Łódzka policja szuka mężczyzny, który pobił przechodnia, bo uznał, że jest Ukraińcem. Do ataku doszło w sobotę na Starym Widzewie. Mężczyzna, przechodząc obok rozmawiającego przez telefon łodzianina, uderzył go, a później obrzucił wyzwiskami, sugerując, że jego miejsce nie jest w Polsce. Pobity ma uszkodzony nos i szczękę, trafił do szpitala. Ponad 300 lokali gastronomicznych skontrolował sanepid w województwie zachodniopomorskim. Wystawiono 31 mandatów na sumę ponad 9 tysięcy złotych. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły niewłaściwego stanu pomieszczeń i wyposażenia, nieprzestrzegania zasad higieny, niewłaściwego przechowywania żywności. Pobrano też 50 próbek lodów z automatów w kilku lodziarniach. Zakwestionowano 10 z nich. Ponad 360 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy na północnym wschodzie Chin przez powodzie wywołane przez tajfun Bawi. Najpotężniejszy w tym roku cyklon sparaliżował transport, zamknięte zostały szkoły i zakłady pracy. Odwołano kursowanie części pociągów, żywioł odciął od świata kilka wsi. Bawi powstał na Pacyfiku blisko 2 tygodnie temu, jest najdłużej utrzymującym się cyklonem w regionie. Ponad 3 miliony 800 tysięcy dolarów zapłacił zwycięzca aukcji za oryginalną ilustrację z Iron Manem z 1963 roku. To rekord, jeśli chodzi o grafikę komiksową. Rysunek znalazł się na pierwszej stronie komiksu Marvel's Tales of Suspense. Już teraz u nas sprawdzamy, co na drogach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: 10-kilometrowy korek na czwórce w Gliwicach. Po pożarze osobówki zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 3-kilometrowy zator na ekspresowej siódemce warmińsko-mazurskim. Stoicie przed węzłem Bogaczewo na odcinku Ostróda-Elbląg. Zderzyły się tam dwie osobówki, ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Wahadło na drodze krajowej 38 w Opolskim. We wsi Pawłowiczki między Głupczycami a Kędzierzynem Koźle. Zderzyły się dwa auta. W obie strony są niewielkie zatory. Widzicie utrudnienia na waszej drodze? Dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Gdybym mógł wystawić ocenę dzisiejszej prognozie, dzisiejszej pogodzie, to byłaby taka piątka z plusem, słuchajcie. No bo to jest chyba ta wersja lata, którą wszyscy najbardziej lubimy. Jeszcze nie gorąco, ale już na pewno nie zimno. 28 na wschodzie, w centrum 26, na północy 21. Dzisiaj możliwe burze przede wszystkim w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia, Katowic i Krakowa. Gdzie tu jeszcze widzę? W Kielcach widzę, że może popadać. W Lublinie też może popadać. To jest przebojowe lato w Radiu Z. Ależ my teraz wam zagramy, moi drodzy. To jest hymn niejednych wakacji. Toto, Afryka, Radiu Z.

0: Za kwadrans 16 przebojowy lata z Radiem Z. Teraz pani pięknie zaśpiewa. I znowu jesteśmy gdzieś na plaży, gdzieś na leżaku, moi drodzy, za nasze, bo to my w tym roku finansujemy wasze wakacje. Wczoraj udało mi się dodzwonić do Mariusza z Grudziądza, który akurat remontował mieszkanie. Mariusz wczoraj wygrał 20 tysięcy złotych.
1: Hurra! Niech żyje Mariusz i Radio Z.
0: No pewnie, że niech żyje Mariusz, niech żyją słuchacze. Kto by dzisiaj chciał? Słuchajcie, sprawdziłem, przed chwilą łączę, sprawdziłem linię tę telefoniczną. Wszystko przygotowane, dzisiaj finał wcześniej, po godzinie 16. A dzisiaj można wygrać, jest, jaka kwota, 450 tysięcy złotych. SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 W. I uwaga ludzie, bo jak teraz wejdziecie do gry, kochani, to ja sprawię, że waszych SMS-ów będzie aż wow. 10 tysięcy. Bonus dnia tu i teraz dla was. 10 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale, który za mniej niż pół godziny. A pod koniec wakacji jeszcze można wygrać nowiusieńką Hondę ZRV, piękną hybrydę. To co? Gramy? No raczej. Do dzieła. SMS Radio Z 7353.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Bo w Media Expert.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kawanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie halo Houston, tylko halo Polska, halo Radio Z. Kochani, po godzinie 16 będziemy dzwonić w sprawie wielkiej kasy wakacyjnej. Rząd za pieniądza. 450 tysięcy to maksymalna nagroda na dzisiaj. Kto ma ochotę, proszę bardzo, pospieszcie się. To jest naprawdę ostatni moment, żeby wejść do gry. SMS Radio Z 7353 i jeszcze przez 4 minuty możecie zgarnąć 10 tysięcy szans na dzisiejszy finał. SMS Radio Z 7353, ale to jest ostatni moment.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: i na mediaexpert.pl.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
1: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
9: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
8: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
9: A mam, Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
7: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Wtorek, 14 dzień lipca, 16 na horyzoncie. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Iwona Kutyna.
12: Wniosek o zgodę na zatrzymanie wobec europosła Grzegorza Brauna. Nawałnica nad Jelenią Górą, uszkodzone domy, zalane ulice. Złapana na zachodnim Pomorzu puma już w Poznaniu przejdzie badania.
11: Szesnasta.
12: Prokuratura przesłuchuje byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, a także Cezary J. zostali dziś zatrzymani przez CBA. Po przeszukaniach i zabezpieczeniach mężczyźni zostali przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
13: Tak jest.
12: Co jeszcze udało ci się ustalić?
13: Przesłuchania już się rozpoczęły. Jeszcze przed nimi były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafił na badania, ale lekarze stwierdzili, że może być przesłuchiwany i opuścił już SOR. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień przez członków zarządu fundacji podczas organizowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, mówi szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie, Jaromir Rybczak.
14: Kampania ta kosztowała 8 400 000 zł i śledztwo prowadzone jest m.in. w kierunku przestępstwa niegospodarności.
13: Kampania Sprawiedliwe Sądy obejmowała m.in. spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Według polityków obecnej koalicji rządzącej, choć miała informować o reformie sądownictwa, to skupiała się przede wszystkim na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego.
12: Według polityków PiSu dzisiejsze zatrzymania to polityczny atak, który ma przykryć afery rządu. Prokuratura chce zatrzymać i przymusowo doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości Grzegorza Brauna. Wniosek śledczych w jego sprawie został wysłany do Europarlamentu. Podpisał się pod nim prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi o wydarzenia z Oleśnicy, gdzie Braun miał wtargnąć do szpitala i więzić przez pewien czas lekarkę. Prokurator prowadzący postępowanie pięciokrotnie wzywał Grzegorza Brauna, chciał przedstawić mu zarzuty, ale europoseł, mimo że się pojawiał, to wychodził w trakcie czynności, nie pozwalając na ich dokończenie, tłumaczyła sytuację Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego.
15: To powtarzające się zachowanie jest absolutnie wyrazem lekceważenia przez pana Brauna jego obowiązków procesowych, jest absolutnym ignorowaniem działań podejmowanych przez polską prokuraturę.
12: Według prokuratury działania te były podejmowane świadomie po to, by przedłużać postępowanie w nieskończoność. Przybywa interwencji strażaków na Dolnym Śląsku, to już ponad 280 zgłoszeń, a to nie koniec frontu burzowego. W okolicach Jeleniej Góry nadal obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia. Tymczasem po ulewie strażacy cały czas usuwają jej rozległe skutki. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Co teraz się dzieje?
10: Są utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze, ale i Szklarskiej Porębie drzewo uszkodziło trakcję. Strażacy zabezpieczają dwa domy w Wojanowie, gdzie silny wiatr uszkodził dachy. Zerwał się też komin, a także halę magazynową w Jeleniej Górze, gdzie runął fragment ściany i dachu. Ponad setka pracowników ewakuowała się. Jest jeszcze sporo zalanych ulic i podtopień. Dużo interwencji dotyczy też okolicy Lwówka Śląskiego, a teraz burze przechodzą nad Legnicą i Wrocławiem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: Prewencyjnie ewakuowano kilka obozów harcerskich, to w powiatach Karkonoskim, Kłodzkim, Lwóweckim oraz Wałbrzyskim. Schwytana w zachodniopomorskim puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę do ogrodu trafiła wczoraj wieczorem. Dziki kot jest teraz odizolowany od reszty zwierząt, mówi Remigiusz Koziński z ogrodu w Poznaniu.
16: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko ok, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Na pewno badania kału jesteśmy w stanie przeprowadzić od razu. Badania krwi by się przydały. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
12: Jeżeli wyniki badań będą dobre, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu lub ogrodu zoologicznego z odpowiednio dużym wybiegiem. Na razie nie wybrano dla niej jeszcze docelowego miejsca. W Radiu Z magazyn mundialowy Marcin Powideł.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.wicket.pl.
19: W grze o tytuł mistrzowski pozostały już tylko cztery zespoły. Marcin Powideł, kłaniam się nisko, to jest magazyn mundialowy w Radiu Z. Francja, Hiszpania i Anglia, Argentyna. Oto pary półfinałowe Mistrzostw Świata. Pierwszy mecz już wieczorem. Faworyta nie ma, mówią zgodnie selekcjonerzy obu zespołów. Biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał ofensywny tych drużyn, spodziewam się znakomitego spotkania.
20: Spektakular.
19: To trener trójkolorowych Didier Deschamps, w podobnym tonie Luis de la Fuente.
21: Favorito deja de favoritos.
19: Od dawna powtarzam, że faworytów już nie ma, faworyci do złota odpadli, ale dziś spotykają się dwa wspaniałe zespoły. Szykuje się wielka piłkarska uczta. Dla Francuzów to dzień wyjątkowy. Dziś najważniejsze święto narodowe Francji. 14 lipca 1789 roku ruszył szturm na Bastylię, który rozpoczął rewolucję francuską. W jej następstwie obalono monarchię absolutną. Czy w 237 rocznicę tych wydarzeń trójkolorowi pozbawią Hiszpanów szans na koronę mistrzowską? Mecz Francja-Hiszpania o 21:00.
18: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.wicket.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
23: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Co tam z pogodą? Halo, dzień dobry.
25: No witam, Adam z Jastrzębia, Zdroju. RODOS, 28 w cieniu, robię słoiki z ogórkami. Ratunku, dziękuję.
24: RODOS, czyli Radiowe Ogródki Działkowe. No pięknie, moi drodzy, dzisiaj ciepło do końca dnia, deszczowo przede wszystkim na południu i na Dolnym Śląsku.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
23: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem programu jest właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.
24: Proszę przygotować telefony komórkowe. Proszę je znaleźć, jeżeli są gdzieś tam w szufladzie albo w innym pokoju, bo za chwilkę wakacyjny finał. Rządzę pieniądza. Do wygrania maksymalnie 450 tysięcy złotych. No pewnie, że o...

0: Nareszcie.
1: Nareszcie. A, jeszcze śpiewają, dobrze. Przepraszam, Igor.
2: I od dawna to wiem.
1: O, i teraz mogę powiedzieć, nareszcie możemy pogadać o wielkiej kasie. No wiecie, wszystko przez te emocje. Jak człowiek może rozdać komuś z was wielką kasę, to potem się język plącze. Kochani, dzwonimy właśnie teraz do kogoś, kto przysłał słowo Radio Z pod 7353 w nadziei, że odbierzecie telefon. Numer wylosowany, my będziemy czekać 5 sygnałów, żeby usłyszeć halo. O, dzień dobry, tutaj Radio Z, Kamil Baleja i wakacyjna rządza pieniądza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wiesz, że jesteśmy na żywo, na antenie i wiesz, że cała Polska cię słyszy?
3: Okej,
1: rozumiem. Czyli nie używamy słów uważanych powszechnie za wulgaryzmy i niestosowne słowa, dobrze?
3: Dobrze, nie ma problemu.
1: Jak masz na imię?
3: Daniel.
1: Daniel, skąd jesteś, drogi Danielu?
3: Ja jestem z Kartnik, okolice Jeleniej Góry.
1: Okolice Jeleniej Góry, tam mówiliśmy w wiadomościach, że u was była nawałdnica. Trzymasz się?
3: Tak, no przeszło. U mnie bardzo dobrze, akurat wysoko mieszkam, także mnie nie sięgło.
1: Okej, super. A co robisz o tej porze?
3: O tej porze? No odpoczywam już po pracy.
1: Po pracy, czyli jeszcze nie urlop. A był urlop? Czy jest w planach urlop?
3: Urlop jest w przyszłym miesiącu, ostatnie 2 tygodnie, z racji tego wybieram się na Rajd Legend. Trzecia edycja.
1: Fajnie, fajnie. No dobra, słuchaj, to jakby powiedział, że mogę sfinansować ten tegoroczny wyjazd i mogę ci wręczyć 10 tysięcy złotych. Co ty o tym, co ty na to?
3: Bo to jest, bardzo słuchaj, chętnie.
1: Bo to jest tak, wytłumaczę zasady. Mam czerwony portfel Radia Z, w nim jest piękny pewniak 10 tysięcy złotych. I możesz wziąć te pieniądze, ale możesz także zaryzykować i sprawdzić, co jest w naszych walizkach. I w tych walizkach dzisiaj są takie kwoty poukrywane. 5 tysięcy, 12, 25, 45 albo nawet 450 tysięcy złotych. No i teraz decyzja. Czy grasz w ciemno i rezygnujesz z pewniaka, czy bierzesz 10 tysięcy złotych i mówisz, no dobra, bajabongo, Jelenia Góra, nadchodzę.
3: Może zagrajmy.
1: Może zagrajmy, okej. Okay. Czyli dycha, mówisz nie. A jak tam bym powiedział 11 tysięcy?
3: Nie, zagram.
1: Zagrasz? Jakiś tam pies szczeka w tle, to u ciebie?
3: Tak, u mnie, no szczeniaczka mam, goniec Polski.
1: No to ja mam jeszcze jednego szczeniaczka, dokładam, to już 12 tysięcy złotych się robi kwota.
3: 12 tysięcy.
1: No, dalej nie? Dalej gramy? Czy bierzesz?
3: Myślę, kurde, 12 tysięcy już mnie dość przekonuje, z racji tego, że zbieram na samochód, także...
1: Okej. Okay. No to musisz podjąć decyzję, czy te 12 ci robi, wiesz, pół auta, czy robi tylko dwie felgi. To zależy, jakie masz marzenie o jakim samochodzie.
3: Kurczę. No dobra, możemy zagrać, nie będzie. To
1: gramy, tak? Ostatecznie?
3: Gramy, pewnie.
1: No dobra. Teraz usłyszysz, że zmieniła się muzyka, pojawiają się emocje. Moi drogi, walizki układają się w wielki napis Radio Z. Wybierz jedną literkę.
3: E.
1: Dobrze. I pod literką E mamy walizki od 1 do 35. Którą chciałbyś otworzyć?
3: Od 1 do 35? Może 17.
1: 17. 17 E. Prawie jak gra w statki, co? 17 E.
3: Dokładnie.
1: Ty już wszystko zrobiłeś i ja już wszystko zrobiłem. Teraz czas na szczęście, teraz czas, żeby nasza maszyna powiedziała, ile jest w tych walizkach. Czy jesteś gotowy?
3: No myślę, że tak.
1: Słuchaj, bardziej już nie będziesz. Sprawdźmy, jaką kwotę dzisiaj przytulisz w Radiu Z.
4: Masz 5000 złotych.
1: 5000 złotych? To jest dobra wakacyjna kwota, uważam. Tyle dzisiaj było w twojej walizce.
3: Dobre i to, pewnie, że tak. Na pewno na urlopy się to przyda.
1: Prawda? No za 5000 to wiesz. W tym samochodzie też tam coś można za 5000 już dołożyć.
3: Pewnie, że tak, akurat to jest kwota, której mi brakuje.
1: Popatrz, mówisz i masz. Takie rzeczy załatwiamy od ręki. Słuchaj, ale mam dla ciebie jeszcze jedną dobrą informację. Poczekaj z tym samochodem, bo wiesz, bo my mamy finał wakacji i w tym finale będzie do wygrania Honda ZR-V. Kto wie? Kto wie, co się wydarzy?
3: No mam nadzieję, że uda się.
1: Danielu, mamy również taką nadzieję. Wszystkiego dobrego. Ściskamy cię gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
1: Daniel wygrał 5000 zł w wakacyjnej żądze pieniądza w Radiu Z. Proszę Państwa, to zróbmy tak, żeby ta kwota troszeczkę urosła. Było 450 tysięcy złotych. Zapomnijcie o tych pieniądzach. Nie ma tej kasy. Od teraz 500 tysięcy złotych. 500 000. O tyle gramy. Już teraz można wejść do gry. Słowo Radio Z wysyłamy pod 7353.
0: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Niech to kakawa z mlekiem, co jak z jakiś rogalik.
1: Bo już wszystko mi wypada i to jest tylko.
0: Tak brzmi ta piosenka. Ania Karwan. Policja kontroluje hulajnogi i o tym będzie już za chwilkę w wiadomościach Radia Z. O 16.30 będziecie. Umowa stoi.
2: Sponsorem programu był właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.
3: Reklama.
4: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
3: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami. I oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
12: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
13: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Ale duża.
19: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
18: To co?
19: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Po reklamie.
0: Jest 16.30, w studiu pojawiła się Iwona Kutyna. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z.
20: Elektryczne rowery i hulajnogi w centrum zainteresowania stołecznej policji podczas weekendu. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 300 pojazdów, nałożyli ponad 70 mandatów. Zabezpieczyli 3 hulajnogi elektryczne. W przypadku 2 stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Wśród osób, które naruszyły przepisy, było 21 nieletnich. Obowiązkowa apteczki w samochodach najwcześniej od kwietnia przyszłego roku to propozycja resortu infrastruktury, bo przepis ma dotyczyć pojazdów zarejestrowanych po 31 marca. Resort nie chce nakładać obowiązku doposażania kilku milionów aut już poruszających się po drogach. Teraz apteczki muszą mieć m.in. taksówki, autobusy, pojazdy do nauki jazdy. W czerwcu na Ukrainie zginęło najwięcej cywilów od kwietnia 2022 roku. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych to co najmniej 293 osoby, 1990 zostało rannych. W sumie od początku wojny na Ukrainie zginęło niemal 16,5 tysiąca cywilów. E-papierosy szkodzą kondycji młodych ludzi tak samo jak palenie zwykłych papierosów, tak wynika z badań brytyjskich naukowców. Podobnie jak w przypadku palenia, używanie e-papierosów może prowadzić do szkodliwych zmian w naczyniach krwionośnych, obniżenia sprawności płuc oraz spadku kondycji. W przypadku obu wyrobów badania krwi i USG wykazały oznaki stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych. Wakacyjne popołudnie na drogach. Sprawdzamy, jak się jeździ.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: 10-kilometrowy korek na dwójce w Poznaniu. Stoicie w kierunku Warszawy przez remonty na węźle Krzesinę. Podobnej długości korek w samej stolicy. Z powodu prac drogowych na węźle Wałmiedzeszyński zator tworzy się już za węzłem Przyczółkowa. Wciąż duży korek na czwórce w Gliwicach. Po pożarze osobówki zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Z powodu robót drogowych zatory tworzą się też na S7 na Mazowszu. Zwolnicie w obie strony na wysokości Białobrzegów. Jeszcze wahadło na Krajowej 50 w Sochaczewie. Ciężarówka blokuje tam jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać przez godzinę. 321-321-100 to numer, pod którym czekamy na informacje od Was.
22: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Jak mi ktoś zacznie dzisiaj narzekać na pogodę, to... Nie no, słuchajcie, nie narzekamy, bo to jest chyba idealna wersja lata. 20 kilka stopni wszędzie, najchłodniej, ale też przyjemnie. W Gdańsku, w okolicach Trójmiasta 21, najcieplej na południu, południowym wschodzie. W Rzeszowie dzisiaj termometry pokazują 28 stopni, ale na południu, na Dolnym Śląsku, uwaga, na popołudniowe burze.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Czy Państwo wiedzą, jak się ten program nazywa? Przebojowe lato w Radiu Z. Lato i przeboje, czyli co? Czyli krótko mówiąc, należy nic nie robić, czego sobie, jak i Wam serdecznie życzę. Lorin teraz.

0: 19 minut, będzie godzina 17. Rodzice, jest nowy hit na straganach, nie wiem czy widzieliście. Rok temu były, zapomnieliśmy już, te laleczki Labubu, a w tym roku są gniotki, takie antystresowe w kształcie masła i pierożków. Gniotki, tak, naprawdę, gniotki, hit sprzedaży i oczywiście kosztują krocie. I możemy się zarzekać, że nie, ja w tym roku nie kupię, nie ma szans, daj mi dziecko spokój, słuchajcie, ale potem idziesz w koło brzegu nad morzem i słyszysz, jak ono mówi, proszę cię, tatuś, to jest ostatnia rzecz, ja już o nic więcej nie poproszę, albo moje kiedyś autentyk użyło argumentu, tatuś, bo powiem mamie, na co wydajesz 500+. No i co? I musiałem kupić.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku łopatka wieprzowa, kilogram 7,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Po reklamie.

0: ten poseł z gaśnicą i z brodą, wiecie, o kim mowa, Grzegorz Braun ma problemy i o tym powiemy już za chwilę w wiadomościach Radia Z o 17. Proszę być blisko.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Dzisiaj

0: Dzisiaj triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
3: Już prawie 17:00, to czas wiadomości w Radiu Z, na który zaprasza Iwona Kotyna.
4: Prokuratura chce postawić mu zarzuty, wniosek o zgodę na zatrzymanie Brauna. Okrągły stół o zdrowiu, medycy ze swoimi propozycjami. Oficjalna prezentacja lewego w barwach Chicago Fire, to już za moment.
3: 17:00.
4: Grzegorz Braun może zostać zatrzymany siłą, doprowadzony do prokuratury. Śledczy chcą postawić mu 6 zarzutów. Stanie się tak jednak dopiero wtedy, jeśli zgodę wyda Parlament Europejski. W studiu wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Pismo w tej sprawie już zostało wysłane do Brukseli. Jakiej sprawy dotyczy?
5: Wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej i zniesławienia personelu. Grzegorz Braun był 5 razy wzywany do prokuratury, by usłyszeć zarzuty, ale składał swoje wnioski i wychodził z gabinetu, uniemożliwiając prowadzenie czynności. Opisuje sytuację Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
6: Pan Braun swoim zachowaniem w ocenie prokuratora, ale myślę, że i w odbiorze społecznym, stawia się ponad prawem.
5: Nie może być tak, by ta osoba uważała, że nie powinna być rozliczona z popełnionych czynów, dodała Adamiak.
4: Jeśli Europarlament wyda drugą już zgodę na ograniczenie immunitetu Brauna, polityk w końcu usłyszy zarzuty, a akt oskarżenia trafi do sądu. Pracownicy ochrony zdrowia czekają na projekty zmian w systemie. W czasie okrągłego stołu przedstawiciele zawodów medycznych przekazali swoje uwagi i propozycje. Rząd w przyszłym tygodniu ma zająć się pierwszymi regulacjami przygotowanymi przez minister zdrowia. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
7: Lekarze w czasie okrągłego stołu powtarzali swoje postulaty. Odpolitycznienia kierowniczych stanowisk w szpitalach, określenie zarobków w wysokości 3 średnich krajowych czy wprowadzenie limitu czasu pracy, mówi Andrzej Kot z Naczelnej Rady Lekarskiej.
8: Zaproponowaliśmy 78 godzin tygodniowo jako maksymalny czas pracy. Jest to zgodne też z kodeksem pracy.
7: Według PiS-u zmiany potrzebują zgody politycznej, a Ministerstwo Zdrowia jest obecnie apolityczne. W okrągłym stole zorganizowanym przez Polskę 2050 nie brały udziału pozostałe partie koalicyjne.
4: Był za to doradca prezydenta, profesor Piotr Czałderna. Według niego Karol Nawrocki jest otwarty na propozycje zmiany. Wicepremier Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego Polska nie przystąpiła do ogłoszonej wczoraj w Paryżu koalicji antybalistycznej. To grupa 10 krajów, w skład której wchodzi m.in. Ukraina, Francja, Niemcy, Włochy czy Wielka Brytania. Państwa mają wspólnie rozwijać nowoczesne, a przy tym tanie i skuteczne systemy przeciwrakietowe. To koalicja przemysłów zbrojeniowych, a nie armii, mówi szef resortu obrony.
9: Państwa wschodniej flanki NATO nie są na razie tam obecne. Jeżeli będzie dobra oferta ze strony polskiego przemysłu i otwartość ze strony ukraińskiej, to myślę, że dojdziemy do porozumienia.
4: Polska od lat buduje własną wersję obrony antybalistycznej. Jest oparte na bliskiej współpracy z USA w ramach naszych systemów Wisła i Narew. Surowa kara dla 17-latka, który po alkoholu i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę samochodu rodziców i zabrał ze sobą dwie koleżanki. Podróż skończyła się tragicznie, bo na lokalnej drodze w gminie Choczewo na Pomorzu auto wypadło z zakrętu i uderzyło w drzewo. Obie 16-latki zginęły na miejscu. Michał G. trafi do więzienia na 5 lat. Tak orzekł dziś sąd w Wejherowie. Dla obrońcy nastolatka Rafała Kulikowskiego to zbyt wysoka kara.
10: No pobieżna już analiza tutaj uzasadnienia ustnego wyroku, no wskazuje na to, że no wyrok może cechować się rażącą niespółmiernością w tym konkretnym przypadku.
11: Dobrowolnie, z własnej woli wsiadł do samochodu,
2: Podjął decyzję jak dorosły. Zabrał do tego samochodu dwie osoby. Wiedział, że spożywa alkohol. Wiedział, że nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wsiadł i jeszcze przekroczył prędkość. Uważam, że w takim wypadku powinien ponieść karę jak osoba dorosła.
4: Odpowiadała prokuratora Agata Gonet-Kas, która, choć żądała dla Michała G. 4 lat więzienia, uważa, że 5 jest karą sprawiedliwą. Wyrok nie jest prawomocny. Kibice piłkarscy nie będą narzekać dziś na nudę. Wieczorem pierwszy półfinał Mundialu Francja-Hiszpania, a już za kwadrans rozpocznie się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Wszystko śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. No to poprosimy o szczegóły.
11: O wyniku meczu Francja-Hiszpania jeszcze nie znam, ale o oficjalnej prezentacji Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire coś mogę już powiedzieć. Ci, którzy liczyli na amerykański show z udziałem tysięcy fanów na stadionie, nieco się zawiodą. Wielkiej ceremonii nie będzie o 17:15, a więc już za chwilę rozpocznie się pierwszy trening Lewego z drużyną, otwarty dla mediów tylko przez kwadrans. O 20:30 przewidziano konferencję prasową, w której oprócz kapitana reprezentacji Polski udział weźmie także trener strażaków i jednocześnie dyrektor do spraw sportowych, był obrońca kadry narodowej USA, a potem także jej selekcjoner Greg Berhalter. I to tyle. Wielkiej pompy w środku sezonu MLS nie będzie.
4: Debiut Lewego prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Strażacy zagrają w Chicago z drużyną Vancouver Whitecaps.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Kto lubi upały ręka w górę? Mam dobrą informację, wracają upały. Kto nie lubi upałów ręka w górę? No mam jeszcze lepszą informację, one na chwilę będą z nami, a od poniedziałku znowu przyjemne 20 kilka stopni. Dzisiaj no 27, nawet 28 pokazują termometry w Rzeszowie. Po południu uważajcie na burze na południu i na Dolnym Śląsku.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Przebojowe lato z Radiem Z. Teraz kto? Freddy. Dobry jest.

Ta końcówka brzmi, jakbyśmy byli gdzieś na amerykańskiej prerii, co? No, patataj, patataj. Iha! Sanach. Uwielbiamy tak grać w Radiu Z, bo to w końcu przebojowe lato. Ludzie, ludzie, dzisiaj wieczorem pierwszy półfinał na Mundialu. Hiszpania, Francja. Kto wygra mecz, kto? Zobaczymy powoli, ale na razie, moi drodzy, ruszamy z zabawą. Królowie strzelców w Radiu Z z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wręczamy wam telewizory takie gigantyczne, bycze, na ścianie sobie można powiesić. Słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Proszę bardzo. I to jest ten moment. Zaczynamy, odpalamy i będziemy szukać króla strzelców. A jak powszechnie wiadomo, każdy król strzelców po zdobyciu gola ma swoją niepowtarzalną cieszynkę. Biegnie, robi fikołki. Ha! A wy musicie zrobić cieszynkę w wersji radiowej. Najlepszą radiową cieszynkę wymieniam na byczy telewizor, który będzie do wygrania jeszcze przed godziną 18. Dzwońcie 321, 321, 321. No i pokażcie swoją wspaniałą, mistrzowską, radiową cieszynkę.

Celina śpiewała dla Państwa w Radiu Z, właśnie kończy. I tak, 14 dzień lipca. Ja wiem, moi drodzy, że wielu z Was jeszcze przed urlopem, a dzieciaki pewnie w domu, a tyle spraw jeszcze na głowie, dokładają do pieca. Już nie wiadomo, co z nimi robić. Uwaga, uwaga, wdech i wydech. I teraz będzie w Radiu Z chwila dla Was. Takie 3 minuty, które sprawią, że się będzie można zatrzymać, odsapnąć i się po prostu zrelaksować. Wiktoria Kida i Oskar Cyms w Radiu Z.

0: Najważniejsze wakacyjne pytanie. Czy można się kąpać w Bałtyku, moi drodzy? Sprawdzimy odpowiedź na to pytanie za chwilę w wiadomościach Radia Z o 17.30.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
11: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
10: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
11: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
5: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
14: Po reklamie.
0: Dzień dobry panu.
15: Dzień dobry panu.
0: Darek Klimczak w studiu Radia Z. Czas tak na wiadomości 17.30. Zapraszamy.
15: Już ponad 3 godziny trwa w Sejmie przesłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. O wybór ubiegają się dwie osoby, zgłoszona przez KO i Lewicę, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram i zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Kadencja obecnego rzecznika upływa 23 lipca. Cały czas nie można się kąpać w Bałtyku. Na większości plaż wiszą czerwone flagi. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Wielka Brytania i Unia Europejska podpisały dzisiaj umowę o statusie Gibraltaru. Porozumienie wprowadza m.in. swobodny przepływ osób i towarów. To koniec barier dla 15 tysięcy ludzi przemieszczających się codziennie między Hiszpanią a Gibraltarem, napisał europejski komisarz do spraw handlu. Nowa era, dodał hiszpański minister spraw zagranicznych. Gibraltar to brytyjskie terytorium na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Prawie 7 tysięcy żołnierzy defilowało dzisiaj w Paryżu przy okazji Święta Narodowego Francji. W defiladzie wzięło udział około 500 żołnierzy z krajów koalicji chętnych, w tym także z Polski. Byli z pułku reprezentacyjnego dowództwa garnizonu Warszawa. W powietrzu można było zobaczyć także dwa polskie samoloty F-16. Tragiczny wypadek w Małopolsce. Wiadomości dla kierowców teraz.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: Dwie osoby zginęły na drodze wojewódzkiej 948 w Czernichowie w Małopolsce. Betoniarka zderzyła się tam z busem, potem przewróciła się na jadącą drogą rowerzystkę. Kobieta zginęła, nie żyje także kierowca betoniarki. Dwie osobówki zderzyły się na czwórce na Podkarpaciu na wysokości Sędziszowa Małopolskiego. Jest 3-kilometrowy zator zablokowany, jeden pas w stronę Krakowa. Korki w obie strony są za to na Krajowej Dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem. We wsi Sadki to odcinek Piła-Nakło. Zderzyły się dwie ciężarówki wahadłowe. Ma być do 20. Dużo korków w Warszawie. Na północnej obwodnicy stoicie od węzła Bemowo w kierunku Białegostoku. Na południowej obwodnicy przed tunelem w kierunku Mostu Południowego. Co najmniej 20 minut tracicie także na Wawelskiej i trasie Łazienkowskiej w stronę Pragi. Telefon do nas bez zmian. 321-321-100.
16: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
17: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Słuchajcie, 10 stopni prognozujemy dzisiaj na tę noc. 10 stopni na północy w okolicach Szczecina, Koszalina, tam będzie najchłodniej. Najcieplejsza noc dzisiaj na południu, 17 stopni, ale tam także burze. Proszę uważać, bo burzowo dzisiaj na Dolnym Śląsku, na Śląsku, w centrum, na Opolszczyźnie, generalnie na południu i na wschodzie. Nawet nie zauważyłem, że już się rozpoczyna Lara Branigan z Self Control. Fajne. 80-sy trochę powspominamy, czyli czasy, kiedy byliśmy młodzi, piękni i szczupli.

0: Lewandowski.
1: Tutaj Radio Z. No właśnie, słuchajcie, patrzę na żywo. Robert Lewandowski się pojawił w Chicago Fire. Na żywo właśnie pokazują, jak trenuje. Biega, rozgrzewa mięśnie nóg. To jest jego pierwszy trening, oficjalna prezentacja. No tak szczerze wam powiem, no nie wygląda to jak w Barcelonie. Gdybym nie wiedział, że to jest drużyna Lewandowskiego, to bym pomyślał, że to chłopaki grają z osiedla na Orliku. Piłkarsko będzie również za chwilkę. Będziemy wam wręczać takie bycze telewizory od Radia Z. Proszę być blisko.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
3: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
4: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
3: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
5: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Kanter spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
20: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
21: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
22: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Radio Z i już.
3: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Ten facet zawsze muzycznie robi robotę. Deny w Radiu Z. Kto zostanie królem strzelców w Radiu Z, to się za chwilkę, słuchajcie, wyjaśni. Szukaliśmy najlepszej radiowej cieszynki i z nami już teraz jest Paweł z Wrocławia. Dzień dobry, Paweł.
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, halo, halo, Wrocław. Jak pogoda? Muszę zapytać, bo tam burze przechodzą przez Dolny Śląsk.
1: Być może tak, natomiast ja jestem w trasie teraz. Jestem 50 km od Wrocławia, więc na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej, na razie nie pada, więc...
0: Paweł jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej, więc teraz zaprezentuję wam najlepszą cieszynkę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Paweł, czy jesteś gotowy?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak.
0: W takim razie uwaga, 3, 2, 1, prosimy!
1: Yeah!
0: Państwo słyszą, no oklaski się muszą pojawić za taką cieszynkę. To jest cieszynka rodem półfinału Hiszpania-Francja.
1: Mam nadzieję, że będę w stanie jutro jeszcze mówić.
0: Komu kibicujesz, powiedz?
1: W dzisiejszym meczu Francji, jutro Argentyna, okay. I myślę, że finał to będzie Francja-Argentyna i w finale raczej Francja wygra. Z Argentyną, moim skromnym zdaniem, tak to będzie.
0: To posłuchaj
1: wyglądało.
0: Teraz, co mamy dla ciebie, mój drogi, bo ja właśnie wchodzę na stronę mediaexpert.pl i widzę idealny telewizor, na którym obejrzysz wielki finał Mistrzostw Świata. Hisense 50E 7Q Pro. Już brzmi dobrze, co? Ma ekran QLED.
1: Jestem w szoku.
0: Odświeżanie 144 Hz, czyli będzie płynny obraz podczas najbardziej dynamicznych akcji. Będzie wyrazista zieleń murawy. Będzie przestrzenny dźwięk, który sprawi, że nawet sąsiedzi będą słyszeć, jak będzie gol, mój drogi. I wspólne oglądanie meczu z rodziną czy znajomymi będzie źródłem gigantycznych emocji. Słuchaj, każda bramka na ekranie to będzie prawdziwe święto sportu. Mój drogi, ten telewizor jest twój!
1: A jest! Także dziękuję wam bardzo i pozdrawiam wszystkich, którzy zamierzają oglądać dzisiejszy mecz, jutrzejszy oraz te weekendowe finały.
0: Oczywiście, no i niech wygra Polska, prawda?
1: No, jakby jeszcze grała. Miejmy nadzieję, że za 4 lata to wystąpi.
0: Ta jasne.

0: coś tak czuję, że pan Benson się kąpał w Bałtyku, tak śpiewa właśnie, jakby tyle co wyszedł, pod nam zimna woda. 18 będzie za momencik i wiadomości w Radiu Z będziecie. Zapraszamy. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz.

0: Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Po reklamie.
4: Jeszcze kilka chwil, będzie godzina 18. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Darek Klimczak.
5: Jest wniosek do Amerykanów o wydanie Ziobry, to ustalenia Radia Z. Znieważenie z powodu przynależności narodowej to zarzut dla mężczyzny z Bielska-Białej. Za 3 godziny początek pierwszego półfinału mundialu. Francja kontra Hiszpania.
4: 18.
5: Jest wniosek do amerykańskiej agencji imigracyjnej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, Waldemar Żurek podpisał dzisiaj pismo do ICE. Ma być podstawą do zatrzymania i wydania Polsce byłego ministra sprawiedliwości. Jak wynika z naszych ustaleń, minister sprawiedliwości przekazuje w nim Amerykanom oficjalne dokumenty potwierdzające, że rząd Węgier cofnął Ziobrze status uchodźcy. Informuje, że odebrany mu został także tak zwany paszport genewski, na którym były minister sprawiedliwości wjechał do USA. A więcej o wniosku Żurka do ICE piszemy na radioz.pl. Pozrywane dachy, poprzewracane i połamane drzewa, zalane piwnice. Tak wygląda krajobraz po burzach, które przechodzą wciąż nad południową częścią Dolnego Śląska. Najgorzej jest w powiecie karkonoskim, nieco tylko lepiej w lwóweckim i kłodzkim. W sumie strażacy interweniowali już ponad 300 razy. Na wszelki wypadek ewakuowano także kilka obozów harcerskich. To niestety nie koniec burz, potężnych opadów i możliwych podtopień na Dolnym Śląsku. W studiu wiadomości Radia Z teraz nasz reporter Tomasz Kuba, który zna najnowsze prognozy. Tomku, znów możliwe są powodzie?
6: Poziom zapowiadanych opadów niestety wskazuje na to, że miejscami może być naprawdę niebezpiecznie, przestrzega synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: I szczególnie jak komórka burzowa, ten opad trafi na taki obszar zabudowany silnie. Mamy tu niemal pewne wtedy jakieś zalania, podtopienia. No więc trudne dni przed nami.
6: Mowa o dniach, bo większe i mniejsze burze także z gradem będą przetaczały się przez południową Polskę nie tylko dziś i w nocy, ale także przez prawie całą środę.
5: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do końca dnia na całym południu Polski, od zachodu aż po granicę z Ukrainą. Dotyczą także Wielkopolski i Łódzkiego. Są zarzuty dla mężczyzny, który w autobusie w Bielsku-Białej obrażał i wyzywał młode Ukrainki. Mężczyzna odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej, za co grozi do 3 lat więzienia. Szczegóły tego, co działo się dzisiaj w prokuraturze, ma reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Mężczyzna w czasie przesłuchania przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu.
9: Złożył obszerne wyjaśnienie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.
8: Śledczy zastosowali wobec podejrzanego policyjny dozór. Nie może też kontaktować się z pokrzywdzonymi. Dziś przesłuchane zostały też obie 11-latki. Śledczy podkreślają, że jakiekolwiek działanie prowokujące czy wulgarne z ich strony jest wykluczone. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: 54-latek to kierowca MZK. Od dłuższego czasu był na zwolnieniu lekarskim. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Łódź chce przyspieszyć tempo wymiany kopciuchów. Samorząd powiększył do 100 tysięcy złotych kwotę, jaką może dostać wspólnota na wymianę nieekologicznego pieca. Osoba indywidualna może dostać do 20 tysięcy. Warto z tego skorzystać, przekonuje Damian Raczkowski z Komisji Ochrony Środowiska.
10: To powietrze, którym oddychamy, nie ma koloru skóry, poglądów politycznych, wyznania. Wszyscy oddychamy jednym powietrzem i to jest kluczowe dla nas, żeby wszyscy łodzianie, którzy mają kopciuchy, wymienili je i żebyśmy wszyscy czystym powietrzem oddychali.
5: Wniosków jest trochę czasu do końca września. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Dzisiaj rozegrany zostanie pierwszy półfinał. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Wydarzenia na Mistrzostwach Świata śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, ciężko wskazać w tej parze faworyta.
11: Zgadza się, dokładnie tak samo wypowiedzieli się w tej kwestii obaj selekcjonerzy, Luis de la Fuente i Didier Deschamps. Faworyci do złota już odpadli, ale dziś zmierzą się znakomite zespoły. Dwie drużyny ze świetną ofensywą oczekuje wspaniałego meczu. Dla Francuzów ten dzień jest wyjątkowy, wolny od pracy. Dziś najważniejsze święto narodowe Francji, 237. rocznica szturmu na Bastylię, który rozpoczął rewolucję francuską. Fani trójkolorowych oczekują dziś obalenia potęgi Hiszpanii.
5: Mecz Francja Hiszpania o 21:00, jutro o tej samej porze drugi półfinał Argentyna-Anglia.
4: Darek, obstawiamy jaki wynik dzisiaj?
5: Francja.
12: Nie wiem, ile wygra, ale wygra
4: Francja?
12: Na pewno.
4: Francja. Chyba też stawiam na Francję. Takie chyba 2-1, tak a może nawet 3-2. Życzmy sobie takich.
12: Tak jest. Takie bramki są ważne. Niech będą.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Patrzę na mapy pogodowe, te burze będą się przemieszczać od Zielonej Góry w kierunku Łodzi, Katowic, Krakowa, więc uważajcie, to będzie niespokojna noc pogodowo w Poznaniu, w Kielcach, w Katowicach, w Krakowie, w Opolu. Najchłodniej dzisiaj na północy, słuchajcie, maksymalnie 11 stopni.
13: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Jutro kolejny burzowy dzień, a na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni. Kochani, 18.05, to co, już po robocie wszyscy mam wrażenie. Mam nadzieję, co? Już teraz tylko przyjemności, już teraz niczym się nie zajmujemy. Kamil Boleja, Przebojowe Lato z Radiem Z. I Pointer Sisters, I'm So Excited.

Można go jeść garściami mrozu, nie ma miejsca jak dom. Fantastyczny wakacyjny luz ma w sobie, prawda? To jest Radio Z, to jest Przebojowe Lato, 11 minut po godzinie 18. Czy dzieci mogą sprzedawać lemoniadę? Aktualny temat. No i czytam, że główny inspektorat sanitarny się wypowiedział, bo pojawiły się plotki, że będą karać, sprawdzać. Słuchajcie, można, powiedział GIS, i nie będzie karał dzieci za sprzedawanie lemoniady, bo takie plotki się pojawiły. No i brawo, brawo GIS. Gdzie karać dzieci za sprzedawanie lemoniady? Od karania to jest skarbówka.

0: Są tacy, którzy mówią, że to jest piosenka o Sarze. A George Harrison, God My Mind, Set On You. Przebojowe lato z Radiem Z. 14 lipca, dzisiaj imieniny Donalda i Donald Tusk świętuje. Pan premier rozdawał w samolocie rogaliki współpasażerom i załodze. Panie premierze, no to najlepszego. 100 lat, orkiestra, gramy!
1: Zum
0: bardzo Państwa przepraszam, ale orkiestra pomyliła śpiewniki.

0: już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałszlę.
16: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
17: Sprawdzamy zegary. 18.30. Wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
18: Kolejny rekord systemu kaucyjnego. W czerwcu zwrócono 700 milionów puszek i butelek. Nigdy wcześniej tak dużo ich nie było. W tej chwili w Polsce jest już niemal 65 tysięcy punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Można w nich oddawać plastikowe butelki i metalowe puszki. Główny Inspektorat Sanitarny idzie na rękę przedsiębiorczym dzieciom. GIS poinformował dzisiaj, że okazjonalna czy jednorazowa sprzedaż lemoniady, soków, owoców i wypieków nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli. W latach ubiegłych zdarzało się, że sprzedające domową lemoniadę dzieci dostawały mandaty. Szybki dojazd do pracy to obecnie jedna z trzech najważniejszych rzeczy, którymi kierujemy się przy wyborze zatrudnienia. Dwie pozostałe to wynagrodzenie i stabilność tego zatrudnienia. Anna Goreń z Pracuj.pl mówi, że 6 na 10 osób rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd.
19: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
18: Najczęściej do pracy dojeżdżamy samochodem. A propos samochodów, korki na dwóch autostradach i w centrum Warszawy. Wiadomości dla kierowców teraz.
6: Radio
4: Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Zablokowany jeden pas w stronę Gdańska na A1 między węzłami Kutno Północ a Kowal. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jest tam 6-kilometrowy korek. Podobnej długości zator jest na czwórce w Rudzie Śląskiej. Po zderzeniu dwóch aut zablokowane są dwa pasy w stronę Wrocławia. Uważajcie także na ekspresowej piątce w Wielkopolsce na wysokości Kościana. Bus zderzył się z ciężarówką. Jeden pas w stronę Poznania jest nieprzejezdny. W Warszawie korki w stronę centrum w związku z koncertem na Stadionie Narodowym. Stoicie na Wisłostradzie i na prawym brzegu Wisły od Zoo aż do Gocławia. Zatkany jest także most Świętokrzyski na Pragę. Wolno jedzie się Świętokrzyską. Kto nie musi, niech nie wsiada do samochodu. Ale dzwoni do nas. 321-321-100.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Deszczowo-burzowy wieczór na południu, południowym wschodzie, a także w centrum. Jutro kolejny ciepły dzień, jeszcze cieplej niż dzisiaj. Na termometrach zobaczymy 28 stopni na wschodzie. W centrum, proszę, 26. Na północy, jak przyjemnie, będzie nad morzem 22. Jutro także burze w okolicach ziemi lubuskiej, Poznania, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa. I Kielc. I Łodzi też. No, sporo deszczu. 1.8L, jak zapomnieć. Przebojowe lato z Radiem Z.

0: 2 godziny 18 minut do pierwszego gwizdka na pierwszym półfinale o 21:00 Francja-Hiszpania. No to jak obstawiacie? Ja sprawdziłem, słuchajcie, bookmacherzy dają większe szanse na zwycięstwo Francji, czyli zdecydowanie Francja jest faworytem. No i najgorsze jest to, że jak przegrają, to pewnie spłonie pół Paryża. Chociaż z drugiej strony, jak wygrają, to też pewnie spłonie pół Paryża.
1: Reklama. Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
2: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
4: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
4: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
3: Ale łysienia u ciebie nie widać.
4: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Bo w Media Expert.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: David Guetta, Run, Run, River. Obstawiam i zakładam się z wami, że będzie z tego duży przebój. Więcej takich świeżynek polecamy po 19. Listę przebojów Radia Z.
1: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
2: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
3: Cztery pory roku, jedna myśl.
4: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
2: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Komar.
7: Zaraz coś posmarujemy.
6: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30...
9: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
16: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
17: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
21: Bo w Media Ekspert taniej.
23: Au! Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
27: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
0: Super.
1: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
2: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Sekundy dzielą nas od godziny 19. Czas na wiadomość w Radiu Z. Darek Klimczak przy mikrofonie. Wiemy, co jest w liście, który Żurek wysłał do Amerykanów w sprawie Ziobry. Mieszkańcy gminy Poniec w Wielkopolsce bez wody do picia w kranach. Dzisiaj każdy może zobaczyć premierowy klip do piosenki Kasi Sienkiewicz. Gdzie? Powiem w wiadomościach kulturalnych. 19. Minister Sprawiedliwości potwierdza na X-ie informację Radia Z. Waldemar Żurek wysłał pismo do dyrektora Amerykańskiej Agencji Imigracyjnej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Radio Z informowało o tym jako pierwsze. Nasz reporter śledczy Mariusz Gierszewski wie, co w tym liście się znalazło.
5: W ostatnich dniach w sprawie tego pisma odbyło się kilka rozmów w rządzie. Był też pogląd, że lepiej jako pierwszy wysłać wniosek o ekstradycję. Ostatecznie minister Żurek nie dał się przekonać i pismo podpisał. Zwraca się w nim o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Przypomina, że polskie władze unieważniły mu paszporty standardowe i dyplomatyczne, a Węgry odebrały mu status uchodźcy. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski. Żurek informuje, że na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych.
4: Ziobro ma statusy podejrzanego w toczącym się śledztwie o nieprawidłowościach Funduszu Sprawiedliwości. Przez długi czas był na Węgrzech, od maja jest w USA. Władysław Kosiniak-Kamysz mocno krytykuje działania prawicowej opozycji dotyczące Ukrainy. Zdaniem szefa resortu obrony to, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, to szczucie, które odbywa się w sposób ordynarny i niebezpieczny.
6: Rozsiewają tak ciężką chorobę nienawiści, bo są opętani rządzą władzy. Władzy za wszelką cenę. Utraty gwarancji i pozycji bezpieczeństwa przez państwo polskie. Czy chcemy mieć w Ukrainie przyjaciela, czy szukamy wroga? Ja uważam, że tak silna armia powinna być z nami jak najbliżej, żeby zatrzymać jak najdalej Federację Rosyjską.
4: Wszyscy, którzy wygłaszają tezy, że wsparcie dla Ukrainy jest niepotrzebne, szkodzą Polskę, Polsce działają na szkodę NATO i przeciwko Stanom Zjednoczonym, mówił Kosiniak-Kamysz. Trwają starania o przywrócenie pitnej wody w ponad 20 miejscowościach w Wielkopolsce. Od wczoraj w gminie Poniec pod Lesznem obowiązuje zakaz picia wody z kranu, bo wykryto w niej bakterie coli. Jak wygląda sytuacja na teraz, powie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
7: Sieć jest płukana i chlorowana, pobrano już także próbkę wody do badań. Jak powiedział mi zastępca burmistrza Piotr Jańczak, niewykluczone, że część mieszkańców jeszcze dzisiaj odzyska zdatną wodę w kranach.
8: Próbka była pobrana na hydroforni i tu wynik będziemy mieć już dzisiaj i czekamy na ten wynik, to wtedy będziemy w stanie połowę gminy przywrócić wodę do normalnego użytkowania, a dzisiaj pobierana jest próba z tego miejsca, w którym ta bakteria nam się pojawiła.
7: Na wyniki badań tej próbki trzeba będzie jednak poczekać 3 dni. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Przez ten czas mieszkańcy mogą brać wodę z beczkowozów, samorządy roznoszą także jej butelki. Jedna z najważniejszych dróg Podlasia przejdzie gruntowny remont. Chodzi o dawną trasę krajową łączącą Augustów z Suwałkami. Choć dzisiaj to droga wojewódzka, a spora część ruchu przeniosła się na pobliską trasę ekspresową, to wciąż jest często używana. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski dzisiaj wydał zezwolenie na rozpoczęcie przebudowy tej drogi.
9: Obok nowej nawierzchni, co oczywiste, powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa na całej długości, zjazdy, rowy drogowe, odwodnienia, 2 mosty oraz, co także bardzo ważne, z punktu widzenia miejsca, o którym mówimy, ekrany akustyczne, które będą chroniły tereny uzdrowiskowe.
4: Droga wojewódzka 662 jest najszybszym połączeniem między Augustowem a Suwałkami. W wiadomościach kulturalnych 2 zaproszenia na dzisiaj i na najbliższy weekend.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Dziś o 20.50 w kinie letnim Kinoteki w Pałacu Kultury w Warszawie premiera klipu do premierowej piosenki To nie o mnie Kasi Sienkiewicz. A potem rozmowa z piosenkarką, połową duetu Kwiat Jabłoni. Będzie ją prowadzić dziennikarka Radia Z Magda Barczyk. Po rozmowie projekcja filmu Noce i Dnie w reżyserii Jerzego Antczaka. Ten film z 75 roku na podstawie powieści Marii Dąbrowskiej był wielkim sukcesem. To wszystko dzisiaj wieczorem za godzinę 50 minut niecałe przed Pałacem Kultury. Wstęp na pokaz klipu Kasi Sienkiewicz, jak i na film za darmo. A w najbliższy piątek w Muzeum Kochanowskiego w Czarnolesie rusza festiwal sztuki Carpe Diem. Będzie poezja, teatr, filozofia, jazz. W sumie 3 dni spotkań z twórcami i podnoszącymi na duchu rozmowami. Będą też koncerty, zaprasza dyrektor muzeum Ireneusz Domański.
11: Maja Kleszcz zaprezentuje program pod tytułem Osiecka Deluxe, Aga Zarian koncert.

0: Pałacem Kultury wstęp na pokaz klipu Kasi Sienkiewicz, jak i na film za darmo. A w najbliższy piątek w Muzeum Kochanowskiego w Czarnolesie rusza Festiwal Sztuki Carpe Diem. Będzie poezja, teatr, filozofia, jazz. W sumie 3 dni spotkań z twórcami i podnoszącymi na duchu rozmowami. Będą też koncerty, zaprasza dyrektor muzeum Ireneusz Domański.
1: Maja Kleszcz zaprezentuje program pod tytułem Osiecka Deluxe. Aga Zarian, koncert jubileuszowy 25/50. Leszek Możdżer zagra koncert solo, a na zakończenie festiwalu będzie koncert połączony z tańcówką i wystąpi orkiestra taneczna Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego.
0: Od piątku do niedzieli w Czarnolesie, niedaleko Puław. Program cały na stronie muzeumkochanowski.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki
1: Osiecka Deluxe, Aga Zarian, koncert jubileuszowy 25/50, Leszek Możdżer zagra koncert solo, a na zakończenie festiwalu będzie koncert połączony z potańcówką i wystąpi orkiestra taneczna Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego.
0: Od piątku do niedzieli w Czarnolesie, niedaleko Puław. Program cały na stronie muzeumkochanowski.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Noc deszczowo-burzowa na południu, na Dolnym Śląsku i na południowym wschodzie. Mateusz Ptaszyński z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ty jesteś w koszulce polskiej reprezentacji.
4: Tak, i już znalazłem odpowiedź na swoje pytanie, no, dlaczego.
3: No, ale wiesz, że oni
4: wiem, odpadli. Wiem, ale dzisiaj jest prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Zobacz, jak wybrnąłem.
3: No dobrze.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
5: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.

Impala Dracula. I miejsce 10 dzisiejszego notowania listy Lubię To. Wtorek, 14 lipca, kto na miejscu pierwszym? Dobre pytanie. Zaraz będę zadawał je również wam, ale wcześniej o tym, że tym Impala na koncercie w Filadelfii, 3 dni później w Baltimore. Może po drodze jeszcze jakiś mecz na mundialu odwiedzi, skoro jest w Stanach. Kto wie? No on jest z Australii, w sensie Kevin Parker, który tworzy Tame Impala, więc jestem ciekaw, czy on tam kibicuje, czy nie, bo to nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o Australię. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Wracam do tego pytania. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Płyta niespodzianka czeka. Pierwsza podpowiedź. No dziś na miejscu pierwszym kawałek trzech osób. Kobiety i dwóch facetów. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Jeśli wiecie, to dzwońcie. A teraz Roxy i White 2-1-1-5. Chciałam ciebie więcej na miejscu dziewiątym.

0: Hard to be humble, Mikolas Trips. No, świetna próba. Myślę, że kolejnym razem może się udać stworzyć piosenkę na jakieś wielkie mistrzostwa. Myślę, że Trips ma takie zapędy, żeby podbijać świat. Trzymamy za niego kciuki. Tymczasem Trips pochwalił się na swoich social mediach, że zremiksował kawałek K-popowego Girls Bandu, więc polecam sprawdzić, jeśli lubicie taki klimat. A za chwilę norweski hit. Mam nadzieję, że przy tym witali reprezentację z Hallandem na czele. The Bausa Magnetic na 7.
1: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pieninach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Ira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta tarnobrzeski, oraz Radio Z.
14: Po reklamie.

0: 26 listy Lubię to w radiu Zet, Dawid Podsiadło na błysk. Wczoraj z utworem Sezon na miejscu pierwszym. No, rozczalał nam się Dawcia na tej liście przebojów Radia Zet. A z kolei jutro kolejna odsłona sceny Zet. Tym razem specjalnie dla naszych słuchaczy. Wiktor Waligura zagra koncert. Wiktora znacie z hitu Cztery pory roku między innymi. A podczas sceny Zet usłyszymy aż 4 kawałki w wyjątkowych akustycznych aranżacjach. W tym najnowszy singiel To jest to. No i przy okazji zapytaliśmy Wiktora, za co lubi ten swój najnowszy kawałek.
1: Jako lubię za dawkę uśmiechu, którą mi daje, kiedy go słucham, kiedy wspominam sobie pracę nad nim. Jestem dumny, że udało nam się przemycić nasze wspólne inspiracje z Rubensem do tego, jak ten numer brzmi. I bardzo lubię go grać na żywo, więc jest wiele rzeczy, za których ja lubię ten numer. Mam nadzieję, że słuchacze też go za parę rzeczy polubią.
0: Oj tak, scena Z z Wiktorem Waligurą jutro po 20 w Radiu Z i na naszym YouTubie. Fragmenty ze sceny Z będzie można też zobaczyć m.in. na Instagramie i na TikToku Radio Z. To jest to, Wiktor Waligura w tej studyjnej wersji. Propozycja do listy teraz.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Miejsce piąte, listy lubię to. Teddy Swims, gwiazda festiwalu Open Air ostatniego dnia. A dzisiaj na miejscu pierwszym hymn pewnego innego znanego festiwalu muzycznego. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Jaka piosenka, kto ją wykonuje? Poproszę o wszystkich artystów. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Płyta niespodzianka czeka. Ale Farben, René Miller za chwilę na czwartym. Body Talk. Radio Z
1: i już. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Po reklamie.
5: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

Katy Perry, Watch It Burn. Propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Katy pojawiła się w notowaniu. Ostatnio zagrała koncert we Francji. Zdjęcia niesamowitej aranżacji sceny są na Instagramie samej Katy Perry. No właśnie, ona jest z byłym premierem Kanady. No i są francuskojęzyczni. Dzisiaj gra Francja z Hiszpanią. Myślę, że chyba Francuzom będą kibicować w związku z tym. Kto wie? Może nawet pojawią się na tym meczu. Głosujcie na radioz.pl, a teraz na miejscu trzecim Kuba i Kuba stygnie lato. No mam nadzieję, że jeszcze nie wystygło. No dobre, temperatury rosną.

Save My Love, Kygo, Khalid Griffin na miejscu drugim listy Lubię To w Radiu Z. Ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ten kawałek miał premierę pod koniec kwietnia. Może coś wam to powie. 321-321-321. A tymczasem Sanach, ITP, ITD. Propozycja do listy. Sanach chwali się na swoich social mediach, że ten kawałek w zaledwie kilka dni od premiery ma ponad 500 000 odtworzeń. Jakoś mnie to nie dziwi.

0: Sanach ITP i TD. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym?
1: Na pierwszym miejscu w dzisiejszej liście przeboju będzie hit Nareszcie. Jest to hymn z festiwalu Męskiej Grani 2026.
0: Tak jest, a to mówiła Karolina. Wielkie gratulacje dla Ciebie, płyta niespodzianka, i gratulacje dla ekipy Męskiego Grania. Ja się staram.

0: Reklama.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
8: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
7: oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Uczta dla fanów prażynek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do MediaExpert.
11: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
17: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
16: Nie masz pomysłu na lato?
17: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
18: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, dobry wieczór, we wtorek 14 lipca, najnowsze wiadomości, Darek Klimczak.
20: Jadący radiowozem policjanci wpadli na chłopca na hulajnodze, nastolatek nie żyje. Czeska kolej nie odpuszcza Polski, Leo Express planuje kolejne trasy. Lewandowski już po pierwszym treningu w Chicago, koledzy z drużyny powitali go oklaskami.
19: 20.

0: Tragedia pod Darłowem na zachodnim Pomorzu. Nieoznakowany radiowóz potrącił 16-latka na hulajnodze elektrycznej. Chłopiec zginął na miejscu. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Tak jest.
0: Janku, zbierałeś informacje o tym wypadku. Co jeszcze udało się ustalić?
1: O, do tragedii doszło na łuku drogi wojewódzkiej między miejscowościami Kowalewice i Kowalewiczki. Policjanci, którzy jechali nieoznakowanym radiowozem, byli w trakcie służby i wracali z czynności, mówiła mi Kinga Warczak z Komendy Powiatowej w Sławnie.
2: Z informacji, które posiadamy, kierujący pojazdem osobowym był trzeźwy. Na miejscu trwały czynności pod nadzorem prokuratora, które będą miały na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.
1: O sprawie został też poinformowany Wydział Kontroli Policji z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.
0: A swoje śledztwo prokuratura prowadzi w sprawie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Rząd przy pomocy służb próbuje przykryć porażkę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Tak PiS komentuje zatrzymanie przez CBA byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Kiedy był w jej zarządzie, przeprowadzono kampanię Sprawiedliwe Sądy. Fundacja miała promować Polskę za granicą. Prokuratura doszukała się tutaj nieprawidłowości i szkód w wysokości ponad 8 milionów złotych. Według posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka to próba przykrycia decyzji sądu o odmowie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa.
3: Próba przykrycia tej katastrofy prokuratury związanej z europejskim nakazem aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. Trzeba było błyskawicznie to czymś przykryć. No wyciąga się więc sprawę sprzed 9 lat i próbuje ją pokazać opinii publicznej.
0: Fundacja powstała, kiedy premierem była Beata Szydło. Służby przeszukały także domy jej doradców. Trener personalny z Jeleniej Góry miał oszukać klientów siłowni na co najmniej 1 800 000 złotych, ale nie chodziło o ćwiczenia, tylko o rzekomą inwestycję na rynku nieruchomości. 23-latek jest już w areszcie, a prokuratura sprawdza, czy oszukanych było więcej. Nasza reporterka Grażyna Wiatr wie, jaki był plan na to wielkie oszustwo.
4: 23-latek miał przekonać kilku swoich klientów na siłowni w inwestycje w zakup, a potem sprzedaż z zyskiem na rynku nieruchomości. Trzy osoby wpłaciły mu na konto w sumie 1 800 000 złotych, ale według ustaleń śledczych młody trener nigdy nie miał planu faktycznie zakupu nieruchomości, za to tylko jednego dnia wypłacił sobie kilkadziesiąt tysięcy złotych w kilkunastu bankomatach na terenie miasta. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. Czeska konkurencja znów chce mocniej zmierzyć się z monopolem PKP na naszych torach. Przewoźnik Leo Express, którego pociągi łączą już Warszawę przez Kraków z czeską Pragą, zamierza powalczyć o polskiego pasażera na kolejnych trasach w Polsce. Gdzie konkretnie i kiedy miałoby się to stać, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Rozmach jest dość potężny. Prywatne pociągi miałyby łączyć przez stolicę Poznań z Lublinem i Łódź z Gdynią, a Warszawę z Zakopanem i Wrocław z Przemyślem przez Kraków. Na każdej z tych tras miałyby kursować przynajmniej 4 składy dziennie. O taki rozkład jazdy czeski przewoźnik wystąpił do Polskiego Urzędu Transportu Kolejowego. Na torach chce pojawić się od grudnia przyszłego roku, o ile otrzyma zgodę i o ile Leo Express zdoła na czas przygotować potrzebny tabor i pracowników.
0: Przez kilka miesięcy z PKP próbował walczyć inny czeski prywatny przewoźnik kolejowy, RegioJet. Wycofał się jednak, narzekając na brak szans na uczciwą konkurencję. Bogaty dzień mamy w piłce nożnej, tej polskiej i światowej. Marcin Powideł ze szczegółami. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, zgadza się.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Robert Lewandowski jest już po pierwszym treningu z Chicago Fire. Polak został powitany przez kolegów z drużyny oklaskami. Dziś oficjalna prezentacja kapitana naszej kadry narodowej w nowym klubie. Lada chwila powinna rozpocząć się konferencja prasowa z udziałem Lewego i jego trenera Grega Berhaltera. Debiut prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków na Soldier Field Stadium w Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps, której zawodnikiem jest dobry znajomy Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Thomas Müller. A jeszcze dziś pierwszy półfinał mundialu. Francja, Hiszpania. Faworyta wskazać trudno, bo obie drużyny są piekielnie mocne. Jesteśmy mistrzami Europy, nie boimy się nikogo, mówił przed meczem gwiazdor Barsy Lamine Yamal. Dziś szczególna data dla Francuzów. Najważniejsze święto narodowe, 237. rocznica szturmu na Bastylię, który rozpoczął rewolucję francuską. Mecz o 21:00, jutro o tej samej porze drugi półfinał Anglia-Argentyna. A zwycięzcą 10. etapu Tour de France Tadej Pogacar, zawodnik teamu Emirates, wygra po samotnej ucieczce i tym samym umocnił swoją pozycję lidera wyścigu. Drugi Duńczyk Jonas Vingegaard z teamu Visma traci do Słoweńca ponad 3,5 minuty. Trzeci jest Belg Remco Evenepoel z ekipy Red Bull Bora Hansgrohe.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
8: Co w pogodzie dziś wieczorem? Deszcz i burze na południu kraju, tam szczególnie na siebie uważajcie, ale ciepły wieczór, bo nawet za godzinę od 16 do nawet 22 stopni i ładne zachody słońca, zwłaszcza nad morzem, albo na Mazurach, albo na Warmii. Wykorzystajcie to, proszę.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
8: Pięć minut po 20. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Lubię to na wakacjach. Słuchajcie, wczoraj nie mogliśmy się odnaleźć, ale dzisiaj na szczęście wraca Mundial. Za niecałą godzinę spotkanie półfinałowe. Status quo teraz.

Icona Pop, Charlie XCX, I love it. Są takie stadiony na świecie, na których dzisiaj odbywają się mecze albo prezentacje piłkarzy, ale jest też Stadion Narodowy w Warszawie, na którym dzisiaj koncert, no w zasadzie wielkiej gwiazdy, portorykańskiego wokalisty Bad Bunny'ego. Niektórzy twierdzą złośliwi, że to taki Skolim, tylko że z zagranicy. To wydarzenie przyciągnęło tysiące fanów na trybunach. No naprawdę, są wszystkie miejsca zajęte, a w strefie VIP znalazła się Ania Lewandowska, która pokazała zdjęcia z tego wydarzenia. Można to zobaczyć na jej Instagramie. Na koncert swojego idola wybrała odważny wakacyjny strój, bo mamy tutaj kolorowy biustonosz i bardzo krótką jeansową spódniczkę i modne kozaczki. No tak, no ona się bawi, a mąż zapier... Dziela za granicą na utrzymanie rodziny.

0: Bad Day, czyli zły dzień, to taki to może mieć Robert Lewandowski. On właśnie na boisku w słońcu, a Ania, jego żona, bawi się na Bad Bunnym. Elton John, za chwilę I'm Still Standing w Radiu Z, a później propozycja do listy.
1: Radio Z i już. Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
3: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza. Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
11: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
12: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z MediaExpert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. Otwórz, który wrócił po latach i szaleje na liście. Lubię to w Radiu Z. A teraz propozycja do listy Metzner, Kim jestem. To jest trzeci singiel Metznera, artysty, który nie boi się trudnych emocji. Najnowszy singiel to jest smutna, ale też bardzo szczera opowieść o tym, jak łatwo zgubić samego siebie, próbując żyć dla kogoś innego. No to kim jest Metzner? Posłuchajcie i zagłosujcie na Radio Z.pl. Propozycje pod aktualnym notowaniem. Metzner to ten od Gotham. Mrocznego Gotham. Czy tym razem będzie jakieś światełko w tunelu? Posłuchajcie.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Cintura, Alvaro Soler w Radio Z. No chyba nie trzeba się długo zastanawiać, komu on będzie kibicował. Za 22 minuty start spotkania Hiszpania-Francja. Ja jestem za Francją, jakby co?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Bo w Media Expert.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z. Mecz na Mundialu jeszcze się nie zaczął, za to zaczynają się wiadomości. Radio Z. Temat dla nas Darek Klimczak.
4: Kaczyński krytykuje Czarnka za słowa o wstrzymaniu wsparcia dla Ukrainy. Pierwszy chorwacki kurort zakazuje nocnej sprzedaży alkoholu. Kolejne się szykują. Mundial na ostatniej prostej. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. Francja gra z Hiszpanią.
3: 21.
4: Fala krytyki po słowach Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Wypowiedź kandydata PiSu na premiera krytykują nie tylko rządzący, ale także Jarosław Kaczyński. Czarnek mówił, że Polska powinna wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie finansowania zbrojeń dla Kijowa do momentu, aż Ukraina, tutaj cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Tematem tym zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co o słowach Czarnka mówią politycy?
5: Pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu, pisze Jarosław Kaczyński na platformie X. Prezes PiSu dodaje, że sprawa wypowiedzi Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS ściga się w swojej retoryce z Grzegorzem Braunem, komentuje za to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupi, ale niebezpieczny.
5: Jak dodaje Czarnek, powinien zostać

0: wycofany z funkcji przyszłego kandydata PiSu na premiera.
1: Za wpis o potrzebie wsparcia militarnego Kaczyńskiemu dziękował dzisiaj ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Policja z Wrocławia zatrzymała 50-latka, który na tle seksualnym atakował kobiety w tramwajach i autobusach. Trafił na 2 miesiące do aresztu, ma już zarzuty ataku na jedną kobietę. Grozi mu do 8 lat więzienia, mówi Anna Nicer z policji we Wrocławiu.
2: Dopuścił się innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu osoby pokrzywdzonej w miejscach intymnych. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zarzuty.
1: Stąd też apel do innych pokrzywdzonych, aby zgłaszały się na policję. W te wakacje na plaży nad Bałtykiem łatwiej trafić na dzień z czerwoną flagą niż taki, kiedy można się kąpać. Wszystko z powodu wysokich fal i prądów wstecznych, mówi w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Bąkiem koordynator kąpielisk w gminie Władysławowo Jakub Rąbca.
3: Czerwona flaga się utrzymuje, tak samo jak nieustający wiatr z północy, który tworzy nam duże fale, no i prądy wsteczne. Liczymy na poprawę, natomiast dzisiaj jest jak jest.
4: Fale jakiej wysokości na dzisiaj?
3: W zależności od plaży wszystkie są powyżej 80 cm, nawet do 1,5 metra. To już zależy od ukształtowania dna.
1: Jutro niestety może być podobnie. Leżąca między Splitem a Dubrownikiem Makarska jako pierwszy kurort w Chorwacji zakazała nocnej sprzedaży alkoholu. Wina czy piwa nie będzie można kupić od 21 do 6 rano. Tylko w sklepach, bo zakaz nie obowiązuje barów i restauracji. W kolejce do wprowadzenia podobnego zakazu są już Split, Zadar i Wyspa Chwar. Kolejne kraje Europy zmagają się z korowódką dębówką. To gąsienica, która potrafi wyrządzić szkodę i ludziom, i zwierzętom. Ich roznoszone przez wiatr mikroskopijne włoski powodują silne reakcje alergiczne. Korowódki dębówki są m.in. w Danii, Holandii czy Niemczech. Są także w Polsce. Jak sobie z nimi radzić, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Chociaż głównym żywicielem wysokotoksycznych gąsienic są dęby, czasami mogą bytować na iglakach, takich jak popularne w polskich ogrodach tuje. W mediach społecznościowych ludzie coraz częściej dzielą się zdjęciami gąsienic obecnych właśnie na tujach. Co ważne, jeśli zauważymy korowódkę dębówkę, trzeba zachować ostrożność, podkreśla Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
6: Do reakcji alergicznej nie musi dojść wyłącznie po bezpośrednim kontakcie z owadem.
5: Po kontakcie z gąsienicą włoski ze skóry najlepiej usunąć za pomocą taśmy klejącej. Ubranie trzeba zdjąć i wyprać w wysokiej temperaturze. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: W Polsce gąsienica pojawiła się m.in. w Małopolsce i Kujawsko-Pomorskim. Grają już w pierwszym półfinale na Mundialu. Czas na Marcina Powidła i wiadomości sportowe Radio Z.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.

0: Na stadionie w Arlington mogące pomieścić 95 tysięcy widzów. Rozpoczął się pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja gra z Hiszpanią. Na razie bez goli, ale obie ekipy mają kim straszyć z przodu. Po jednej stronie Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Po drugiej Lamine Yamal i Mikel Oyarzabal. Zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek. A wielkie nadzieje z Robertem Lewandowskim wiążą kibice Chicago Fire. Lewy ma już za sobą pierwszy trening w nowym klubie. Właśnie trwa konferencja prasowa Lewego. Oto jakimi słowami rozpoczął ją kapitan reprezentacji Polski. Jestem bardzo szczęśliwy. Nie ma dla mnie teraz znaczenia, ile tytułów mistrzowskich zdobyłem. Liczy się ten kolejny w nowym klubie. Przyjazd do Chicago to następny krok w mojej karierze, ale i życiu. Debiut Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków na Soldier Field Stadium w Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps. A w piątej minucie meczu Francja-Hiszpania wciąż 0-0.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Jutro w pogodzie znowu deszcz i burze. Jedyne miejsca, które unikną takich wrażeń, to Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok i Lublin. W pozostałych miejscach szykujcie się albo na deszczek, albo właśnie na grzmoty i błyski. To szczególnie polecam uważać. Na termometrach jutro od 21 stopni w Łodzi przez 22 w Gdańsku, 26 to Suwałki, czy będzie więcej? Tak, Lublin i Rzeszów, tutaj nawet 29, wyobraźcie sobie. 5 minut po 21. Grają na mundialu, będziemy to obserwować. A teraz ma nam cykady na cykladach. Lubię to na wakacjach, Mateusz Ptaszyński. Witajcie ponownie.

The Tide is High, Atomic Kitten w Radio Z. 14 minuta spotkania Francja-Hiszpania w półfinale mundialu, bezbronkowy remis. No to teraz zabieram was do Japonii, bo tak jak my mamy jagodzianki, to Japończycy mają kanapki z jagodami. To jest nietypowa przekąska przygotowana z klasycznego tostowego pieczywa, które zabarwia się na fioletowo. No i w środku znajdują się jagody i spora porcja serka śmietankowego. Co ciekawe, owocowe kanapki pojawiły się w osiedlowych sklepikach tylko sezonowo. Jagody w Japonii są rzadkością, kosztują krocie, no to jednak kraj kwitnącej wiśni. Dlatego taka kanapka jest dla wielu Japończyków jedną z niewielu okazji, żeby ich spróbować. To zapraszamy do Polski. U nas jeszcze będziecie mogli spróbować bobu. To by was zmiotło z planszy dopiero. Tame Impala, Dracula w Radiu Z teraz.

0: Katy Perry, Last Friday Night w Radiu Z. Słuchajcie, przypadnie mi w zaszczycie skomentowanie rzutu karnego. Właśnie Hiszpania będzie strzelać w 22 minucie w półfinałowym spotkaniu Francji z Hiszpanią. Kibice na trybunach mają wyciągnięte telefony. Chcą uwiecznić ten moment. Uwaga, podbiega i gol! Francja 0, Hiszpania 1. No, czyli przegrywają moi.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Honsi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Honsi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Honsi. Feel premium.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Po reklamie.

Roxy White, chciałam ciebie więcej, utwór z listy, lubię to w Radio Z. No widzę, że Francuzi chcą więcej, ale na razie 0-1 w półfinale z Hiszpanią, 33 minuta tego spotkania. A teraz propozycja do listy. Fantastyczny Somber i jego kolejny hit My Body Isn't Ready. W klipie do tego utworu Somber, no widzę, że tutaj pojawiają się jakieś fajne sztuczki i z głośników leci jego inna piosenka. Musicie to zobaczyć koniecznie.

0: Sean Baker VIP w Radiu Z, a my za chwilę gramy dalej, między innymi Taylor Swift.
1: Radio Z i już. Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dozylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Daj, daj, Shakira i Burna Boy. Właśnie tak wszedłem w tekst, żeby zobaczyć, które kraje zostały tutaj przez nią wymienione w trakcie tej piosenki. Może co uważniejsi słuchacze kilka wyłapali. Jest Brazyl, Urugwaj, Argentyna, Kolumbia, Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy, Francja, Afryka Południowa, Hiszpania, Meksyk, Japonia, Korea i Holandia. A w spotkaniu półfinałowym pomiędzy Francją a Hiszpanią, no Francja niestety przegrywa jak na razie. Szykuje się sensacja, to taki można powiedzieć przedwczesny finał, ale więcej o tym w wiadomościach sportowych o 22.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
2: Cztery pory roku, jedna myśl.
3: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel anti.

0: Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie spędzi.
3: Na ukąszenia wybieram Antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pieninach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Po reklamie.
21: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 22:00 we wtorek maja dla nas Darek Klimczak.
22: Niespokojna noc czeka mieszkańców południowej Polski. Uważajcie na burze. Naukowcy IPN-u rozpoczęli kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. Po pierwszej połowie pierwszego półfinału Mundialu Hiszpanie bliżej gry o mistrzostwo. Przez całą noc do jutra do 6 rano na południu Polski mogą szaleć burze. Wiać może nawet 65 km na godzinę. Padać nie tylko deszcz, ale i graty. Ostrzeżenia IMGW są dla 11 województw od lubuskiego na zachodzie, przez śląskie, małopolskie po podkarpackie na wschodzie. Burze przechodzą nad Polską od kilkunastu godzin. Najwięcej drzew połamały w Sudetach i Kotlinie Kłodzkiej. W Jeleniej Górze zrywały dachy, zniszczyły halę usługową. Reagujemy na bieżąco, mówił Radiu Z Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
23: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnicy. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto. Na chwilę obecną największe wyzwanie to mamy w Jeleniej Górze na ulicy Groszowej. Tutaj bardzo duże drzewo oparło nam się o budynek.
22: Powtórzę, burze potrwają do jutrzejszego poranka. Ryszard Petru o trudnych rozmowach z partyjną koleżanką Pauliną Henning-Kloską. Chodzi o bezkompromisowość w kwestiach ekologicznych. Jako szef komisji do spraw deregulacji próbuje wymusić na Ministerstwie Klimatu bardziej lajtowe podejście do niektórych rzeczy, mówił dzisiejszy gość Radia Z.
0: Świat pokazał, że będziemy realizować zbyt szybko ekologiczne sceny, nie uwzględniając ograniczeń gospodarczych, to w tym momencie skrajna prawica wygra wybory. Lubię bezemisyjne formy produkcji.

0: Lubię czyste rzeki, lubię, jak jest dużo zieleni, natomiast nie możemy abstrahować od sytuacji, jak bardzo Polska jest zapóźniona do krajów skandynawskich w kwestii chociażby infrastruktury.
1: Petru podkreśla, że potrzebujemy zmiany podejścia w ekologii na pragmatyczne zamiast ideologicznego. Ruszyły kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Naukowcy IPN rozpoczęli je dzisiaj w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w Ukrainie. Według szacunków historyków w sierpniu 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zabili tam ponad 1000 osób. W Wołyniu na Ukrainie jest reporter Radia Z Miłosz Gosłowski. Miłoszu, naukowcy wiedzą, gdzie szukać ofiar?
2: Tak, w dwóch odnalezionych wcześniej masowych grobach prowadzone będą ekshumacje. W kolejnych miejscach inne ekipy będą poszukiwać kolejnych mogił, bo takich miejsc w Ostrówkach może być jeszcze więcej, mówi mi jeden z naukowców na miejscu, dr Leon Popek.
3: Tu rozegrała się tragedia. Mieszkańców zwołano podstępnie na zebranie i zabijano bez użycia broni palnej. Zabijano narzędziami takimi jak siekiery, młoty, maczugi, pałki.
2: We wcześniejszych ekshumacjach odnaleziono blisko 700 ofiar, kolejnych 300 wciąż jest poszukiwanych. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Pogrzeby odnalezionych teraz ofiar odbędą się w rocznicy tragicznych wydarzeń 30 sierpnia. Schwytana w Polanowie na Pomorzu puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę trafiła wczoraj wieczorem. To mały, kilkumiesięczny kot, tak oceniają eksperci. Jest teraz odizolowany od reszty zwierząt, mówi Remigiusz Koziński w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem.
4: Co się z nim teraz dzieje, jak ona się czuje?
5: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko okej, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Na pewno badania kału jesteśmy w stanie przeprowadzić od razu. Badania krwi by się przydały. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
1: Jeżeli wyniki badań będą pozytywne, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu albo ogrodu zoologicznego. Na razie nie wiadomo gdzie. Jesteśmy już po pierwszej połowie meczu Francja-Hiszpania. Dobry mecz? Pytam Marcina Powidła z redakcji sportowej Radia Z.
6: Odpowiem tak. Futbol bloody hell. Bardzo dobry.
1: Więcej w wiadomościach sportowych.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Hiszpania jedną nogą w finale piłkarskich mistrzostw świata. Zespół Luisa de la Fuente prowadzi do przerwy z Francją 1-0. Strzelcem gola Mikel Oyarzabal, to jego piąta bramka na mundialu. Napastnik Realu Sociedad wykorzystał w 22 minucie jedenastkę. Chwilę wcześniej faulowany w polu karne był Lamine Yamal. Zaraz powinna rozpocząć się druga połowa. Tymczasem nowy rozdział w swojej karierze rozpoczyna Robert Lewandowski. Polak ma już za sobą pierwszy trening i pierwszą konferencję prasową w roli napastnika Chicago Fire. Lewy zdradził dziś, co zaważyło na decyzji o przeprowadzce za ocean.
8: Wiele aspektów zrobiło na mnie wrażenie i widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
6: Debiut kapitana reprezentacji Polski w MLS prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps. Barwy klubowe zmienił także kapitan reprezentacji Belgii. Jurij Tielemans przeniósł się z Aston Villa do Manchester United. Kontrakt 5-letnia, kwota transferu według angielskich mediów to 35 milionów funtów, czyli niespełna 180 milionów złotych.
9: Sprawdzam prognozy już na weekend. Deszczowo i burzowo, niestety. Chociaż to się zmienia w miarę dynamicznie, więc może to jeszcze się wyprostuje. Jak na razie widzę deszcz i burzę i temperatury od 20 do 27 stopni. To sobota, w niedzielę. No może burze odejdą w zapomnienie, ale za to deszczyk nadal możliwy. 5 minut po 22. Wake me up before you go. I UM w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, witajcie ponownie. Lubię to na wakacjach w Radiu Z.

Tic-tac, Kesha w Radio Z. Dawno tego nie słyszałem, przyznam szczerze. W meczu Francja-Hiszpania bez zmian 0-1. Francja cały czas przegrywa. Za to my mamy kebabowego rekordzistę, bo firma kurierska dostarczająca m.in. jedzenie pokazała kulinarne podsumowanie i nie zabrakło niespodzianek. Najaktywniejszy użytkownik zamówił w ciągu roku aż 266 kebabów. Wydał ponad 13 tysięcy złotych. Rekordowa wartość pojedynczej transakcji to 1880 złotych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy użytkownicy platformy zamówili ponad 5 milionów kebabów. To jest liczba porównywalna z populacją całej Norwegii. No Haaland by tylu nie zjadł.

0: Sia the Greatest. No i chyba po balu. Francja 0, Hiszpania 2, przed chwilą piękna bramka. No, szykuje się nawet na trzecią teraz w tym momencie. Słuchajcie, aż popatrzę na to na żywo. 3-0! 3-0 dla Hiszpanii. Też nie będzie czego zbierać, niestety. Przykro mi. Nie, spalony, na szczęście spalony.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słońce zaszło.
6: Ale energia może zostać.
5: Dlatego myślę o magazynie energii.
6: Dobry kierunek.
5: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
6: Właśnie tak.
5: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
6: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

Justin Hersey King w Radiu Z. No King jest jeden, jak na razie. Hiszpania wygrywa 2-0. To 73. minuta. Raczej nie zanosi się na zmianę. Niestety. A my teraz gramy Great Expectation od Sienna Spyro. I jak wyjaśnia sama artystka, tekst jest oparty na osobistych doświadczeniach z okresu pobytu w Nowym Jorku. Piosenka opowiada nie tyle o niespełnionej relacji, ale o sile oczekiwania oraz o tym, jak łatwo zakochać się w wizji drugiego człowieka zamiast w nim samym. Sienna Spyro. Młoda, zdolna, wrażliwa dziewczyna, dajcie łapkę w górę.

świetne słowa na K, które cisną się kibicom reprezentacji Francji. To są te, których nie mogę nawet powiedzieć na antenie, bo są niecenzuralne. 0-2 cały czas. Francja, Hiszpania. Prawie było 3-0 dla Hiszpanów. Na szczęście uchronił ich spalony. 83. minuta tego spotkania. No myślę, że tylko cud może sprawić, że Francuzi wygrają. Take on me, postaw na mnie. No na Francuzów to bym na pewno nie postawił już teraz.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 23. Darek Klimczak w studiu.
7: Amerykanie znowu atakują Iran, ruszyła też blokada irańskich portów. Pijany jechał skradzioną koparką, teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia. Zepsute święto narodowe Francuzów w rocznicę zburzenia Bastylii, Hiszpanie wyrzucają ich z mundialu.
6: 23.
7: Od 2 godzin Amerykanie po raz kolejny ostrzeliwują Iran. Według amerykańskiej armii chodzi o osłabienie irańskich zdolności do atakowania statków w cieśninie Ormuz. Nie ma jednak żadnych szczegółów, co dokładnie było celem tych ataków. Od 22 z kolei obowiązuje amerykańska blokada ruchu statków w cieśninie. Zmiany w ochronie zdrowia nabierają tempa. Premier ogłosił plan pracy rządu, co oznacza wdrażanie propozycji ministry zdrowia. A to m.in. maksymalnie 240 zł za godzinę pracy medyka i obowiązek zatrudnienia co najmniej na pół etatu. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk o tym, kiedy będą konkrety na piśmie.
8: Najpewniej w przyszłym tygodniu, bo to wtedy Rada Ministrów ma wziąć na tapet pierwsze propozycje. Na razie nie wiadomo jakie, ale niewykluczone, że jedna z nich będzie dotyczyć obsługi pacjenta na SOR-ze, bo taki dokument figuruje w Rządowym Centrum Legislacji. Premier o zaplanowanych na za tydzień obradach mówi krótko.
9: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia.
8: To też może oznaczać konieczność mobilizacji parlamentu, bo jeśli rząd przyjmie projekt ustawy, kolejnym krokiem będzie Sejm.
7: Który z końcem lipca zaczyna wakacyjną przerwę, czasu więc niewiele. Nie damy się zniszczyć. Pod tym hasłem Rolnicza Solidarność zorganizowała protesty w sprawie alarmująco niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji. Zdaniem związkowców doprowadza to do likwidacji gospodarstw oraz ograniczania krajowej produkcji żywności. Z jednym z protestujących, Karolem Kobylińskim, rolnikiem z powiatu sokołowskiego, rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Tak źle jeszcze nie było, tak jak do tej pory. Mleko złoty 40 za litr.
11: Skupię.
10: Tak jest. Niektóre czasem butelki wody kosztują więcej niż litr mleka. To jest tragedia. Kto zarabia na tym? Nie wiadomo. No ministerstwo od czego się, żeby pilnować, weryfikować, nieuczciwą konkurencję zwalczać.
11: Kto jest tą nieuczciwą konkurencją?
10: Pośrednicy, duże firmy, które rozdają karty na arenie, tak, tutaj rolno-spożywczej.
7: W proteście wzięło udział niecałe 100 osób. Organizatorzy tłumaczyli, że rolnicy mają teraz nawał pracy w polach, a demonstracja była zwołana bez zapowiedzi.

0: rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Dzisiaj koło południa para polskich myśliwców przechwyciła nad międzynarodowymi wodami rosyjskiego Iła-20. Stało się to zaledwie 30 km od Ustki. To pierwsza od dłuższego czasu próba Rosjan zbliżenia się do naszej granicy, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
0: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Ił-20 oddalił się w stronę Rosji. Są zarzuty dla mężczyzny spod Nowego Tomyśla, który jeździł pijany skradzioną koparką. 25-latkowi grozi teraz 10 lat więzienia. Szczegóły znał nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, jakie dokładnie usłyszał zarzuty?
2: Mężczyźnie z okolic Opalenicy postawiono w sumie 3 zarzuty. Kradzieży z włamaniem koparką ładowarki, jazdy w stanie nietrzeźwości, bo badanie alkomatem wykazało 1,5 promila, a także prowadzenie bez uprawnień. Mężczyzna przyznał się do winy. Dlaczego ukradł koparkę z placu remontowego? No tego logicznie nie potrafił wyjaśnić. 25-latkowi prócz kary więzienia grozi także wysoka grzywna i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak porzucił koparkę, gdy zobaczył jadący radiowóz, zaczął uciekać, ale policjanci go złapali. Łódź chce przyspieszyć tempo wymiany kopciuchów. Samorząd zwiększył kwoty dofinansowania wymiany tych nieekologicznych źródeł ciepła. W mieście nadal truje nawet kilkanaście tysięcy pieców, donosi z Łodzi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Wspólnota może teraz dostać do nawet 100 tysięcy złotych, osoby indywidualne do nawet 20 tysięcy złotych dofinansowania do wymiany nieekologicznego źródła ciepła. Warto z takiej możliwości skorzystać, przekonuje Damian Raczkowski z Komisji Ochrony Środowiska w Łódzkiej Radzie Miejskiej.
4: Wszyscy oddychamy jednym powietrzem i to jest kluczowe dla nas, żeby wszyscy łodzianie, którzy mają kopciuchy, wymienili je.
3: Pieniądze można wydać na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, montaż ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła czy kotła na pelet. Nabór wniosków w samorządowym programie potrwa do końca września. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Każda wymiana ma znaczenie, bo oznacza czystsze powietrze, którym oddychamy. Hiszpanie pierwszym finalistom mundialu. Mistrzowie Europy pokonali w półfinale wicemistrzów świata, Francuzów 2-0. Mecz od pierwszej do ostatniej minuty śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
5: Zgadza się.
0: Marcinie, Hiszpanie byli tacy mocni, czyli trójkolorowi mieli słabszy dzień.
5: No i jedno i drugie, Hiszpanie rozegrali najlepsze spotkanie na mundialu. Francuzi bili głową w mur, nie mieli takiej mocy w ofensywie jak w poprzednich meczach. O ile Kylian Mbappé był aktywny, to Ousmane Dembélé zupełnie niewidoczny. Pierwszą bramkę w pierwszej połowie z rzutu karnego po faulu na Lamine Yamalu zdobył Mikel Oyarzabal. To jego 5. gol na mundialu. Po przerwie trafił Pedro Pero. Hiszpania zwyciężyła zasłużenie. Hiszpania zagra o złoto. Ostatniego rywala pozna jutro.
0: A wyłoni go pojedynek broniącej tytułu Argentyny z Anglią. Michał Krasowski przywita się z wami o północy. Z Marcinem życzymy dobrej nocy.
5: Do usłyszenia.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: A ta noc najchłodniejsza w Szczecinie. Tam tylko 9 stopni. W Olsztynie 11, 12 w Bydgoszczy. 14 to Suwałki, Warszawa 16. I to będzie jedna z tych wyższych temperatur, jeśli nie maksymalna w nocy, bo jeszcze 16 w Katowicach. Ale na południu deszcz i burze. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny wieczór. Miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słońce zaszło,
3: ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Środa, 15 lipca, Michał Krasucki. Dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. 5 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał 17-latek, który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego wypadku. Zginęły dwie nastolatki. Michał G. wiózł je samochodem, był pijany, jechał za szybko i nie miał prawa jazdy. Na sali były rodziny ofiar i bliscy oskarżonego. Jak zareagowali na wyrok? W Wejherowie był reporter Radia Z, Maciej Bąk.
1: Na sali sądowej było mnóstwo emocji i łez z obu stron. Rodzina Michała G. była w widocznym szoku, gdy sędzia oznajmiła, że 17-latek trafi do więzienia na 5 lat. To o rok więcej niż chciała prokuratura. Po wyjściu z sali między rodzinami zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
2: My tak nie uważamy. Kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
1: Michał G. dostał też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Wejherowo, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Do wypadku doszło w listopadzie. Chłopak pił z koleżankami piwo. Gdy jego rodzice poszli spać, zabrał je na przejażdżkę. Między Kurowem a Choczewkiem stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Trzy osoby zatrzymane przez policję w sprawie brutalnego pobicia kobiety i mężczyzny w samym centrum Bytowa. 36-latek doznał tak poważnych obrażeń, że dwa dni po czwartkowej napaści zmarł. Policjanci złapali napastników w ciągu kilkunastu godzin dzięki zabezpieczonym dowodom, relacjom świadków, mówi Radiu Z Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
3: Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu, a już po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych zatrzymanymi pobity 36-latek w sobotni wieczór zmarł. Kluczowe teraz dla dalszego toku postępowania będą wyniki zleconej przez prokuratora sekcji zwłok.
0: Jeśli wykażą one, że pobicie miało wpływ na zgon 36-latka, to przedstawiony zarzut zostanie zmieniony na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, za co napastnikom w wieku 28, 30 i 37 lat będzie groziło do 15 lat więzienia. Sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Rząd przy pomocy służb próbuje przykryć porażkę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Tak PiS komentuje zatrzymanie przez CBA byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Kiedy był w jej zarządzie, przeprowadził

0: prowadzono kampanię Sprawiedliwe Sądy. Fundacja miała promować Polskę za granicą. Prokuratura doszukała się tutaj nieprawidłowości i szkód w wysokości ponad 8 milionów złotych. Według posła PiS-u Zbigniewa Kuźmiuka to próba przykrycia decyzji sądu o odmowie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.
1: Próba przykrycia tej katastrofy prokuratury związanej z europejskim nakazem aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. Trzeba było błyskawicznie to czymś przykryć. No wyciąga się więc sprawę sprzed 9 lat i próbuje ją pokazać opinii publicznej.
0: Fundacja powstała, kiedy premierem była Beata Szydło. Służby przeszukały także domy jej doradców. 30 lat więzienia albo nawet dożywocie dla żołnierza, który odmówił wykonania rozkazu w czasie wojny. Tak drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego rozważa rząd, a pierwszy napisał o tym dziennik Rzeczpospolita. Nasz reporter Tomasz Kubat pytał o to te plany wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Przyznał, że to na jego polecenie przygotowywany jest projekt zmian w prawie, jest wzorowany na doświadczeniach ukraińskich, z tym, że Kijów musiał zaostrzać przepisy nagle, już po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. A jak tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, my mielibyśmy przygotować się do tego zawczasu.
3: Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
2: Dopytywany przeze mnie wicepremier nie chciał powiedzieć, jak bardzo radykalną wersję prawa dotyczącego żołnierzy w czasie wojny osobiście popiera.
0: Dziś za niesubordynację żołnierza grozi kara do lat 3, taka sama w czasie pokoju jak i wojny. Rosną ceny ropy po tym, jak na nowo rozgorzał konflikt na Bliskim Wschodzie i w najbliższych dniach może to przełożyć się na ceny na stacjach w Polsce. Wciąż nie ma jasnych deklaracji o powrocie do rządowego pakietu ceny paliw niżej. Co w tej sprawie dzieje się w Ministerstwie Energii? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Resort Energii jest w tym temacie w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Decyzje mają zostać podjęte w czasie najbliższych dni, mówił minister energii Miłosz Motyka.
5: Mamy pozostałe narzędzia, które posiada Grupa Orlen swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek.
4: Co ciekawe, rząd liczy na to, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Deklaracje, które do nas płyną ze strony naszego największego sojusznika, są na ten moment uspokajające, więc liczymy, że ceny paliw będą niższe, dodał szef resortu energii Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Na tę wiadomość kierowcy na Śląsku czekali od lat. Ruszają przygotowania do pierwszej likwidacji osławionych fal Dunaju na autostradzie A1. To bardzo utrudniająca jazdę i niebezpieczna deformacja nawierzchni między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Na trasie w kierunku Gliwic pojawiły się już pachołki. Obowiązują pierwsze ograniczenia, więc warto wcześniej zwolnić. Pierwszy etap to ponad 3-kilometrowy odcinek od Siemoni do Mopy do Pieszowice Zachód, informuje Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg.
6: Kompleksowa naprawa deformacji i uszkodzeń powstałych na skutek męczenia jednego z materiałów użytych do budowy. Przywrócimy tym samym pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat.
0: Naprawa podzielona jest na 13 etapów. Ruszył przetarg na kolejny w okolicach węzła Pyrzowice. I jeszcze sport. Hiszpania pokonała Francję 2-0 i została pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata. W drugiej parze półfinałowej dziś o 21:00 broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Anglią. Finał w niedzielę także o 21:00. Tymczasem nowy rozdział w swojej karierze rozpoczyna Robert Lewandowski. Polak ma już za sobą pierwszy trening i pierwszą konferencję prasową w roli napastnika Chicago Fire. Lewy zdradził, co zaważyło na decyzji o przeprowadzce za ocean.
7: Wiele aspektów robią na mnie wrażenie i widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
0: Debiut kapitana reprezentacji Polski w MLS prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków w Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Przez całą noc do 6 rano na południu Polski mogą szaleć burze, wiać może nawet 65 km na godzinę, padać nie tylko deszcz, ale i grad. Ostrzeżenia IMGW są dla 11 województw, od lubuskiego na zachodzie przez śląskie, małopolskie po podkarpackie na wschodzie. Burze przechodzą nad Polską od kilkunastu godzin, najwięcej drzew połamały w Sudetach i Kotlinie Kłodzkiej. W Jeleniej Górze zrywały dachy i niszczyły halę usługową. Reagujemy na bieżąco, mówił Radio Z Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
1: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto. Na chwilę obecną największe wyzwanie to mamy w Jeleniej Górze na ulicy Groszowej. Tutaj bardzo duże drzewa oparło nam się o budynek.
0: Powtórzę, burze potrwają do poranka. 30-stopniowe upały powrócą do Polski w tym tygodniu. W związku z tym ratownicy wodni spodziewają się tłumów nad wodą, a to może przełożyć się na większą liczbę utonięć. Jak wynika ze statystyk, im ładniejsza pogoda, tym więcej osób traci życie pod wodą. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
2: W trakcie gorącego i słonecznego czerwca utonęło 66 osób, czyli dwa razy tyle, ile w tym samym okresie w zeszłym roku przy gorszej pogodzie. Niezmienne jednak pozostaje to, że toną głównie mężczyźni, mówi Marek Frontowski z wielkopolskiego WOPR-u.
3: 90% utonięć dotyczy mężczyzn, kobiet tylko 10%. I ta statystyka, ona się otrzymuje od kilkunastu lat. To jest po prostu stała.
2: Stała od lat jest również główna przyczyna utonięć, a jest nią wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Do utonięć dochodzi na kąpieliskach niestrzeżonych, dlatego warto wybierać plażę, na której są ratownicy. Minister Sprawiedliwości potwierdza na X-ie informacje Radia Z. Waldemar Żurek wysłał pismo do dyrektora amerykańskiej agencji imigracyjnej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Radio Z informowało o tym jako pierwsze. Nasz dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski wie, co w tym liście się znalazło.
4: W ostatnich dniach w sprawie tego pisma odbyło się kilka rozmów w rządzie. Był też pogląd, że lepiej jako pierwszy wysłać wniosek o ekstradycję. Ostatecznie minister Żurek nie dał się przekonać i pismo podpisał. Zwraca się w nim o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Przypomina, że polskie władze unieważniły mu paszporty standardowe i dyplomatyczne, a Węgry odebrały mu status uchodźcy. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski. Żurek informuje, że na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych.
0: Ziobro ma status podejrzanego w toczącym się śledztwie o nieprawidłowościach Funduszu Sprawiedliwości. Przez długi czas był na Węgrzech, od maja jest w USA. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna. Prokuratura postawić chce mu zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Braun w kwietniu zeszłego roku wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce

0: Gizeli Jagielskiej. Miał naruszyć jej nietykalność cielesną i znieważyć. Powstanie komponent obrony pogranicza, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski. Komponent obrony pogranicza ma powstać w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej z 4 brygad rozmieszczonych przy wschodniej granicy. Koncepcję jego utworzenia zatwierdził w październiku ubiegłego roku szef MON. Zadaniem KOP ma być m.in. przejęcie większej odpowiedzialności za ochronę granicy i odciążenie innych jednostek wojskowych zaangażowanych obecnie w operację Bezpieczne Podlasie. Dziś szef MON ma podać szczegóły tej jednostki, a dotychczasowe informacje w jej sprawie mamy dla Was na radioz.pl. Władysław Kosiniak-Kamysz mocno krytykuje działania prawicowej opozycji dotyczące Ukrainy. Zdaniem szefa resortu obrony to, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, to szczucie, które odbywa się w sposób ordynarny i niebezpieczny.
1: Rozsiewają tak ciężką chorobę nienawiści, bo są opętani, rządzą władzy. Władzy za wszelką cenę. Utraty gwarancji i pozycji bezpieczeństwa przez państwo polskie. Czy chcemy mieć w Ukrainie przyjaciela, czy szukamy wroga? Ja uważam, że tak silna armia powinna być z nami jak najbliżej, żeby zatrzymać jak najdalej Federację Rosyjską.
0: Wszyscy, którzy wygłaszają tezy, że wsparcie dla Ukrainy jest niepotrzebne, szkodzą Polsce, działają na szkodę NATO i przeciwko Stanom Zjednoczonym, mówił Kosiniak-Kamysz. Są zarzuty dla mężczyzny, który w autobusie w Bielsku-Białej obrażał i wyzywał młode Ukrainki. Mężczyzna odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej, za co grozi do 3 lat więzienia. Szczegóły tego, co działo się w prokuraturze, ma reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Mężczyzna w czasie przesłuchania przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu.
3: Złożył obszerne wyjaśnienie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.
2: Śledczy zastosowali wobec podejrzanego policyjny dozór. Nie może też kontaktować się z pokrzywdzonymi. Przesłuchane zostały też obie 11-latki. Śledczy podkreślają, że jakiekolwiek działanie prowokujące czy wulgarne z ich strony jest wykluczone. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: 54-latek to kierowca MZK. Od dłuższego czasu był na zwolnieniu lekarskim. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Elektryczne rowery i hulajnogi w centrum zainteresowania stołecznej policji podczas weekendu. Funkcjonariusze kontrolowali ponad 300 pojazdów, nałożyli ponad 70 mandatów. Zabezpieczyli 3 hulajnogi elektryczne. W przypadku 2 stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Wśród osób, które naruszyły przepisy, było 21 nieletnich. Czeska konkurencja znów chce mocniej zmierzyć się z monopolem PKP na naszych torach. Przewoźnik Leo Express, którego pociągi łączą już Warszawę przez Kraków z czeską Pragą, zamierza powalczyć o polskiego pasażera na kolejnych trasach w Polsce. Gdzie konkretnie i kiedy miałoby się to stać, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Rozmach jest dość potężny. Prywatne pociągi miałyby łączyć przez stolicę Poznań z Lublinem i Łódź z Gdynią, a Warszawę z Zakopanem i Wrocław z Przemyślem przez Kraków. Na każdej z tych tras miałyby kursować przynajmniej 4 składy dziennie. O taki rozkład jazdy czeski przewoźnik wystąpił do Polskiego Urzędu Transportu Kolejowego. Na torach chce pojawić się od grudnia przyszłego roku, o ile otrzyma zgodę i o ile Leo Express zdoła na czas przygotować potrzebny tabor i pracowników.
0: Przez kilka miesięcy z PKP próbował walczyć inny czeski prywatny przewoźnik kolejowy. Regiojet wycofał się jednak, narzekając na brak szans na uczciwą konkurencję.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: 2. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Izba Reprezentantów USA zdecydowaną większością głosów zagłosowała nad ustawą o wprowadzeniu czasu letniego przez cały rok i zakończeniu praktyki dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Głosowanie 308 do 117 skierowało projekt ustawy do Senatu USA. Prezydent Donald Trump zdecydowanie popiera tę ustawę. Jeśli zostanie zatwierdzona, zegary nie powrócą do czasu standardowego w listopadzie, a Stany będą miały możliwość rezygnacji z całorocznego czasu letniego. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosyjski samolot został wykryty nad morzem około 30 km od Ustki. To pierwsza od dłuższego czasu próba zbliżenia się do naszej granicy przez Rosjan, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Jak dodaje, incydent powinien uświadomić wszystkim szerzącym antyukraińską narrację, jak niebezpieczna jest Rosja i że to ona jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa krajów NATO. Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych IU-20 odleciał w kierunku Rosji. Jest nowa koalicja obrony przeciwbalistycznej z udziałem 10 państw. Powstała po spotkaniu w Paryżu koalicji chętnych. Nie ma w niej jednak Polski. Możemy do niej dołączyć na późniejszym etapie, tłumaczy premier Donald Tusk.
2: Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, analizują swoje możliwości. Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniała, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
0: W Polsce natomiast jesienią odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji, przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich. Ruszyły kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Naukowcy IPN-u rozpoczęli je wczoraj w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w Ukrainie. Według szacunków historyków w sierpniu 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zabili tam ponad 1000 osób. Czy naukowcy wiedzą, gdzie szukać ofiar? W Wołyniu na Ukrainie jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Tak, w dwóch odnalezionych wcześniej masowych grobach prowadzone będą ekshumacje. W kolejnych miejscach inne ekipy będą poszukiwać kolejnych mogił, bo takich miejsc w Ostrówkach może być jeszcze więcej, mówi mi jeden z naukowców na miejscu, dr Leon Popek.
4: Tu rozegrała się tragedia. Mieszkańców zwołano podstępnie na zebranie i zabijano bez użycia broni palnej. Zabijano narzędziami takimi jak siekiery, młoty, maczugi, pałki.
3: We wcześniejszych ekshumacjach odnaleziono blisko 700 ofiar, kolejnych 300 wciąż jest poszukiwanych. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Pogrzeby odnalezionych teraz ofiar odbędą się w rocznicę tragicznych wydarzeń 30 sierpnia. Trener personalny z Jeleniej Góry miał oszukać klientów siłowni na co najmniej 1 800 000 złotych, ale nie chodziło o ćwiczenia, tylko o rzekomą inwestycję na rynku nieruchomości. 23-latek jest już w areszcie, a prokuratura sprawdza, czy oszukanych było więcej. Nasza reporterka Grażyna Wiatr wie, jaki był plan na wielkie oszustwo.
5: 23-latek miał przekonać kilku swoich klientów na siłowni w inwestycję w zakup, a potem sprzedaż z zyskiem na rynku nieruchomości. Trzy osoby wpłaciły mu na konto w sumie 1 800 000 złotych, ale według ustaleń śledczych młody trener nie